Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki. Mała się nie ma czego bać, otwieramy dach, gdy z nieba lecą łezki na nas. 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki. Mała, niby tyle mam, ale czegoś brak.

0: SK2, Kielce.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: słuchajcie, Wiktor Jakmicik, sprawdzam co dziś w pogodzie w Kielcach. Maksymalnie w Kielcach do 20 stopni, odczuwalna może być ciut wyższa, słońca będzie całkiem sporo nad naszym miastem, jeśli chodzi o ciśnienie, to ono będzie nam powolutku spadać. A na drogach w Kielcach oczywiście jeszcze nie dzieje się zbyt dużo, jest spokojnie, sprawnie przez miasto przejedziecie bez większych problemów, a ja przypominam, że dobrze jest omijać w ciągu dnia ulicę Łódzką czy chociażby ulicę Jagiellońską.
1: Jest 6, Paulina Chorbaczewska, to są newsy Eski 2. Koniec rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że zagrożenie minęło. Wcześniej w nocy mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB. W związku z atakiem polskie wojsko prowadziło operacje w naszej przestrzeni powietrznej. Działania zakończono, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Pilne spotkanie władz po działaniach Rosji przy polskiej granicy. Premier Donald Tusk mówi, eskalacja stała się faktem. Szef rządu zwołał najważniejsze osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. To kolejne już takie posiedzenie w ciągu 2 dni. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
2: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost, to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
1: Dron wyłowiony z Bałtyku w Rusinowie koło Jarosławca to najprawdopodobniej nowy model rosyjskiego drona. Tak poinformował w mediach społecznościowych szef MON. Znany raper zatrzymany przez CBŚP. Funkcjonariusze zatrzymali Michała O., występującego jako OG Olgierd. Mężczyzna ma odpowiadać za posiadanie narkotyków, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
3: Zatrzymanie ma związek z posiadaniem i udziałem w obrocie narkotykami. W tym momencie trwają czynności z udziałem zatrzymanego Michała O., wobec czego wszystkich informacji szczegółowych, w tym o zastosowanych środkach zapobiegawczych, będziemy udzielali po zakończeniu czynności.
1: To nie pierwsze jego zatrzymanie. W styczniu 2023 roku również w Szczecinie wpadł w ręce CBŚP. Wtedy chodziło o sprawę obrotu narkotykami.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK2 Sport.
1: Piast Gliwice z 3. wygraną z rzędu. W meczu kończącym 8. kolejkę Ekstraklasy pokonało Radomiaka Radom 2-0. Zespół Daniela Myśliwca awansował dzięki temu na 5. miejsce w tabeli. Niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach Europy. Słowenia, jeden z faworytów turnieju, przegrała z Grecją 3-1. A dziś kolejny mecz rozegrają Polacy. Biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Oj, panie Olgierd, tak się nie robi.
7: Kogo zatrzymali?
6: Olgierda.
7: Kogo?
6: Olgierda, takie imię jest Olgierd.
7: A to znany jakiś raper miał być.
6: No Olgierd, no nie znasz Olgierd, Olgierda, no. Nie znasz.
7: To jak Olgierd jest znany, to znaczy, że i my też mamy szansę być
6: rozpoznawani. No, tu Wajda, tu Jarząbek.
7: Dzień dobry.
6: Ale niczym nie handlujemy.

0: Lala. Lala, najprostsze słowa świata. To każdy potrafi śpiewać. To jest. Ja lubię takie piosenki, jak są lala.
1: To jest nieprawdopodobne, bo to lala powoduje, że możesz być w każdym stanie skupienia albo i nieskupienia, prawda?
0: I nie wiadomo.
1: Idziesz sobie do babci przez las, prawda, z koszyczkiem.
0: La la la la la la la.
1: Tak, tak. Wracasz do domu w sobotę wieczorem.
0: Ewentualnie jeszcze deszcze niespokojne.
1: Tak, tak, tak.
0: To jest nie tylko lala. Tak. Jeszcze deszcze niespokojne. Dobra, 10 minut po 6 czułe. Dzień dobry!
1: Witamy was serdecznie, ale dzisiaj wysyp świąt mamy.
0: Bardzo duży. Ja wiem o jednym, bo mi wczoraj pani w przedszkolu powiedziała, bo ja chodzę do przedszkola.
1: Tak.
0: Po dziecko. I pani powiedziała, że jutro w kropki proszę się ubrać. Proszę się ubrać w kropki, bo jest dzień kropki. Patrzę dzisiaj w kalendarzu, przychodzę do roboty, patrzę, bo zawsze patrzymy na kalendarz najsampierw i widzę, że jest.
1: Tak, i to nie byle jaki dzień kropki, bo to jest międzynarodowy dzień kropki.
0: Tak, czyli jak będziecie dzieciaki zbierać do kół przedszkoli, to w kropki.
1: Tak. I pamiętajcie, że gdzieś w Chinach też będą dzisiaj świętowali dzień kropki.
0: Tak.
1: Bo to, wiesz, międzynarodowy, czyli wiesz, poza granicę Polski wychodzi to święto.
0: Tak, w Japonii mają we fladze kropkę na przykład.
1: Ale to się ładnie łączy na przykład, bo dzisiaj dzień majonezu kieleckiego jest też, prawda?
0: Dlaczego to się z kropką łączy?
1: No bo na przykład winiary nie ma swojego święta i jest
0: gdzie? Koniec i kropka.
1: Jest w kropce, no właśnie, o to chodzi.
0: Nie, koniec i kropka. O, ja chciałbym o czymś porozmawiać ze słuchaczami dzisiaj.
1: Proszę.
0: Kiedy się, drogi słuchaczu, i w jakiej sprawie ostatnio postawiłeś komuś, nieważne czy to żonie, czy mężowi, czy szefowi w pracy, że postawiłeś się, powiedzieć koniec i kropka.
1: Tak jest. Kropka, koniec. Już nie ma. Tak, kropka nienawiści to na sam koniec waszego zdania. Kiedy została postawiona? 726-826-826. Albo Messenger. Dajcie znać, czy jest, czy macie jaja, żeby się postawić w ogóle.
0: Kiedy i w jakiej sytuacji ostatnio się postawiłeś i powiedziałeś i koniec, i kropka. SK2.
1: To ja powtórzę 726-826-826 albo Messenger i tu stawiamy kropkę i za chwilę wracamy ze słuchaczem na antenę.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Ej, ale dawno tego utworu nie słyszałem. Się też przytulało gdzieś tam na dyskotekach. Nie przytulałeś się?
1: Nie, ja
0: nie tak... wybrałeś mnie.
1: Ja się przytulałem w innych miejscach, no, nie na dyskotekach.
2: Dobra. Sam siebie czule. Dobrze, 18 minut po 6.
3: Kiedyś się potrafiłem jeszcze objąć.
0: No kiedyś, kiedyś tak. Teraz
1: co? Nie, teraz jestem sam jak palec, zupełnie.
0: A złap nawet... się prawą ręką za lewe ramię. A dobra, jeszcze dasz radę.
3: Ale już potrafić się dalej nie da. Dobra,
0: Madzia Magdalena z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich z Torunia.
0: Madziu, dzisiaj
3: ależ ty byłaś odważna.
0: Dzisiaj o kropce
3: gadamy. Odważna dziewczyno.
4: Dziękuję.
0: Bo czasami zdarza się tak, że komuś się postawimy, mówimy koniec i kropka i nie ma i już.
3: Tak powiedziałam i tak ma być.
0: I czy tak powiedziałaś? Zaraz się
3: I
0: dowiemy. I czy tak było? Opowiadaj.
4: Właśnie wczoraj miałam z moim synem rozmowę. Pyta się, czy może iść na komputer. Z uwagi na to, że zaczął się rok szkolny, mówię nie i kropka. Proszę się uczyć. Po 5 minutach już siedział na komputerze. Oczywiście.
0: Ale nie chodził po nim.
3: Nie, siedział.
4: Nie chodził, bo się szkoda zapytał, mu czy komputera.
0: Bo się zapytał, czy może iść na komputer,
3: no,
0: tak?
3: I poszedł na komputer, tak. No i dobra, dobra, ale to takie niezręcznie się zrobiło, co?
4: No niezręcznie się zrobiło, ale pograł dosłownie 30 minut i skończył, poszedł się uczyć. Widocznie potrzebował resetu, jak każdy z nas czasami. Okay.
0: Ale czyli, no nie oszukujmy się, Magda, trochę się ugięłaś, co?
4: No jak to mama.
0: Jak to mama.
3: Moja droga Magdaleno, ta twoja kropka to mi raczej na przecinek wygląda.
4: Ale czasami ten przecinek bywa wykrzyknikiem i to dużym.
0: No dobra, dobra. Czyli coś tam w przyszłości jeszcze jakieś konsekwencje tej kropki chyba będą, co? Jak ma syn na imię?
4: Mateusz. Pozdrawiamy Mateusza.
3: Ile lat ma Mateusz?
4: 15. Prawie 15.
0: A to nie, no to buntuje się. To nawet jakbyś powiedziała koniec i kropka, to nie ma szans.
3: No.
0: To
4: i tak byś... O, dziękuję. To i tak czyli by... jest to naturalne.
0: Tak, i tak by siedział na tym komputerze i tak by siedział. Byleby matrycy nie zniszczył, no.
4: Nie zniszczę, nie.
3: No dobrze, Magda, to w takim razie do ciebie leci prezencik od Radia SK2.
0: Czule pozdrawiamy ciebie i syna i komputer, który przeżył siedzenie na nim.
3: A czekamy też na kolejne zgłoszenie. Proszę bardzo, niech się odważni zgłaszają. Czy było w waszym życiu coś takiego, że powiedzieliście koniec i kropka i byliście tak odważni,
0: i
3: się
0: postawili.
3: Tak,
0: wychodzę i nie wiem, kiedy wrócę.
3: 726

0: spontan czasami jest okej, okay, ale w niektórych przypadkach też się może jakimś rozwiązaniem zakończonym kropką
1: żeby to jedną
0: sfinalizować.
1: Kropką. Tak, tak, tak. No, uważajcie na to wasze spontaniczne...
0: Trzy kropek czasami to jest i to już jest bardzo niebezpieczne. Albo są trzy kropki, które tańczą na Messengerze na przykład.
1: Na przykład.
0: I widzisz, że żona już wiązankę pisze.
1: Ale tak, ale nie pojawia ci się jeszcze ta wiadomość.
0: Widzisz tylko, że kropki tańczą.
1: I one tak tańczą od minuty już, prawda? Dwóch minut. No, widać, że to będzie dłuższy wywód.
0: Tak, i to właśnie się po spontanicznych akcjach mężczyzn dzieje.
1: Tak. No, a później nie napisze nic i się człowieku zastanawia, o co jej chodziło.
0: 25 minut po szóstej, do tej kropki jeszcze wrócimy, do dwukropku, wielokropku, jak chcecie po prostu, ale teraz Grecja.
1: Tak, czy we fladze Grecji jest kropka, tego nie wiem, natomiast wiem, że w Grecji wprowadzono kamery wyposażone w sztuczną inteligencję, tak zwane AI, które, uwaga, będą monitorować przestrzeganie przepisów drogowych, takie jak zapinanie pasów, czy zakaz korzystania z telefonu.
0: Ale jest pewien problem, systemy czasami źle interpretują to, co się dzieje w samochodach, i ostatnio na przykład była taka sytuacja, że jeden z kierowców dostał 350 euro mandatu za drapanie się po uchu. Mhm. Dostał też, zostało mu odebrane prawo jazdy na 30 dni za drapanie się po uchu, bo AI błędnie zinterpretowało, że jak ktoś się po uchu podrapał, to znaczy, że telefon do ucha sobie przyłożył.
1: Ty, jak 350 euro facet dostał za drapanie się po uchu, to jaka kara powinna czekać wszystkich tych, którzy teraz dłubią w nosie?

0: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy. Wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
4: Rano w

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: I pora sprawdzić, co dzieje się w pogodzie w Kielcach. Jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie do 20 stopni, ale odczuwalna może być ciut wyższa, bo dziś nad naszym miastem zaświeci słońce. Po południu będzie go naprawdę całkiem sporo. Poza tym raczej bez opadów deszczu. A teraz, co na kieleckich ulicach? Słychać już coraz więcej oczywiście w centrum i na obrzeżach naszego miasta. I standardowo ulica Łódzka, Zagrańska, Jesienowa, tam też powolutku korków będzie przybywać.
9: Zbliża się 6.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. NATO zestrzeliło drona nad Litwą. Bezzałogowiec wtargnął w przestrzeń powietrzną na wschód od Kowna. Prawdopodobnie przyleciał od strony Białorusi. Myśliwce NATO szybko zareagowały. Dron spadł na terenach wiejskich. Nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. To pierwszy taki przypadek na Litwie. Nowe rozdanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa do końca obecnej kadencji. A więcej o tym w newsach już za pół godziny. Budka życia stanęła w Koszalinie. Przerobiona z kultowej angielskiej budki telefonicznej ma zachęcać mieszkańców do nauki pierwszej pomocy. To część większego projektu.
10: Witam Cię w koszalińskiej budce życia. Znajdziesz tu defibrylator AED.
11: Marek Szyperski i jeden z twórców projektu. Defibrylator jest takie mądre urządzenie, które samo informuje nas krok po kroku, jak trzeba postępować. Nie ma co się obawiać.
9: A w mieście pojawiło się już ponad 40 defibrylatorów AED.

0: Już dzisiaj było La La La, teraz na końcu Taj Taj Taj, te też do śpiewania miłe, sympatyczne. 6.38, pora na przeniesienie się w czasie, mamy nasz kącik odkurzający, odświeżamy newsy sprzed lat, które 22. pojawiły się dokładnie tego dnia, który mamy dzisiaj, czyli dzisiaj jest 15 września, newsik, ale policz to szybko.
1: 22.
0: A, już 22, powiedziałeś, tak?
1: No.
0: No to dziękuję.
1: Całkiem fajne. No, w takim razie 15 dzień września 2004 roku w Super Expressie pojawił się artykuł o dziwacznym tytule, ale bardzo krótkim. Uwaga, bezduszny ZUS!
0: I tu nie ma co się nawet wczytywać. Po prostu są pewne rzeczy, które się nie zmieniają.

0: My to jesteśmy też tacy, że disc jockey można na nas powiedzieć czasami, bo gramy muzyczkę. Tak. Nie? Tak. Można tak powiedzieć, nie?
1: Tak. Bo no. Żaden inny jockey, ja podejrzewam, że
0: nie ma takiego...
1: koń by się usiadł, tak. Gdyby zobaczył, że chcemy na niego wejść.
0: Nie ma takiego nie. Konia, dlatego disc jockey będzie lepszy, bo my się muzyką interesujemy, a w zasadzie muzyką powinienem pięknie po polsku pięknie powiedzieć. 10 minut zostało nam do godziny 7 Wet Wingers. Za nami za chwilę Sanach z Krzysztofem Zalewskim, a są i telefony.
2: Ja jak miałem problem z pracy, narzędziem do pracy, który ciągle się psuł, to powiedziałem koniec i kropka i
0: zrobiłem
2: wypowiedzenie.
0: Postawił
1: się. Tu dzisiaj pytamy się o to, czy kiedyś powiedzieliście koniec, kropka i co to było,
0: i
1: prawda?
0: Czy komuś się postawiliście.
1: Tutaj się okazało, że narzędzie do pracy było zepsute. Podejrzewam, że tym narzędziem do pracy był szef. No bo nie, z jakiego innego powodu można złożyć wypowiedzenie?
0: No właśnie, w sumie
1: prawda?
0: Tak. No
1: właśnie.
0: Dobra, Kuba też się postawił.
3: Ja się kiedyś postawiłem żonie i do tej pory jak o tym pomyślę, bym się ręce trzęsł.
0: Ale pamiętasz to zdanie, sytuację, w której powiedziałeś koniec i kropka?
3: O, już wtedy była taka adrenalina, że zapomniałem.
1: Nie stawiaj się żonie. Nie stawiaj się żonie, bo będziesz w czarnej kropce. SK2

0: Elektryczne gitary w Radiu SK. 2-4 minuty zostały nam do godziny 7, wtedy newsy.
1: Tak, a w tych newsach dużo ciekawych rzeczy. Poczekaj, bo zgubiłem.
0: No będzie nowy ten, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego na przykład.
1: Dobrze, że mi powiedziałeś, co będzie w newsach i no. Będę musiał posłuchać tych newsów, bo bym nie wiedział.
2: SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
5: To zależy.
4: Czyli?
5: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
4: Serio?
5: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
4: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
5: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
4: I to wszystko na jednej uczelni?
5: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
4: To właśnie studia, których szukałam.
5: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Kielce, ulica Kadena 6.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kielce, szykujcie się na wielkie muzyczne emocje. Przed nami czwarta edycja PGS Rock Festival. 26 września, Amfiteatr Kadzielnia. Na scenie Lemon i Ewa Farna. Bilety na Kubi Bilecik i bilety na...
3: I po reklamie.
9: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Sprawdzam, co na kieleckich ulicach. Na pewno tej porze już będą się korkować w lotówki do miasta. Przede wszystkim Piekoszowa czy ulica Radomska, ale nie tylko, także miejcie to na uwadze. Poza tym większy ruch już w samym centrum. I oczywiście korków będzie przybywać. A co nas czeka dzisiaj w pogodzie w Kielcach? Temperatura całkiem przyjemna, do 20 stopni bez opadów deszczu. Tak przynajmniej wynika z najnowszych map pogodowych i coraz więcej słońca. Także piękny dzień nas czeka.
10: Zbliża się siódma, Paulina Chorbatowska w Sonews Eski 2. Polskie myśliwce wróciły do baz. W nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak na Ukrainę. Także z tego powodu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali nad ranem alerty RCB. Ostatnie godziny to seria incydentów w naszym regionie. O czym więcej, Michał Rawa.
11: Polskie myśliwce prewencyjnie zostały wysłane do akcji z powodu ataku rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę. Syreny zawoły m.in. na Wołyniu, ale także w Kijowie. Tam na razie wiadomo o rannej jednej osobie. W tej chwili nie ma już jednak zagrożenia dla zachodniej Ukrainy, dlatego też alert RCB we wschodniej Polsce został odwołany. W nocy doszło do jeszcze jednego poważnego incydentu. Jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy i został zestrzelony nad terenami wiejskimi przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec nadleciał znad Białorusi. Nie ma jak dotąd informacji, by w tym zdarzeniu ktokolwiek ucierpiał.
10: A przypomnijmy, że wczoraj dron prawdopodobnie rosyjski został znaleziony w Bałtyku koło Jarosławca. Zmiana na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do kwietnia przyszłego roku, czyli końca kadencji. Zastąpi Radosława Piesiewicza, który został aresztowany w związku ze śledztwem dotyczącym afery Zonda Krypto. O szczegółach Olek Ruszkowski.
12: Marian Kmita ma na celu uporządkować sytuację w komitecie, bo oprócz kłopotów wizerunkowych, problemy są również w kwestii finansów.
13: Zgodziliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy, ale będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
12: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Działacze komitetu liczą, że wraz z nowym kierownictwem wrócą sponsorzy.
14: Ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła.
12: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL-u.
10: Marian Kmita był dotychczas wiceprezesem PKOL oraz dyrektorem do spraw sportu w telewizji Polsat. Pomimo zastąpienia Radosława Piesiewicza przez Mariana Kmitę, były prezes wciąż pozostaje prawnie członkiem zarządu PKOL. Uwaga kierowcy, synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te pojawiają się od Dolnego Śląska przez centrum kraju aż po Podlasie. Mgły także na Pomorzu Zachodnim i Mazurach, a widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: SK2 Sport.
10: Jakub Piotrowski wróci na boisko najwcześniej pod koniec listopada. Piłkarz reprezentacji Polski przeszedł zabieg ablacji serca. Tydzień temu w meczu z Lazio miał problemy z oddychaniem i musiał zejść z boiska. Piotrowski opuści też najbliższe mecze reprezentacji w Lidze Narodów. Adrian Siemieniec przeprasza za kontakty z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie. Przeprosił rodzinę, klub oraz arbitrów. Przyznał, że popełnił błąd i zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Ile? 2 minuty 40 sekund po 7 już.
15: A po co te sekundy?
16: Nie wiem.
15: Tak? A to dla tych, jak chcą na autobus.
16: Może tak być. Posłuchajcie, jeżeli myślicie, że żyjecie w naprawdę dziwnych czasach, albo że robicie głupie rzeczy w XXI wieku, to chcę przypomnieć, że były takie czasy, że przyklejaliśmy kropki na telewizor. Pamiętasz?
15: Nie.
16: Nie pamiętasz przygarni kropka?
15: Nie.
14: Wajda i Jarząbek. Wajda i Jarząbek.
15: Nie. Że jaką kropkę na telewizor? Co ty przyklejałeś?
16: No, kropki się na telewizor przyklejało. Jak ta kropka się namagnesowała tą Dorotą Wellman, to można było wygrać samochód osobowy.
15: Naprawdę?
16: No nie. Nie pamiętasz tego?
15: Nie.
16: Ej, dajcie znać, kto pamięta.
14: Teraz!
15: Na Messengera albo na telefon.
16: Tak. Bo... No przygarnij kropka, no nie przygarniałeś kropka? Nie, nie. Głaskałeś go? Nie trzymałeś pod pierzynką? Nie dawałeś mu jeść?
15: Nie.

0: 9 minut po 7.
1: Szkoda, że dzisiaj nie obchodzimy dnia kakao.
0: Dlaczego?
1: Bo było zatkało kakao.
0: No za, mnie zatkało. Ale ja wiem dlaczego. Ja wiem dlaczego. Ja po prostu miałem słabą antenę, jak byłem dzieckiem, w telewizorze i mi odbierała jedynka, dwójka i Polsat. I nic więcej.
1: A to kampania
0: reklamowa przecież TVN-u, się okazuje.
1: Okazuje się, że tylko nie ja miałem fioła na punkcie kropki.
0: Pamiętacie te akcje? Diana na przykład?
2: Ja przygarniałam kropkę i zawsze prosiłam rodziców, żeby go kupili. Oni nigdy nie chcieli.
0: Ale poczekaj, ten kropek był w Super Ekspresie, tak?
1: Tak. Był dodawany do Super Ekspresu, to nieprawdopodobne.
0: I trzeba było go co namagnesować, tak? Tak,
1: jak się zaczynał blok reklamowy, dziwnym trafem pojawiał się wtedy kropek na telewizorze i trzeba było swojego kropka do tego kropka na telewizorze przyczepić.
0: Ale czekaj, Asia jeszcze wysłała głosóweczkę, też chyba w sprawie kropka?
3: Hej, oczywiście, że pamiętam przygarnij kropkę. Uh-huh. Co prawda byłam taka mała, bo miałam może 5-6 lat. Uh-huh. Ale do dzisiaj do syna mówię, no weź, przygarnij kropkę, jak chce, żeby mnie przytulił. A on oczywiście w wieku 13 lat nie wie, co to jest, kto to jest i z czym się to je, więc muszę mu tłumaczyć. Pozdrawiam całe radio i słuchaczy.
1: Spoko, Wajda w wieku prawie 40 lat nie wie, co to jest kropek.
0: Nie dlatego, że mi śnieżył TVN, mi nie tak, odbierało to wszystko.
1: Jeszcze wyjdzie na to, że ty jesteś moim synem.
4: SK2.
0: No nie wiem, kto jest synem kogo. 11 po 7, Patrycja Markowska, już teraz za chwilę PZ i Hauer.

0: Obiecany PZ i Auer, dom nad wodą. 17 po 7 w Radiu SK2, teraz niesamowite odkrycie koło Wrocławia.
1: Wy jeszcze śpicie, archeolodzy już drążą i drążą i drążą i się dokopali.
0: Żurawina jest taka miejscowość.
1: Żurawiny, tak, koło Wrocławia.
0: Wiesz, to jest kurhan?
1: To jest taki grobowiec.
0: No, prehistoryczny grób, dobrze, tak. W kształcie kopca. I właśnie tam archeolodzy koło Wrocławia odkryli taki kurhan. Ale słuchajcie, co w grobie znaleziono? Kompletny szkielet mężczyzny, naszyjnik z zębów, paciorki i kości... Z kości i bursztynu paciorki, krzemienne ostrze oraz kamienny topór bojowy.
1: Zobacz, kiedyś to były czasy. 5000 lat temu to były czasy, prawda? No... Kiedyś na polskiej ziemi ludziom się powodziło.
0: No, a nie to co teraz. Kiedyś nie było tej hipoteki, nie było.
1: Nie było leasingu.
0: Chwilówek i 30 lat 0% nie było.
1: Tak, wtedy to można było odłożyć kawałek krzemienia albo bursztyna na czarną godzinę.
0: Albo kamienny topór bojowy na czarną godzinę.
1: Tak jest. SK

0: I od dawna to wiem.
1: No, to muszą być dwie osoby, żeby ciągnęło ich do siebie. Życzymy szczęścia pani Julii Wieniawie, o której teraz czytamy i patrzymy na jej zdjęcia w kolorowej gazecie. Napisane tak: Julia Wieniawa, w nawiasie lat 27, ale za kilka miesięcy Julka będzie miała 28 lat.
2: A jest to jest ważna informacja?
1: Ważna, bo jest taki wielki nagłówek: chcę mieć dziecko do 30.
2: To niewiele czasu zostało.
1: Nie, to...
2: Jakby odliczyć, znaczy doliczyć to, co trzeba zrobić, żeby to dziecko
1: zrobić,
2: to...
1: to wychodzi pierwiastek z 4, nie zdąży.
2: Z półtora roku, nie?
1: Nie zdąży. No. Nie. To ile to się trzeba prosić w ogóle, a to głowa boli, a to... Tak. Nie.
2: Ale z jednej strony widzisz, jako my rodzice wiemy, prawda, że się najpierw chce się mieć dziecko do 30,
1: a potem się nie chce.
2: A później się chce mieć dziecko już 30.
1: I żeby
2: żeby zarobiło, zarobiło. Tak, zarób na siebie, mój drogi. No.
1: Dobrze, powodzenia pani Julio. SK2.
3: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz.

0: spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. I po reklamie.
8: Na kieleckich ulicach dzieje się naprawdę bardzo dużo, także drodzy kierowcy, cierpliwości, cierpliwości, jeszcze raz cierpliwości. Kurkuje się przede wszystkim i standardowo ulica 1 Maja, Łódzka, Jesionowo, większy ruch w ścisłym centrum na ulicy Pakosz, Grunwaldzkiej czy na Sandomierskiej. A co w pogodzie w Kielcach? Do 20 stopni na termometrach zobaczymy, maksymalnie odczuwalna może być ciut wyższa, bez opadów deszczu raczej nie powinno nas to zaskoczyć, miejmy nadzieję, wiatr troszkę mocniejszy.
9: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Broń USA krąży nad naszymi głowami. Pentagon potwierdził, że Stany Zjednoczone mają system uzbrojenia na orbicie okołoziemskiej. Szczegółów nie ujawniono, wiadomo jedynie, że ma służyć do obrony przed zagrożeniami w kosmosie. Apele i wierszyki na pamięć to już przeszłość. W Szczecinku, w Zachodniopomorskiem, szkolną uroczystość poprowadził Alex, robot humanoidalny, który na co dzień pracuje w zespole szkół technicznych.
10: Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się czegoś takiego, że w ogóle coś takiego będzie kiedykolwiek możliwe.
11: Totalnie nowe przeżycie, jeśli o to chodzi. Cieszę się, że moglibyśmy coś takiego przeżyć.
9: Alex nie tylko uświetnia lokalne wydarzenia, ale przede wszystkim służy jako pomoc w nauce programowania. Polskie kluby zarobiły już ponad 12,5 miliona euro w europejskich pucharach. W tym sezonie w eliminacjach zagrało aż 5 naszych drużyn. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok grają dalej. Oba kluby mogą jeszcze znacząco powiększyć swoje zarobki, maksymalnie nawet do ponad 28 milionów euro.

0: I co?
1: No i mamy 22 minuty się zrobiły do godziny 8, moi drodzy. Jeżeli jeszcze jesteście nie po porannych porządkach, chociaż nie wiem, czy ktoś wam w nocy brudzi, bo ja nie wiem, jak to się dzieje. U mnie wstaje rano, jest po prostu taki bałagan, że...
0: A, myślałem, tak, że wstajesz rano i czysto, magicznym ruchem ręce.
1: Nie,
0: ale poczekaj, bo trzeba cofnąć się
1: jeżeli
0: do przyszłości.
1: Wam, tak, jeżeli jesteście przed porannymi porządkami, to zapraszam na dwa nasz kącik odkurzający. Cofamy się. Do roku 2004 dzisiaj.
0: Znowu 22 lata, bo już godzinę temu też 22 lata się cofaliśmy, nie?
1: Tak. Posłuchajcie teraz, co tam wtedy pisali. Prezydent Aleksander Kwaśniewski i jego żona Jolanta kochają ciszę. By im nikt nie przeszkadzał odpoczywać w pałacyku w Wiśle i nie zakłócał spokoju w rezydencji, buduje się nową asfaltową drogę w rezerwacie Wisła, pisał Super Express 15 września 2004 roku.
0: Do tego był taki nagłówek, zobacz tutaj. Rąbią rezerwat dla prezydenta.
1: No jak dla Kwaśniewskiego, to trzeba się było nieźle narąbać. Wszystko. 2

0: No, lato się powoli będzie kończyło. Jeszcze ile? Z 10, niecałe 10 dni, ty.
1: To kiedy się kończy lato?
0: 23, 21, 2, jakoś tak?
1: No, to wszystko przed nami w takim razie.
0: No, i już będzie jesień. A tu proszę bardzo, zbliża się gwałtowny wzrost, znaczy on już jest odnotowany, wzrost podróbek w Polsce.
1: Tak, rzeczywiście Ministerstwo Finansów podało ostatnio dane jakieś takie.
0: Tak, jest dużo naruszeń dotyczących handlu podróbkami. Wartość towarów podrobionych 663 miliony złotych. Mhm. A dane z pierwszego półrocza tego roku wskazują na jeszcze szybszą dynamikę tego zjawiska. 13,5 miliona sztuk podrobionych różnych towarów.
1: Bo Polacy lubią tylko oryginalne marki. Ta. Kupują tylko oryginalne marki, prawda?
0: Tak.
1: Dolce i Gibbona na przykład.
0: Adidas.
1: Tak, Mike. No, widzisz, jakie oryginalne nazwy? SK2.
0: Albo takie buty, na przykład Pumba. Nie?
1: Tak.
0: Giorgio Ulani, to do ciebie bardziej Ulani by pasowało. Kup sobie koszulkę Giorgio Ulani.
1: Jak mi kupisz, to założę.
0: Dobrze.
1: Dobrze?
0: Dobrze. No. Dobrze. Wiem u kogo.

0: Za niedługo 10 lat ten utwór będzie miał, proszę bardzo. A tak niektórzy o nim zapomnieli, a my przypominamy, Daria Zawiałow, jeszcze w zielone gramy. Pięknie. 5 minut zostało nam do 8. Zagramy w Państwa Miasta. A prezent ma... O wartości 500 można wygrać. No i teraz powiedz ładnie numer.
1: Teraz to już nie chcę nic powiedzieć. Dobra,
0: no to ja powiem.
1: 726-826-826 albo Messenger. Dzisiaj zgłaszamy się pięknym słowem.
0: Pięknym, najpiękniejszym słowem, jakie znacie.
1: Schabowy.
0: Na przykład. No. O, pięknym słowem proszę się zgłosić i wejść do gry. Na Messengerze, jak się zgłaszacie, zostawcie nam swój numer telefonu.

0: 99 900 zł. 99 900 zł? 99...
1: Co tak powtarzasz?
0: Powtarzam na głos, bo nie mogę uwierzyć. Zupełnie nowy GAK M-Zoom. Sportowy SUV z silnikiem benzynowym, automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i w najwyższej wersji wyposażenia kosztuje teraz 99 900 zł? To aż 25 tysięcy mniej.
2: Wow, a można gdzieś przetestować, jak prowadzi się GAK M-Zoom?
0: Tak, odwiedź salon GAK Cichoński w Bilczy i umów się na jazdę próbną. Promocja tylko do końca września.

0: dziecku kup.
1: Z Połem, jakość wyższa od ceny.
0: Wszystko, czego dziś chcę.
1: To hit, okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku, szynka bez kości, kilogram 9,99.
2: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. I po reklamie.
12: Na kieleckich ulicach kierowcy dużo się dzieje naprawdę. Omijajcie szerokim łukiem ulicę Łódzką, przede wszystkim Zagnańską i 1 maja tam naprawdę dużo się dzieje. Poza tym korkować się będzie ulica Pakosz, Tarnowska czy chociażby Sandomierska. Sprawdzę jeszcze co dzisiaj w pogodzie w Kielcach. Temperatura maksymalnie do 20 stopni, odczuwalna ciut wyższa, bo będzie całkiem sporo słońca nad Kielcami. Ciśnienie będzie nam powolutku spadać i będzie nam się normować.
13: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Rosjanie prawdopodobnie stracili nowy model drona. Tak wynika z najnowszych informacji przekazanych przez szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dron znaleziono na plaży w Rosinowie koło Jarosławca, o czym ze szczegółami nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
14: Maszyna wypłynęła na brzeg w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Dron trafi teraz w ręce polskich służb, gdzie przejdzie dalsze oględziny.
15: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
14: Mówi Cezary Tomczyk, wiceszef MON-u. Premier Donald Tusk w niedzielę wieczorem stwierdził, że eskalacja ze strony Rosji staje się faktem, podkreślając, że wszystkie warianty, nawet te najgorsze, są możliwe.
13: Mają ostrzegać przed zagrożeniem, ale mieszkańcy coraz częściej je ignorują. Mieszkańcy Lubelszczyzny, w tym Zamościa, regularnie dostają SMS-y dotyczące rosyjskich ataków na Ukrainę. Jeden alert informuje o ataku powietrznym, drugi o jego zakończeniu. Wiadomości przychodzą o różnych porach, także w nocy.
16: Niepotrzebne moim zdaniem.
17: Najpierw, że atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
18: Idiotyczne. Wprowadzał niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają. By miały sens, jeżeli byłoby zagrożenie. Nie tutaj dla nas w Polsce, no to mają raczej taki wymiar propagandowy bardziej. Jest są ataki na Ukrainie, które są codziennie, no to nic nie wnosi.
19: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
13: Komentują mieszkańcy Zamościa. Alerty wysyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. The Pitt po raz kolejny najlepszym serialem dramatycznym. Produkcja zdobyła statuetkę podczas tegorocznej gali Emmy. Najlepszym serialem komediowym została Wdowia Zatoka. Twórcy produkcji zgarnęli łącznie aż 14 nagród. nagród. Tym samym ustanowili rekord liczby nagród dla serialu komediowego w jednym sezonie.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
13: To będzie najtrudniejszy mecz Polaków w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą. To dwie niepokonane drużyny w grupie B. Polacy do tej pory nie stracili nawet seta. Początek meczu o 18:00. Ekstraklasa odrabia dziś zaległości. W planie są dwa mecze. O 18:00 Raków Częstochowa zagra z Zagłębiem Lubin, a wieczorem o 20:30 Korona Kielce podejmie lidera Górnika Zabrze.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
21: Czytałeś w szkole pieśń o Rolandzie? Było coś takiego?
22: Nie.
21: Tak czy nie?
22: Nie.
21: Nie?
22: Znaczy pewnie czytałem, prawda?
21: Bo dzisiaj Roland ma imieniny, tak sobie spojrzałem. Jeszcze Nikodem, Albin, Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremi, Jeremiasz, Walerian, Lolita, Dolores i Eckhart.
22: Ty wiesz, jak wzmóc mój apetyt.
0: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
21: Masz chrapkę na Rolanda?
22: Mam chrapkę na Roladę.

0: 10 po 8 tu SK2, głośno ostatnio o dronach, też było na Litwie grubo, tak. Fałszywy alarm był dronowy na Litwie, międzynarodowe lotnisko w Wilnie wstrzymało pracę, bo radary wykryły niezidentyfikowany obiekt i poderwano myśliwce NATO.
1: A później się okazało, że to ten niezidentyfikowany obiekt to nie był żaden dron, tylko stado ptaków.
0: NATO poderwało więc myśliwiec za stadem ptaków. Tak. Taka operacja pewnie nie mało kosztuje.
1: Tak, ale zanim się zorientowali, było już po ptakach.

0: śpiewam sobie.
1: A jak na przykład hydraulikowi plecy pękną, to da się skleić kropelką.
2: Skleja.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Także uważajcie na remonty.
6: Można na ślinę spróbować.
1: Tak, ale... nie idźmy w tę stronę. 19 minut po 8 gramy w Państwa miasta. Piotrek i Damian z nami, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Panowie, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, stosujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko jasne?
7: Tak jest.
1: Dobra, ktoś słucha głośno radia, proszę ściszyć.
6: Albo ktoś jest na lotnisku międzynarodowym. To jest...
1: Nie wiadomo. Radyjko, ściszamy, słuchamy się przez telefon, panowie,
6: tak,
1: dobra?
6: Głośno i wyraźnie odpowiadamy. Dobra.
1: Piotr zaczyna.
6: W prawo czy w lewo?
7: W prawo.
6: W prawo.
1: Ale zakręciłeś.
6: Przeobsknął mi się
1: paluszek. Litera T. Zatrzymało się szybciutko na literze T. T jak tata. 20 sekund, Piotrze, uwaga.
6: Państwo.
7: Tajwan.
6: Miasto.
7: Toruń.
6: Znana postać.
7: Tomasz Karolak.
6: Roślina.
7: Tulipan.
6: Kolor.
7: Turkusowy.
1: Tak, rzutem na taśmę. Ja zaliczam.
6: Tak, było 20 sekund jeszcze?
1: Było.
6: Zmieścił się?
1: Zaliczam. Piotrze, będzie dla ciebie. Damian, to ty tak głośno radia słuchasz, czy jesteś na jakimś lotnisku?
8: Może ściszę chwileczkę.
1: No oczywiście, no już mówiliśmy. Miałeś trochę czasu na to, żeby ściszyć.
8: Ja myślałem, że tam u poprzednika.
6: Myślał Indyk o niedzieli, a tu się okazało, że u Indyka głośno.
1: Dobra, Damian, w prawo, w lewo.
8: W prawo zakręcimy, pewnie. Bardzo.
1: Patrz, jak się kręci.
6: Ja wiem, że ty umiesz kręcić.
1: No.
6: Wiem, że ty umiesz kręcić.
1: Poczekamy. Masz, Piotrek, 5 punktów do przebicia. Zaraz zobaczymy, jaka będzie literka. Jak odpowiesz na 6 i wszystkie będą poprawne odpowiedzi, no to zgarniesz nagrodę główną. Litera D. Czwarta, powtarzam, litera alfabetu.
6: D.
1: Czyli litera D.
8: D, tak, Damian.
1: Tak, 20 sekund, uwaga, państwo.
8: Dania.
1: Miasto.
8: Dąbrowa Górnicza.
1: Tytuł filmu.
8: Dom.
1: Roślina.
8: Dynia.
1: Potrawa.
8: Dżem.
1: Zawód.
8: Drwal.
1: Samochód.
8: Dacia.
1: Już po czasie samochód, niestety.
8: Dacia.
1: Co robisz tak?
6: Bo to, co się stało teraz, to jest coś nieprawdopodobnego.
1: Dlaczego nieprawdopodobnego?
6: Ja już myślałem, że będzie remis.
1: A jest 1, 2, 3, 4, 5 i rzutem na taśmę 6. Damian, zgarniasz prezent marzeń o wartości 500.
8: A dziękuję bardzo.

0: Dziękuję.
1: A proszę.
0: A mogę kogoś pozdrowić?
2: Możesz.
0: A to pozdrawiam mojego syna Marcina ukochanego, moją żonę Izabelę i wszystkich znajomych tutaj w koło.
3: No, ale w koło jest wesoło, można powiedzieć, u ciebie.
1: Piotruś, do ciebie nagrody pocieszenia. Chcesz kogoś pozdrowić?
4: Oczywiście, chciałem swojego konkurenta Damiana pozdrowić, was prowadzących i całą Polskę. I życzyć, żeby mieli polską złotą jesień.
1: Pięknie, piękna złota jesień, żeby nigdy kasztan ci na głowę nie spadł. Jutro też zagramy w Państwa Miasta, też po ósmej.
5: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: I żebyście nigdy żadnego prezentu pod liściem nie znaleźli.
1: Tak, i żeby nie wdepnąć w kasztana.
3: Po prezenty to tylko do nas.

0: Można powiedzieć w przypadku Michała Wiśniewskiego, że to obiecanki i cacanki. Że tak kocha, że dla ciebie zabije się. 25 minut po 8 mamy taką informację o Michale
1: Wiśniewskim. Słuchajcie, internet pisze o Wiśniewskim tak. Nikt o tym nie wie, ale jakiś czas temu Michał Wiśniewski zmienił wyznanie.
0: I to jest dobry trop. Są takie wyznania, że mógłby mieć je wszystkie.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
0: I po reklamie.
9: I co dziś w pogodzie będzie słychać? Temperatura dziś bardzo przyjemna, do 20 stopni maksymalnie, ale odczuwalna może być ciut wyższa. To za sprawą słońca, które pojawi się na pewno od godziny południowych i będzie świecić przez cały dzień. Poza tym bez opadów. A na kieleckich ulicach oczywiście ruch jest bardzo, bardzo duży. Przede wszystkim w centrum, na ulicy Łódzkiej, Jesionowej i 1 Maja. Oczywiście korkować się może delikatnie ulica Krakowska, Grunwaldzka czy Pakosz.
10: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Ukraina gotowa wstrzymać ataki na rosyjską energetykę. Wołodymyr Zełenski stawia jednak warunek. Rosja musi zrobić to samo. To odpowiedź na wpis Donalda Trumpa, który twierdzi, że oba kraje uzgodniły wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Zełenski zaznaczył, że rozmowy powinny objąć także inne ważne sektory. Pies Drops pomógł wykryć ponad 80 kg marihuany na Okęciu. Narkotyki przyleciały z Kanady w przesyłce cargo. Były ukryte w specjalnie zmodyfikowanych metalowych butlach. Ich czarnorynkową wartość oszacowano na około 4 miliony złotych. W Opolu pojawił się nowy mural. Tym razem znalazła się na nim królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz. Artystka była na odsłonięciu, śpiewała z publicznością i chętnie pozowała do zdjęć. To już 7 muzyczny mural w Opolu.

0: Sylwia Grzeszczak pięknie nam przygrywa. 38 minut po 8. Kolejny raz cofamy się w czasie. 14 lat temu to był rok 2012.
1: Naprawdę?
0: I wtedy też tego dnia, który dziś mamy, o czymś pisano. My to odświeżamy. Dotarliśmy do takich informacji. Proszę
1: Euro
0: bardzo.
1: Wtedy było 2012.
0: Ale nie tylko. Prezes PSL Waldemar Pawlak został wybrany na prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w skrócie ZGOSP. Obradujący w Warszawie 13 Zjazd Krajowego Związku OSP wybrał go na tę funkcję po raz 5, pisał Dziennik.pl 15 września 2012 roku.
1: I z perspektywy czasu, przyznajcie, to jest bardzo dobra decyzja.
0: Zawsze byłaby to bardzo dobra decyzja.
1: Pan Pawlak to jest przecież były premier, poseł. No nikt tak jak polityk nie potrafi lać wody.

0: Piękny utwór, wracamy do niego bardzo często. Grup Sony na szczycie. Wesce 2, 10 minut zostało nam do 9.
1: To posłuchajcie.
0: Co świat cię nigdy nie przestanie zadziwiać.
1: Absolutnie.
0: Tak?
1: Warszawa, tam jest taka dzielnica Ochota. Posłuchajcie, złodziej pod łóżkiem. Funkcjonariusze, którzy poszukiwali 27-latka podejrzanego o kradzież dziecięcych klocków o wartości 2000 zł, dotarli do mieszkania na warszawskiej Ochocie. Drzwi otworzyła kobieta, która początkowo twierdziła, że nic nie wie o miejscu przebywania partnera. Po wejściu do mieszkania policjanci znaleźli mężczyznę pod łóżkiem.
0: Pod łóżkiem go znaleźli, czyli pewnie się schował, bo się bał i tam w spokoju bawił się klockami. Eska.

0: 6 minut zostało do 9. Kasia Grodzka już się szykuje do tego, żeby wam ładnie wszystko zagrać. 10 utworów jeden po drugim i to bez reklam. A ja teraz ci powiem tak, tradycyjny, lekki, może być light, może być wegański, roślinny, może być smakowy, może być regionalny.
1: No właśnie, bo dzisiaj najpiękniejszy dzień w roku, powiem wam szczerze.
0: Dlaczego... Jesteśmy w kropce, nie wiemy, który wybrać.
1: A dlaczego najpiękniejszy dzień w roku? Bo tak, pytanie pierwsze.
0: No?
1: Kto jest najpiękniejszą pszczółką na świecie?
0: Maja.
1: No właśnie, jaki jest najpiękniejszy miesiąc w roku?
0: Też maj?
1: No pewnie.
0: No.
1: No, czyli dzisiaj dzień majonezu, najpyszniejszego dania na świecie.
0: Pyszne danie, no i teraz Polska podzielona jak zawsze, bo tutaj w kalendarzu mamy, że jest dzień majonezu kieleckiego. A czy winiary ma swoje
1: święta? Nie ma swojego święta. Nie ma swojego święta,
0: to,
1: więc...
0: To jest lekka dyskryminacja, nie?
1: Więc przynajmniej pod tym względem kielecki lepszy od winiarego.
0: Jest też dzień opakowań. To już winiary też może świętować na przykład, tak?
1: Bo... Były pan już ze swoimi opakowaniami? Przy butelkomacie dzisiaj?
0: Nie, ale dzisiaj też dzień olewania systemu, wiesz co z tym zrobię.
1: Właśnie.
0: I tego sobie i wam życzymy. Słyszymy się jutro. Dobranoc.
1: Jak zobaczycie czarny dym nad Warszawą, to znaczy, że Wajda olewa system. No.
2: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2. SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama. Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
1: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
0: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
1: Niemożliwe.
0: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
1: Sprawdźmy to.
0: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy. Wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
4: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: I po reklamie. Na kieleckich ulicach sytuacja jeszcze się nie rozluźniła, także postajecie w wielu miejscach, na przykład na ulicy Tarnowskiej, ulicy Pakosz, korkuje się ulica Żelazna, 1 Maja Łódzka i ulica Zagnańska. Także jeszcze cierpliwość, drodzy kierowcy, wam się przyda. A co dzisiaj w pogodzie w Kielcach? Z aktualnych map wynika, że bez opadów deszczu. Temperatura maksymalnie do 20 stopni i słońca w Kielcach będzie coraz więcej, a ciśnienie podwyższone.
6: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Przejazd przez tory na czerwonym świetle może oznaczać utratę prawa jazdy. Zaostrzeniem przepisów zajmie się dziś rząd. To reakcja na serię wypadków na przejazdach kolejowych, w tym tragicznego zdarzenia w Sokolnikach Starych w ubiegłą środę. Więcej o tym Michał Rawa. Michale, jakie zmiany są proponowane?
7: Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury przewiduje zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za złamanie przepisów na torach. Chodzi nie tylko o wjazd na przejazd na czerwonym świetle. Kierowcy stracą tymczasowe uprawnienia, jeśli wjadą na przejazd podczas opuszczania i podnoszenia zapór, ominą opuszczony szlaban oraz wjadą na tory, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie przejazdu. Projekt zakłada też zaostrzenie kar za spowodowanie katastrofy komunikacyjnej czy wypadku na przejeździe kolejowym. W tych przypadkach groziłyby co najmniej 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów.
6: Przypomnijmy, w wypadku w Sokolnikach Starych zginęła jedna osoba. Ciężarówka wjechała na przejazd kolejowy na czerwonym świetle i zderzyła się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Skład wykoleił się po zderzeniu. Drony zestrzelone nad Litwą. Myśliwce NATO zareagowały na bezzałogowca, który przez około pół godziny był w litewskiej przestrzeni powietrznej. Dron przyleciał prawdopodobnie z Białorusi i mógł zawierać ładunek wybuchowy. Trwa analiza wraku i trasy lotu. W wyjaśnieniu sprawy pomoże m.in. Polska. To będzie mecz o pozycję lidera. Dziś polscy siatkarze zagrają na Euro z Ukrainą. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
8: Na Ukrainę właśnie trzeba uważać.
9: Bo mają trenera Lozano, co nas zna bardzo dobrze i wie jak.
10: Ale Ukraina nierówno gra. Jak się zatnie, to po Ukrainie.
11: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
12: Z takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
6: To przedmeczowe prognozy kibiców, z którymi rozmawiał Rafał Rożycki, a mecz rozpocznie się o godzinie 18:00.
5: K2 News, Kielce.
13: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. PLK przebuduje ponad 50 km linii numer 8 między Sędziszowem a Sitkówką Nowiny. Inwestycja za niemal 1,5 miliarda złotych przyniesie szybsze i bezpieczniejsze podróże.
14: Poprawa warunków obsługi podróżnych, zwiększenie dostępności kolei, skrócenie czasu przejazdu i podniesienie przepustowości dla pociągów pasażerskich i towarowych.
13: Mówi Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PLK. RCKiK w Kielcach przypomina krwiodawcom o oddawaniu krwi. Aktualnie najbardziej potrzebna jest grupa 0-.
15: 9:02. Dziś w kalendarzu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki, ale ja wiem, że wszyscy i tak czekają, żeby postawić kropkę na koniec tego tygodnia, czyli na piątek. Więc nie tracę czasu i gram wam 100% polskich hitów Margaret, Monika Brodka i nowość od Mroza i Kacperczyków. Ich usłyszycie za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Dobra pamięć w tych czasach to naprawdę prawdziwa cnota. Monika Brodka, znam cię na pamięć w Radiu SK2. Rzecz warta zapamiętania to to, że choćbyśmy się wzbraniali przed sztuczną inteligencją, to jednak warto coś tam o niej wiedzieć i jakoś się w jej ramach poruszać. Bo według badań przeprowadzonych przez Antal, najszybsze podwyżki w firmach zgarniają właśnie eksperci od AI. Wszystko to oczywiście przez rosnący popyt na takie technologie, no, czyli w sumie nic się nie zmieniło. Na rynku pracy nadal wygrywa ten, kto zna kod. Albo ten do prompta, albo ten na kajzerkę.

0: No urlop wykorzystać trzeba, bo do nieba to nie zabierzemy ze sobą. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny to prawie do nieba w Radiu SK. Dwa, no, przypominają eksperci różni, że zaległy urlop trzeba wykorzystać najpóźniej do 30 czerwca. A jak my sobie tego nie ułożymy, to nasz szef zrobi to za nas, nawet jak tego nie chcemy, bo takie jest prawo. To trochę, nie wiem czy pamiętacie, jak dawno temu rodzice kazali nam robić coś, czego nie za bardzo chcieliśmy robić, czy nie mieliśmy na to ochoty. I jak bardzo marudziliśmy, to wtedy padał tekst: lepiej to zrób, bo inaczej ja zrobię to za ciebie, a tego byś nie chciała.
1: SK2. Reklama.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: Od 30 lat.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Kielce, ulica Kadena 6.
5: Kielce, szykujcie się na wielkie muzyczne emocje. Przed nami czwarta edycja PGS Rock Festival. 26 września, Amfiteatr Kadzielnia. Na scenie Lemon i Ewa Farna. Bilety na Kupi Bilecik i bilety na...
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: I po reklamie.

0: Niby cuda nie zdarzają się zbyt często, ale jutro będziemy mieli taki mały, maleńki cud pogodowy, albo jak kto woli, można by to określić jako ostatnie podryk lata. W kraju zrobi się nieco cieplej, około 24 stopni w centrum, a na południu nawet 26 stopni. A za nami cud muzyczny od pana Igo w Radiu SK2. Zbliża się 10, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Co dziś czeka nas w pogodzie w Kielcach? Z aktualnych map pogodowych wynika, że bez opadów deszczu raczej on nie powinien nas zaskoczyć. Temperatura w okolicach 20 stopni odczuwalna będzie wyższa, bo nad Kielcami będzie pojawiać się coraz więcej słońca. I jeszcze lepsza wiadomość jest o środzie i o pogodzie, bo będzie naprawdę pięknie, nawet 23-24 stopnie, a odczuwalna jeszcze wyższa. Ciśnienie nam się jutro unormuje i naprawdę będzie dużo słońca.
15: Jest 10. Paulina Horbatowska, PSUN News, Eski 2. Służby mają pierwsze wyniki badań drona znalezionego wczoraj koło Jarosławca. Jak przekazał resort obrony, to prawdopodobnie bezzałogowiec używany przez Rosję. Maszyna najpewniej została utracona przez Moskwę podczas ćwiczeń na Bałtyku. Co już teraz wiadomo o tym dronie? Z wojskowymi rozmawiał nasz reporter Michał Rawa.
16: Zgadza się, dzień dobry. Po tych pierwszych badaniach wiadomo, że maszyna nie jest zagrożeniem pod kątem radiologicznym i chemicznym. Technicy pracowali wczoraj przy tym dronie do późnych godzin. Działania na noc zostały przerwane i mają być kontynuowane. Do pracy przystąpią pirotechnicy.
17: Będą realizowane czynności identyfikacyjne BSP pod kątem właśnie materiałów wybuchowych. Sam statek został zabezpieczony w bezpiecznej odległości od linii brzegowej.
16: Przekazuje nam podpułkownik Dariusz Roskor z Żandarmerii Wojskowej. Dopiero po sprawdzeniu przez pirotechników dron zostanie zabrany z plaży i przeniesiony do wojskowego laboratorium.
15: Interwencja policjantów w Kętrzynie. 3-letnia dziewczynka zakrztusiła się lizakiem i miała problemy z oddychaniem. Jej mama zatrzymała przejeżdżający radiowóz. Policjanci udzielili dziecku pomocy.
18: Twarz dziewczynki była wówczas już sina, a sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. Policjanci bez chwili wahania przystąpili do udzielania dziecku pierwszej pomocy. Stan dziewczynki zaczął się poprawiać. Dziecko odzyskało naturalny kolor skóry i zaczęło prawidłowo oddychać.
15: Mówi Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie. Chwilę później 3-latka trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Leśne ścieżki pod kontrolą. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Straży Leśnej Jesień 26. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona lasów, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych.
19: Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie. Straż Leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
15: Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i święta. Strażnicy będą działać w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów.
20: SK2 News, Kielce.
14: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Płyta na Placu Wolności w Kielcach została uszkodzona, to przez wązy bojowe, które pojawiły się tam podczas wydarzenia Army Days, mówi Marcin Janówta, rzecznik MZD w Kielcach.
0: Instytucje, które są odpowiedzialne za organizację wydarzenia na Placu Wolności, będziemy tutaj oczekiwać przywrócenia stanu płyty Placu Wolności sprzed tego weekendowego wydarzenia.
14: Wozy bojowe przebywały na Placu Wolności przez 3 dni. Kadzielnia walczy o tytuł Cudu Polski 2026 w plebiscycie National Geographic. Głosy można oddawać do 13 października.
2: 10 na zegarach, tu Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. W tej godzinie wyskoczymy też w muzyczną podróż wehikułem czasu, a na początek tej godziny energetyczni panowie Grzegorz Chyży i zespół TAP, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

odkładajmy dietę na później, bo zostanie nas w taki zimny maj. Zespół Manon w Radiu SK2, u nas 100% polskich hitów. Za to reżyser Patryk Wega nie czeka do maja i już jest na, no dobra, nazwę to dietą, choć bardzo, bardzo proszę was, żebyście nie brali z niego przykładu. W jednym z wywiadów opowiedział, że codziennie walczy z głodem, właśnie to jest ta dieta, a jego menu składa się z napojów bezalkoholowych, typu zero, ciastek bez cukru, kurczaka z ryżem i jajek. I w ogóle tuż przed snem to jeszcze dorzuca kolejną porcję bezalkoholowego napitku. No nie brzmi to dobrze, słuchajcie, no przynajmniej dla mnie, bo skoro mamy i napoje zero, i słodycze zero, to w sumie to jest taka dieta zero, czyli dieta bez diety, no. SK

Gdy w sierpniu 1980 roku Izabela Trajanowska wyszła na scenę festiwalu w Sopocie z utworem, który zaraz usłyszymy, wywołała mały szok obyczajowy. Zamiast tradycyjnej cekinowej kreacji zaprezentowała się w kolorowym, krzykliwym wręcz niebieskim garniturze. Ostatecznie zajęła wtedy drugie miejsce, ale piosenka Tyle samo praw, tyle kłamstw zyskała status kultowego hymnu pokolenia lat 80. Posłuchajmy.

0: Tak, brzmi nowy etap w karierze Sanach. To nowość. Cicho, Sza w Radiu SK2. Warto zerknąć też na teledysk do tejże piosenki. Nie dlatego, że zagrał w nim Maciej Musiał, tylko dlatego, że Zuzia jest jego współreżyserką. Proszę bardzo. Twórcza studnia bez dna, można absolutnie czerpać. A i na ten kawałek też możecie głosować w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Uczynicie to na sk2.pl.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
3: To zależy.
2: Czyli?
3: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
2: Serio?
3: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
2: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
3: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
2: I to wszystko na jednej uczelni?
3: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
2: To właśnie studia, których szukałam.
3: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Retrogradacja? Wenus? Chyba jakoś tak to się nazywało. To taki uniwersalny argument, jak coś nam nie wychodzi, albo mamy po prostu gorszy czas, gorszy dzień. Za to zespół Sixteen dba o to, żeby ten czas przed godziną 11 upłynął nam jak najbardziej miło. Tutaj Radio SK2, u nas 100% polskich hitów, przed nami newsy punktualnie o 11.
1: Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta

0: zespołem. Jakość wyższa od ceny.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alierbank.pl.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 99 900 zł. 99 900 zł? 99...
7: Co tak powtarzasz?
6: Powtarzam na głos, bo nie mogę uwierzyć. Zupełnie nowy GAK M-Zoom. Sportowy SUV z silnikiem benzynowym, automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i w najwyższej wersji wyposażenia kosztuje teraz 99 900 zł? To aż 25 000 mniej.
7: Wow, a można gdzieś przetestować, jak prowadzi się GAK M-Zoom?
6: Tak, odwiedź salon GAK Cichoński w Bilczy i umów się na jazdę próbną. Promocja tylko do końca września.
8: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: I po reklamie.
13: I sprawdzam, co tam słychać na ulicach w Kielcach. Już się rozluźniło, ale oczywiście wciąż możecie postać na ulicy Łódzkiej standardowo. Na 1 maja też jest jeszcze spory ruch i na ulicy Jagiellońskiej od strony Krakowskiej i jeszcze może się korkować delikatnie ulica Pakosz. Zerknę jeszcze oczywiście, co w pogodzie w Kielcach. Dziś do 20 stopni rozpogodzi się, coraz więcej słońca nad Kielcami będzie się pojawiać. Nie będzie padać, się tak przynajmniej wynika z najnowszych map pogodowych.
14: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejny atak w pobliżu polskiej granicy. Na Wołyniu rosyjski dron uderzył w lokomotywę spalinową. Załoga zdążyła się ewakuować. Dokładnego miejsca ataku nie podano. Ukraińskie media informują, że doszło do niego w pobliżu granicy z Polską. Nad ranem alarm dronowy ogłoszono też na Wołyniu. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To był rosyjski dron, a zestrzelił go włoski myśliwiec strzegący w ramach NATO europejskiego nieba. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradza szczegóły nocnej akcji na litewskim niebie. W przestrzeń powietrzną naszych sąsiadów wleciał dron od strony Białorusi.
15: Myśliwce operujące nad terytorium Litwy zestrzeliły rosyjskiego drona. Ja w nocy byłem w kontakcie z ministrem obrony Litwy. Tam była informacja, że to myśliwce NATO. To precyzujemy tą informację. To są myśliwce włoskie działające w ramach misji air policingu nad państwami bałtyckimi.
14: A Rosjanie posługują się bardzo zaawansowanymi technicznie dronami, dodaje szef MON.
15: Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała 4 lat. Pytanie, czy Europa wykorzystała wszystkie elementy związane z modernizacją przemysłu zbrojeniowego, z szybkością i precyzyjnością działania.
14: Cały czas trwa badanie rosyjskiego drona, który wczoraj został odnaleziony w Bałtyku niedaleko Jarosławca. Wstępnie wiadomo, że nie zawierał materiałów wybuchowych, nadal jednak trwa analiza chemiczna. Zostań człowiekiem od dobrej roboty. W całej Polsce trwa nabór wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Potrzebni są ludzie, którzy chcą pomagać rodzinom w trudnej sytuacji.
16: Jakie to uczucie być wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
17: To przede wszystkim daje siłę. Myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, że możemy nieść pomoc innym, ponieważ dobro wraca.
18: Taka myśl z tyłu głowy, że nie siedziałam bezczynnie, a po prostu też pomogłam im.
14: Z Julią i Wiktorią, wolontariuszkami z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Rożycki. Rekrutacja do Szlachetnej Paczki trwa zwykle do końca października. W Bełchatowie już się zakończyła.
12: K2 News, Kielce.
13: Witajcie, Wiktor Jakmicik. I słuchajcie, teatr Tête-à-Tête powraca z hitową polską komedią Szczęściarze w reżyserii Tadeusza Kuty. Wyjątkową opowieść pełną humoru i zaskakujących zwrotów akcji możecie zobaczyć już w sobotę o 19 oraz w niedzielę o 16 na małej scenie w Kaceku. I na ten spektakl mamy dla Was zaproszenie. Chętni? To piszcie na kielce@maopoecka.pl. A to nie wszystko. Legenda polskiego rocka świętuje 45-lecie. Zespół Lady Punk wystąpi już w sobotę w Amfiteatrze Kadzielnia. Start koncertu o 20.
14: Dwie minuty po 11. Tu Radio SK2. U nas 100% polskich hitów. To się nie zmienia. Zespół Warius Manx, Krzysiek Zalewski. Ich usłyszycie już za chwilę. A na początek oddychamy prawdziwym powietrzem z zespołem Loka. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
19: No to gramy.
20: 10 hitów
19: najlepszych

Oby mieli rację Mrozu oraz Soundem Grace. Nic do stracenia w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskich hitów, no bo szkoda by było stracić taką przewagę, jaką mamy na siatkarskim Euro. Dziś nasi siatkarze zagrają z Ukrainą. Tutaj walczymy o pierwsze miejsce w naszej grupie. No a przeciwnicy też, tak jak my, wygrali wszystkie mecze. Start tego spotkania o godzinie 18. Emocji sporo, więc jeśli jeszcze nie przestawiliście się z kibicowania piłkarzom na kibicowanie siatkarzom, to nie jest na to za późno. Zespół Kombi za to teraz o tym, o czym można się spóźnić. Z tym można się spóźnić, choć nie polecam. Kochać cię za późno już teraz w Radiu SK2.

0: sumie do wszystkich świętych w listopadzie już wcale nie tak daleko. Przypomina nam o tym budka suflera. To bal wszystkich świętych w Radiu SK2. A skoro już tak sobie planujemy tę jesień, to szefowie kuchni przypominają o daniu, które idealnie sprawdzi się właśnie na ten czas. No, przypominają nam o batatach. Słodkie ziemniaki mają w sobie więcej potasu niż banany na przykład, więc dobrze działają na serce też. A co jeszcze dobrze działa na serce? A polskie hity o miłości. Sorry Boys, Sylwia Grzeszczak. Te miłosne hity usłyszycie jeszcze przed południem w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
3: Kielce, szykujcie się na wielkie muzyczne emocje. Przed nami czwarta edycja PGS Rock Festival. 26 września Amfiteatr Kadzielnia. Na scenie Lemon i Ewa Farna. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
4: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
5: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy, wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
6: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do księgi rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: I po reklamie.

0: Tamta dziewczyna. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK 2. No to też polski hit, który może przyspieszyć bicie naszego serca. Po Mango czekamy na kolejne nowości od Sylwii, tak żeby uzbierały się z nich nowy, zgrabny album. Czekamy bardzo. Zbliża się 12. Przed nami newsy Radia SK 2.
1: Reklama.
2: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Kielce, ulica Kadena 6.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: I po reklamie.
15: Nad Kielcami dzisiaj całkiem sporo słońca. Oczywiście chmury będą się pojawiać, ale słońca będzie raczej więcej. Miejmy nadzieję, że to się sprawdzi. Temperatura do 20 stopni, także to bardzo dobra informacja. Ale jeszcze lepsza jest o środzie, bo jutro nawet do 23-4 kresek. A na kieleckich ulicach raczej spokojnie, bez większych problemów przejedziecie przez miasto, ale w ciągu dnia dobrze jest omijać ulicę Łuską. Z wiadomych przyczyn trwają tam prace drogowe. Podobnie jest na ulicy Jesionowej czy na ulicy Jagiellońskiej.
1: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rosjanie ponownie uderzyli tuż przy granicy z Polską, a na Wołyniu na Ukrainie dron zaatakował nad ranem lokomotywę spalinową. O szczegółach nasza korespondentka we Lwowie, Marta Radio.
16: Lokomotywa spalinowa, jak przekazują władze ukraińskich kolei państwowych, stała niedaleko granicy z Polską. Nie była podpięta do składu, a załoga po otrzymanej informacji o nadlatującym dronie zdążyła się ewakuować. Lokomotywa stanęła w płomieniach, a ogień udało się ugasić po godzinie 5 rano. Alarm w obwodzie wołyńskim zabrzmiał około w 3:30 nad ranem czasu ukraińskiego. Ukraińskie siły powietrzne informowały wtedy o zagrożeniu dronowym.
1: Nad ranem alerty RCB wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała myśliwce, przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej nie odnotowano. A po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu na temat niedzielnego ostrzału pociągu relacji Kijów-Warszawa. Teraz apeluje o podjęcie działań.
17: Jako marszałek Sejmu doradzam panu prezydentowi, niech pan zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
1: A przypomnijmy, że tej nocy myśliwce NATO zastrzeliły rosyjski dron nad terytorium Litwy. Wczoraj jeden z bezzałogowców został wyłowiony przez polskie służby z Bałtyku. Tankowali na lewo i przez rok wyłudzili paliwo za ponad 620 tysięcy złotych. Były 41-letni dyrektor jednej z firm transportowych pod Kępnem i jego 30-letni wspólnik właśnie usłyszeli zarzuty. Zostali aresztowani na 3 miesiące.
18: 30-latek dokonał 3956 tankowań, w tym do wielkogabarytowych zbiorników typu Mauser, co najmniej 102905 tutaj litrów.
1: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Podejrzanym grozi 10 lat więzienia.
19: SK2 News, Kielce.
15: Cześć Wam ponownie, Wiktor Jakmicik. Jeśli nie macie planów na dzisiejsze popołudnie lub wieczór, to wpadajcie do E1 Go-Kart.
20: Mamy go-karty dla dzieciaczków, go-karty Kid Racery, takie elektryczne go-karty. Od niedawna mamy również go-karty do driftu. Mamy go-karty juniorskie od 130 cm wzrostu, go-karty seniorskie, czyli od 150 cm.
15: Mówił Rafał Zygan, a obok E1 macie też kręgielnię bowling. To fajne miejsce na relaks nawet na tygodniu. I co najważniejsze, to miejsce dla dużego i dla małego, ale to musicie sprawdzić sami.
21: Dzień dobry w samopołudnie. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Jest wtorek, mamy poniedziałek za sobą do weekendu. Nie psujemy sobie humoru w ogóle teraz liczeniem, ale ładnie tutaj pachnie w studiu, prawda? Tak międzynarodowo. Nie, Kaśka spaghetti jadła, słuchajcie. Obiad o tej porze, czyli o 12:00, może być międzynarodowy, ale muzyka w SC2 tylko nasza, Polska.
19: 10 najlepszych polskich hitów.
23: Jeden po drugim.
21: Bez zagranicznych wycieczek, bez paszportu, bez odprawy zostajemy w kraju. Polskie głosy, teksty i same hity. Kowalski, witajcie w SC2. Sanach na dzień dobry.

0: Mysłowic West, dwa scenariusz dla moich sąsiadów. No, chcielibyście mieć sąsiada Kamila Masela? Cały czas by was wkręcał, tak jak teraz w SC2.
1: Nosel wkręca.
2: Tak? Dzień dobry, z pałacu telefonuję. Wyczochrona Wioleta, czy ja do pani Julii się dodzwoniłam, która miała rezerwację sobota i niedziela u nas w pałacu weselnym?
1: Tak.
2: Proszę mi powiedzieć, bo ja nie chcę robić tej awantury, bo dyrektorowa mi kazała to załatwić. Co tam się działo w pokoju numer 13?
1: To jest nasz weselny pokój.
2: Tylko pytam się, co tam się działo, proszę pani, bo może pani sama mi to powie, bo ja nie chcę tutaj, proszę pani, dochodzić.
1: No to gdzie nic nie działo?
2: Z wanny nie korzystam. Było?
1: Nie, tylko na sesję wchodziliśmy, ale nikt nie korzystał.
2: Co robiliście?
1: Nogami się wchodziło na sesję, ale nikt nie korzystał.
2: A, no i widzi pani, to od razu niech mi się pani przyznaje, to ja, proszę pani, ja nie będę dochodzenia robiła. Proszę pani, tam mi nóżki zerwaliście, jeśli chodzi o te wanny. Ja teraz jak napełniam wodę, żeby ją umyć, proszę pani, to mi się kolebocze.
1: Nie wiedziałam, że coś takiego wydarzyło, bo mi nam fotograf kazał umyć to wanny, żeby zrobić zdjęcia.
2: No proszę pani, no jak dziesięciolatki, no normalnie, ten każe te wchodzą. No. Proszę pani, ja mam nóżki zerwane, teraz mi ta wanna nie trzyma poziomu.
1: Wie pani co, nie wiem.
2: Dobrze, proszę pani, jak się umawiamy? Pani weźmie, proszę pani, kogoś od siebie, żeby naprawić tę wannę, czy ja mam, proszę pani, wziąć naszego robotnika, żeby wannę przygotował do wyniesienia dla państwa?
1: No muszę pani dać chwilę, musimy kogoś tu poszukać.
2: No tak, tylko że ja na ten weekend mam rezerwację, no i co ja powiem tym osobom?
1: Dobrze, ale no ja teraz przez 2 minuty pani tego nie zrobię, no muszę kogoś poszukać.
2: Dobrze, tylko mi pani powiedz, co pani zrobić, bo jeżeli pani będzie tą wannę nam zabierała, żeby dać nową.
1: Nie będziemy tego zabierać, najwyżej kogoś tam damy.
2: A jak pani teraz tą nóżkę naprawi, tej wanny?
1: Nie wiem, może ktoś tam przyjedzie i mi to naprawi.
2: Bo tam nie można na cegłę, proszę pani, bo już mi będzie tym bardziej, proszę pani, paskudnie to wyglądało.
3: Może pani mam dać 5 minut?
2: A kto to mówi do mnie teraz?
1: Mój mąż.
2: A, proszę pani, to może Ola będzie miała jakieś rozwiązanie?
4: Julcia zostałaś wkręcona w rebieska.
1: Jezus Maria.
4: Julcia, nic się nie stresuj, wanna jest cała.
1: Jezus, a ja naprawdę jestem w radiu? Nosel wkręca.

0: Kawałek w klimacie wolności. Do takich czasów teraz wracamy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Bo mamy rok 1968, a w kieszeni pierwsze kalkulatory, takie małe do liczenia. Po polskich drogach też swój pierwszy debiut zaliczają słynne maluszki, czyli Fiaciki 125P. Pamiętam, miałem takiego, był czerwony. No i w radiu też leciały czerwone gitary wtedy i taki hymny pokoleniowy, hipisowski klimat. No bo to 68 rok, czyli dzieci kwiatów rządziły. No i choć nasze czerwone gitary grały taki rodzimy big beat, to jednak ten kawałek idealnie wpisał się w ówczesną modę i taki młodzieżowy bunt został się symbolem tamtej ery w Polsce. Dzieci kwiatów, no to...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Kwiaty muszą być we włosach. Koledzy i koleżanki z radia tutaj mówią, że to jest moja ulubiona piosenka z tego względu, że jestem ogolony na zero.

0: Sonda Szczęścia.
1: Nowość WST2 od Marisy, normalnie odlotowy numer.
2: Trzeba przyznać, to jeszcze taki niezwykły gest stewardesy. Znalazłem tutaj nagłówek w internecie o kobiecie, która została okrzyknięta bohaterką. Stewardesa dokładnie. Jest zdjęcie, jak podczas lotu w USA&A stewardesa zauważyła, że jedna z mam zaczyna przysypiać. Po prostu ucinać komara i miała na rękach niemowlę. I to niemowlę, jak mama zaczęła zasypiać, zaczęło się wsuwać z kolan. Dlatego, by mama mogła odpocząć, to stewardesa szybko podbiegła, wzięła to dziecko na swoje ręce i je też ululała. Wiecie co, powiem wam, że stewardesy w tych sprawach związanych z maluchami, one są najbardziej doświadczone, bo w końcu pasażerom wszystko muszą tłumaczyć i to za każdym razem, jak dzieciom.
3: SK2. Reklama.
4: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
6: Rano

0: Od 30 lat.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: W ST2 kochamy hity, ale tylko polskie. To ma nam. Kocham cię, kochanie moje, już za chwilę godzina 13 i najważniejsze newsy, a w nich między innymi troszeczkę sobie poćwiczymy. Będzie WF i jak to mój syn powiedział, WF jest fajny, bo można wyjść na dwór. Na podwórko, prawda? No.
1: Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Na termometrach w Kielcach w tej chwili 19 stopni, to temperatura wzrośnie jeszcze maksymalnie do 20. W ciągu dnia sporo słońca i tak ten dzień już będzie wyglądał. Wiatr w porywach do 5 metrów na sekundę. Według ekspertów jutro najbardziej słoneczny i najcieplejszy dzień tego tygodnia. Środa przyniesie nam 23 stopnie, później w czwartek troszkę chłodniej, 17 kresek i możliwy deszcz.
0: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wstyd na cały świat. Tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Te opisał dzisiaj brytyjski dziennik Financial Times. Dziennikarze ujawnili kulisy sprawy z 2023 roku. Szwajcarska spółka Orlenu miała zakupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Płatność została dokonana z użyciem kryptowalut, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcji miał stracić w sumie 1,6 mld.
14: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy.
0: Komentuje premier Donald Tusk. Jak dodał, na trwającym właśnie posiedzeniu rządu minister sprawiedliwości ma przedstawić informacje na temat śledztw, które dotyczą Orlenu za czasów Daniela Obajtka. Andrzej Poczobut wrócił z Białorusi do Polski. Właśnie zamieścił informację o tym, że przekroczył granicę w swoich mediach społecznościowych. Tygodniowa wizyta opozycjonisty na Białorusi przebiegła spokojnie. Wczoraj za wszystkie spotkania podziękowała mu Angelika Borys, szefowa Związku Polaków. Andrzej Poczobut zapowiedział, że ma teraz w planach podróż do USA i Kanady. Ma się spotkać z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Wyjątkowa lekcja WF-u pod okiem mistrzyń sportu. Blisko 700 uczennic z całego Podkarpacia w rzeszowskiej hali ćwiczy z Joanną Jóźwik, Natalią Czerwonką, Sofią Enaui, Katrin Kargo i Otylią Jędrzejczak.
15: Na początek mamy takie rozruszanie raczej w stylu tanecznym, potem są spersonalizowane ćwiczenia na gumach.
16: Cieszycie się, że weźmiecie udział w treningu z mistrzyniami?
17: Tak, tak, bardzo.
18: Jasne.
16: Co najbardziej liczycie?
18: Wszystkie ćwiczenia, bo my się kochamy ruszać.
16: A dlaczego warto uprawiać sport?
18: Ruch to zdrowie i wszyscy powinni się ruszać jak najwięcej.
19: Ja bardzo nie lubię WF-u, ale mam nadzieję, że po prostu przyszedł i się nie skompromituje.
0: A na lekcji WF-u z mistrzyniami sportu był nasz reporter Tomasz Widak.
1: SK2 News, Kielce.
13: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Witajcie, jeśli jesteście spragnieni rockowych brzmień, to przypominam, że już 26 września na Kieleckiej Kadzielni wyjątkowa czwarta edycja PGS Rock Festiwalu. Bądźcie czujni, bo będziemy mieli dla Was wejściówki, a naprawdę warto się tam wybrać, ponieważ na scenie wystąpi zespół Lemon oraz także kochająca mocne brzmienia Ewa Farna. Z kolei, jeśli już dziś szukacie rozrywki, warto wybrać się do strefy E1 Gokart przy ulicy Ściegiennego, tam adrenalina jest gwarantowana.
1: Piętnastego września, można sobie odchrząknąć, bo już prawie połowa miesiąca za nami. I mamy tutaj Międzynarodowy Dzień Kropki. Tutaj w newsroomie akurat Kuba bardzo dużo kropek stawia. Prawda?
0: Zgadza się, potwierdzam.
1: No, można teraz też łączyć kropki, tak, postawić kropkę nad
0: i. A łączenie kropek bardzo ważne.
1: Można też coś wykropkować, albo też znaleźć się w kropce, a na szczęście wytrafiliście w punkt. W SC2 tylko polskie hity i kropka.
10: No to gramy.

Lady Punk Westy 2:20 minut po 13:00 i stacja Warszawa, już nie Albania. Polacy mają nowego faworyta na zagraniczne wypady, czytam, i to jest Czarnogóra. Ale jakby się i to miejsce znudziło, zawsze są inne góry. Jelenia Góra, Zielona Góra, Góra Kalwaria, o,

0: I to jest Hitchior. Elektryczne gitary Killer w SC2. Ja tutaj jeszcze patrzę, jakie są pomysły i na przykład urlop menstruacyjny w Polsce. Kobiety mówią tak. Dodatkowy dzień wolnego dla naszych kochanych pań funkcjonuje już między innymi z tego powodu, czy to w Japonii, czy to w Hiszpanii, tutaj czytam w sieci. I to jest bardzo dobry pomysł. Kobietom w te trudniejsze dni również należy się odpoczynek. Ten wyjątkowy odpoczynek od pracy. A panowie, my również na tym skorzystamy. Taki jeden dzień wolnego może uratować nie jeden związek.
1: SK2. Reklama.
2: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
13: To ja też chcę.
12: 24, 35.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: W tym kawałku Dawida Podsiadły różne są interpretacje tego pogłosu, tego echa w tle, które teraz słyszymy. Moje ulubione to policja, a policja coraz częściej będzie zaglądać do lasów, ale czego tam mają szukać funkcjonariusze czy grzybów? O tym w newsach Eski 2 o 14 Jakub Konieczkowicz.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
15: Hot doga poproszę!
14: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: 18,47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
20: To ja też chcę.
19: 24, 30.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
24: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
25: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.
27: Weronika Wawrzyk, choć ruch na kieleckich ulicach jeszcze w normie, to przypominam o utrudnieniach, które czekają niezmiennie przy skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej z Jagiellońską. Sporo dzieje się także przy ulicy Łódzkiej, no tam na pewno przyda się Wam cierpliwość. Mniej cierpliwości natomiast dziś do pogody, ponieważ w Kielcach w tym momencie 20 stopni, noc również będzie całkiem przyjemna, bo temperatura spadnie do 12 kresek, wiatr delikatny, wręcz nieodczuwalny.
0: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem.
1: Obserwował ten ruch pociągu. Kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy.
0: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki.
1: Jego stan jest określany jako ciężki i nie ma zgody na wykonanie czynności.
0: A przypomnijmy, w ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 10 trafiło do szpitali. W reakcji na ten wypadek w piątek maszyniści organizowali protest, a dziś rząd zajmuje się zmianami w prawie drogowym. To także efekt katastrofy pod Radomiem. Wjazd na tory na czerwonym świetle ma skutkować utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorza Brauna. Chodzi o negowanie przez europosła Holokaustu. Decyzja zapadła po dzisiejszym głosowaniu Europarlamentu w Strasburgu. Pozwala krajowym organom sądowym na podjęcie działań. Więcej patroli w lasach. Ruszyła akcja Jesień 26. Prowadzą ją wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Przede wszystkim biorą pod lupę nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Więcej Dawid Olszewski.
2: Jesienią do lasów rusza wielu spacerowiczów, grzybiarzy i rowerzystów. Wspólne działania służb mają przede wszystkim zadbać o ich bezpieczeństwo i ochronę przyrody.
3: Straż leśna jest czujna, będzie korzystać z różnych sposobów monitorowania lasu. To patrole zmotoryzowane, mówimy o szkodnictwie leśnym, więc fotopułapki też mogą być wykorzystywane.
2: Mówi Łukasz Specjał z Nadleśnictwa Solec-Kujawski. Spacerowicze w podbydgoskich lasach przyznają, że hałas i pędzące motocykle to duży problem.
6: Widać w ogóle ślady, że te maszyny jeżdżą.
15: To hałas i poziom zwierzęta.
2: Akcja w lasach potrwa do 18 października.
0: Załamanie przepisów w lesie grożą mandaty. W poważniejszych przypadkach sprawa może trafić do sądu.
7: SK2 News, Kielce.
27: Weronika Wawrzyk, witajcie. Po raz kolejny wyjątkowy jubileusz szykuje się w najbliższą sobotę na kieleckiej kadzielni, bo właśnie tam kultowy polski zespół Lady Punk będzie świętował 45-lecie swojego istnienia. Więc jeśli chcecie razem z Panasewiczem i Borysewiczem odśpiewać kryzysową narzeczoną, albo też poznać nowe kawałki, to koniecznie tam uderzcie. Bilety na pewno jeszcze się znajdą. A dzień później w Pałacyku Zielińskiego swoje 40-lecie będzie obchodził zespół Farbenlayer.
20: Dzisiaj mamy wtorek, a w kalendarzu już taki dzień jak dzień olewania systemu jest. A jeszcze przed nami cztery, no dobrze, niech będzie 3,5
0: dnia. A to jutro ma badać dopiero podobno, tak mocniej.
20: No ale systemy są różne i nie myślę tutaj o olewaniu. Przecież jest system alarmowy, prawda?
0: No jest.
20: System kolejkowy tak samo. System na przykład ogrzewania albo ten cały system, który tutaj mam przed sobą w Radiu SK2, tą konsola na czele i tylko po to jest ten system, żeby dla was grać.
26: No to gramy.
7: 10 hitów.
26: Najlepszych polskich hitów.
20: I mam takie hity, przy których możecie sobie odpuścić, możecie żyć po swojemu. Rotary, Mrozu, Sylwia Grzeszczak, Dede Negra na dzień dobry. Plan na dziś, nie mamy planu. I to niech będzie nasz plan. Kowalski, witajcie w SC2.

0: To ja wam mówię, że gramy tylko 100% polskiej muzyki w SC2. Przeglądam jeszcze, patrzę na tą dzisiejszą gazetę i widzę, że paparazzi złapali pana premiera Mateusza Morawieckiego, jak bawił się na weselu ostatnio. I to przypadkiem się bawił, bo pan Mateusz Morawiecki spotkał się z wyborcami, a przy okazji dostał zaproszenie na wesele. I poszedł. Poszedł tak spontanicznie, bez żadnego przygotowania, ze spotkania z wyborcami prosto poszedł na salę weselną. Ja wiem, że politykowi to może nie wypada, ale tutaj można było wziąć kopertę.
1: SK2.
0: A polityk na weselu to jest oszczędny, on bardzo mało je, w końcu cały czas jest na diecie poselskiej. Ruszę.

0: chcesz.
1: Janek Borysewicz, Paweł Kukiz, Wesce 2, tylko polskie hity. Jeżeli chcecie, no to zapraszam do Wehikułu Czasu.
2: SK2, Wehikuł Czasu.
1: Taki wyjątkowy dzisiaj, bo w Wehikule Czasu jest z nami moja maleńka, mała wersja. Czyli jak masz na imię, przedstaw się, rycerzu.
3: Kacper.
1: Dobrze, ile masz lat?
3: 8.
1: A to dużo czy mało?
3: Dajmy na średnio.
1: Średnio, dobrze, czyli po prostu to jest ten wiek, że ty znasz hasło do telefonu, ale nie pamiętasz, gdzie skarpetkę zostawiłeś. Ja o tym doskonale wiem. 8 lat to średnio, ale w takim średnim wieku to pewnie wiesz, kto to jest Maryla Rodowicz?
3: Tak.
1: Kto to jest?
3: Piosenkarka.
1: Bardzo dobrze. A wiesz, jaką piosenkę śpiewała? Taka piosenka, która ma imię w tytule.
3: Małgośka, mówią mi.
1: Dobrze, o nie wart.
3: Jednej łzy.
1: Dobrze, bardzo dobrze, od nie wart jednej łzy. Normalnie, chłopie, ale masz talent do tego. To teraz tak, uwaga, Maryli Rodowicz o wiek się nie pytamy, ale ty masz, maleńki przyjacielu, mówisz 8 lat, a ta piosenka, czyli Małgośka, ma 54 lata. No to teraz uwaga, teścik z matematyki, 54 minus twoje 8. To jest ile?
3: 46.
1: Bardzo dobrze. I to jest ta różnica wieku, mój kochany, między tobą a panią Marylą teraz w Wehikule Czasu.

0: A w tle SK2 najlepsze polskie hity nowość od Artura Rojka, Mirafiori. Ach, jesienna plaga zaraz się zacznie, kochani, tutaj czytam w internecie. Wchodzą do mieszkań całymi rojami i gryzą, a chodzi o biedronki azjatyckie, bo skubane, no naprawdę potrafią nieźle i to chapsnąć. A czym się różnią od tej naszej kochanej biedronki, tej polskiej, ta azjatycka biedronka? Uwaga, polskie mają maksymalnie 7 kropek, azjatyckie nawet 23. Polskie są czerwoniutkie, a azjatyckie żółtki.
1: SK2.
0: Takie mają też skośne oczka takie tam.
1: Reklama. Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy, Autogazda, Kielce, ulica Kadena 6.
2: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy, wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.

0: zespołem. Jakość wyższa od ceny.
1: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
2: To zależy.
1: Czyli?
2: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
1: Serio?
2: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
1: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
2: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
1: I to wszystko na jednej uczelni?
2: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
1: To właśnie studia, których szukałam.
2: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
3: 99 900 złotych. 99 900 złotych. 99.
4: Co tak powtarzasz?
3: Powtarzam na głos, bo nie mogę uwierzyć. Zupełnie nowy GAC M-Zoom. Sportowy SUV z silnikiem benzynowym, automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i w najwyższej wersji wyposażenia kosztuje teraz 99 900 złotych. To aż 25 tysięcy mniej.
4: Wow, a można gdzieś przetestować, jak prowadzi się GAC M-Zoom?
3: Tak, odwiedź salon GAC Cichoński w Bilczy i umów się na jazdę próbną. Promocja tylko do końca września.
5: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
6: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
9: I po reklamie.

0: Esce dwa najlepsze polskie sztosy Malam i Po prostu Bądź. Jest tutaj Antonina van Dessel. Cześć, moja droga.
1: No, dzień dobry.
0: Dzisiaj w kalendarzu 15 września imieniny Nikodema, Rolanda i Albina, ale też są bardzo ciekawe święta. Jest między innymi Dzień Prostaty.
1: To jest taki... Rozwinę.
0: Rozwinę to. To jest dzień, w którym o wszystko prosi się tatę. Na przykład, wiesz, jak jesteśmy w sklepie, prawda? Z dzieckiem. No to...
1: Już mi się to podoba.
0: O co można, Kacper, poprosić mamę w sklepie?
2: Mamo, poproszę chipsy.
1: A idź, proś tatę.
3: Reklama. Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
12: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: Kielce, szykujcie się na wielkie muzyczne emocje. Przed nami czwarta edycja PGS Rock Festival. 26 września Amfiteatr Kadzielnia. Na scenie Lemon i Ewa Farna. Bilety na Kubi Bilecik i bilety na...
18: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
19: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
20: Na kieleckich ulicach ruch zaczął się już zwiększać. Cierpliwość przyda się kierowcom przy Alei Dziewięciu Wieków Kielc, Alei Solidarności Łódzkiej, Zagnańskiej 1 Maja, czy też przy ulicy Krakowskiej. Momentami tłoczni także przy Ściegiennego. Z kolei na termometrach. W tym momencie w Kielcach 20 stopni. Ta temperatura wyżej już dziś nie podskoczy. W nocy spadnie do 12. Ciśnienie mamy dziś stabilne, ale zaczyna spadać.
21: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw mogą być niższe. Premier stawia jednak warunek. Prezydent musi podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Rząd przyjął projekt przepisów, które mają pozwolić na sfinansowanie kolejnej odsłony programu Ceny paliw niżej.
22: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę, natychmiast o tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN.
21: A to druga próba uchwalenia ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Projekt ma takie same założenia jak przepisy, które prezydent skierował wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada 60% podatek od części ponadnormatywnych przychodów firm paliwowych. Sejm zajmie się projektem jutro. Głosowanie zaplanowano na piątek. Śmiertelny wypadek 19-letniego turysty w Tatrach. Mężczyzna podróżował sam. Spadł 150 metrów w dół w czasie wędrówki w rejonie Zawratowej Turni. Upadek okazał się śmiertelny, mówi Mieczysław Wziach, ratownik TOPR.
23: Dostaliśmy informację od turysty, który podchodził od zmarzłego stawu w kierunku Zawratu, że widział upadek z rejonu grani Zawratowej Turni. To jest taka grań prowadząca od Mylnej Przełęczy właśnie na Zawratową Turnię.
21: Ciało zmarłego turysty zostało śmigłowcem przetransportowane do Zakopanego. Skończyła drążenie tunelu podwodnego w Stanach Zjednoczonych. Teraz pracować będzie w Łodzi przy tunelu kolei dużych prędkości. Tarcza TBM dotarła już do Łodzi. Trwa jej składanie.
24: Jest odpowiednio zarówno do gruntów gliniastych, jak i do gruntów piaszczystych, nawodnionych, a zarówno z jednymi i z drugimi mamy do czynienia. Zapewnia stałe podparcie gruntu.
21: Wyjaśnia Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę. Drążenie tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią ma ruszyć wiosną i potrwać półtora roku. Jednak na czas prac pod ścisłą miejską zabudową mieszkańcy muszą liczyć się z czasową przeprowadzką.
25: SK2 News, Kielce.
20: Weronika Wawrzczyk, zapraszam. Rozpoczął się sezon szczepień przeciwko grypie. Kto może skorzystać z nich bezpłatnie?
26: Szczepienia są bezpłatne, czyli 100% refundacji dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, a także osób 65+.
20: Mówi Agnieszka Białas-Sitarska z kieleckiego NFZ-u. Bezpłatnie zaszczepić mogą się również kobiety w ciąży. 147-stulatków mieszka obecnie w województwie świętokrzyskim. Najwięcej osób, które przekroczyły setny rok życia, mieszka w Kielcach oraz powiecie kieleckim.
27: No i ty o korkach bardzo dużo mówisz, a jest dopiero 15. To co to będzie po 16? Powiedz mi, co to będzie? Jak żyć?
21: Armagedon drogowy.
27: I piękne podsumowanie. Ale słuchajcie, Armagedon czy nie, my jesteśmy z wami. Radio SK2, które gra wam 100% najlepszych polskich hitów. Jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra w 100% po polsku. Wiedziałeś?
21: No oczywiście.
27: No i bardzo dobrze. Antonina Wandesel, dzień dobry. To popołudnie spędzamy razem.
28: 100% polskich hitów.
27: I na początek Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka.

Margaret i prima ballerina. I żeby mieć taką figurę jak ta prima ballerina, no to bardzo dobra chyba byłaby dieta grzybowa, dlatego że grzyby mają bardzo mało kalorii, a sezon na grzyby ruszył. Więc Polacy ruszają do lasów z koszykami i z nadzieją, że wrócą z czymś więcej niż z kleszczem. Tylko uwaga, eksperci przypominają, żeby bardzo uważać, dlatego że niektóre grzyby są do siebie tak podobne, że różnica między pysznym obiadem a wizytą na sorze może być naprawdę, ale to naprawdę niewielka. I tutaj moja rada, że jeżeli patrzycie na grzyba i myślicie, no chyba jest jadalny, to nie jest moment na kulinarną odwagę. Nie musicie tutaj być odważni. No bo grzybobranie to jest jedyny sport, w którym naprawdę warto wrócić do domu czasem z pustym koszykiem, ale za to pełnym żołądkiem. SK2. A teraz o księżniczce Sylwia Grzeszczak, ale chyba nie na ziarnku grochu.

0: I już za moment skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Dożywocie zamiast 25 lat więzienia za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki. 37-letni Błażej K. usłyszał dziś w poznańskim sądzie prawomocny wyrok. Chodzi o sprawę z grudnia 2022 roku, gdzie podłożył ładunek pod domem byłej partnerki. Ucierpiała kobieta i dwoje jej dzieci. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. Lotnisko w Katanii zamknięte do 22. To już drugi dzień z utrudnieniami na sycylijskim porcie lotniczym. Wszystko przez aktywność wulkanu Etna i trwającej emisji pyłu wulkanicznego. A przypomnę, na Sycylii to już drugi tego lata paraliż, który dotyka tysięcy pasażerów. Aktywność Etny doprowadziła do wielodniowego wstrzymania lotów jeszcze w pierwszej połowie sierpnia. Więcej patroli w lasach. Ruszyła akcja Jesień 26. Prowadzą ją wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Biorą pod lupę przede wszystkim nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Będą też reagować na kradzieże drewna i niszczenie leśnej infrastruktury.

0: Adrenalina. Michał Szczygieł, adrenalina na kilka chwil przed godziną 16, więc zaraz koniec pracy, więc spokojnie. No a prawdziwa adrenalina, słuchajcie, Ola Nowak, czyli znana polska influencerka, podliczyła, ile kosztowało ją 7 dni na festiwalu Burning Man. I słuchajcie, z mężem wydali prawie 100 koła. 100 tysięcy za tydzień zabawy na pustyni. Ja za takie pieniądze oczekiwałabym przynajmniej, że pustynia będzie miała room service, klimatyzację, no i osobistego wielbłąda na przykład. No a tam trzeba jeszcze samemu ogarniać jedzenie, wodę, namiot i całą resztę, no i te stylówki, no bo przecież one są tam też bardzo ważne. Czyli płacisz 100 tysięcy, jedziesz na pustynię, żeby przez tydzień żyć bez wygód. No ale za to, jakie zdjęcia są na Instagramie, co? Ciekawa jestem, czy poszlibyście w to. Ja jak sobie pomyślę, to co ja bym zrobiła, jakbym miała 100 tysięcy? Zrobiłabym Burning Man na balkonie u siebie. SK2.
1: Reklama. Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
7: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
6: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
7: Niemożliwe.
6: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
7: Sprawdźmy to.
6: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszpłytek.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto.
9: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
9: 24, 35.
10: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy, a na zegarach za moment godzina 16 i po 16 na start Golec u orkiestra, BDOS i Grumi górą ty. I słyszałam, że to jest taki numer, przy którym korki jakoś tak szybciej mijają. I koleżanka mówiła mi też, że w SC2 lecą takie przeboje, że korki nikomu nie będą straszne. Także no co, no słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Weronika Wawrzyk, kierowcy w Kielcach muszą uzbroić się w choć mały zapas cierpliwości, a ja przypominam o utrudnieniach, które dziś na ulicach wystąpią w związku z meczem Korony Kielce. Częściowe zmiany w ruchu wokół stadionu. Uważajcie na siebie. Sporo zmieni się także od jutra przy ulicy Ściegiennego, ponieważ rusza tam remont nawierzchni. To w ramach projektu Kielce bez dziur. No nie chcieliśmy mieć tych dziur na ulicach, tak? To teraz uzbrójmy się w cierpliwość.
15: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył karę. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
16: Sąd apelacyjny podziela poglądy, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
15: W grudniu 2022 roku Błażej K. zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Ukraiński prokurator generalny odwołany, w tle afera korupcyjna. Za odejściem Rusłana Krawczenki z funkcji zagłosowała Rada Najwyższa. O jego odwołanie do parlamentarzystów apelował m.in. prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej Krawczenko sam złożył rezygnację w związku z aferą łapówkarską wśród prokuratorów. Odbudowa trwa, ale jest jeszcze sporo do zrobienia. Mijają właśnie 2 lata od powodzi, która przeszła przez Stronie Śląskie. 15 września 2024 olbrzymia fala wlała się do miasta. Odbudowano już drogi, mosty, przedszkole czy stadion sportowy. Wyremontowano Nadbrzeżną, najbardziej zniszczoną ulicę w mieście. Na odbudowę czeka jeszcze zbiornik.
0: Jeżeli przyszłaby duża woda, no to on niestety nie złapie tej wody tak dużo, jakby był w całości.
15: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. Jak dodaje, trwają prace projektowe nad nową zaporą. Mają się zakończyć w przyszłym roku. Sama budowa potem potrwa kilka lat.
2: SK2 News, Kielce.
14: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Korona Kielce zagra z liderem Ekstraklasy. Zaległe starcie z Górnikiem Zabrze już dziś na Exbud Arenie, mówi trener Jacek Zieliński.
11: To jest liderem w tabeli, to nie przypadkowym liderem, bo sobie na to jak najbardziej Górnik zasłużył. Wierzę w chłopaków, wierzę w tą pracę, którą wykonujemy. Widać, że idziemy do góry.
14: Początek o 20:30. Szybciej po torach w Świętokrzyskiem. Rusza modernizacja trasy z Sędziszowa do Sitkówki Nowiny. Pasażerowie zyskają wygodniejsze perony i skrócony czas przejazdu.
13: Pytań trudnych ciąg dalszy. Jesteś team
15: tylko,
13: pieski.
15: Tylko takie.
13: No ze mną zawsze.
15: A to jest łatwe pytanie, już wiem co będzie.
13: Lubisz pieski czy kotki?
15: Kotki, oczywiście.
13: A, no bo w tej godzinie będzie o jamniczkach. To dla
15: a
13: wszystkich...
15: jamniki też bardzo.
13: No i bardzo dobrze, więc o słodkich małych jamniczkach w tej godzinie bądźcie koniecznie ze mną, a oprócz tego oczywiście dawka najlepszych polskich hitów. Antonina Van Dessel, no to co, w korkach będzie lekko z tymi jamniczkami.
2: 100% polskich hitów.
17: Polskich hitów.
2: SK2.
13: Ale zanim te jamniczki, to w klubowych rytmach już teraz. Górą ty.

0: A już teraz Jarząbek, który powie nam prawdę i coś dla grzybiarzy, więc nadstawiajcie uszu. Nie.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Jesień niebawem się zacznie, a w lasach zacznie się polowanie na najlepsze okazy. Grzybiarze z koszami ruszają po leśne przysmaki, ale uwaga, inspektorzy sanitarni ostrzegają, że nie wszystkie grzyby sprzedawane na targach czy przy drogach są bezpieczne. Grzyby kupione w przypadkowych miejscach na poboczach dróg czy przy parkingach często nie przechodzą żadnej kontroli. Zdarza się, że sprzedawcy pozbywają się przestarzałych, robaczywych grzybów, które w najlepszym przypadku wywołują zatrucie pokarmowe. Dlatego najlepiej wybierać sprawdzone miejsca, takie, gdzie grzyby mają atest klasyfikatora i pewne pochodzenie. Pamiętajcie, grzyby, które nie wyglądają świeżo, pachną dziwnie albo mają przebarwienia, albo to grzyby, których lepiej nie kupować, nawet jeśli cena kusi. Zawsze warto sprawdzać, czy sprzedawca ma odpowiednie dokumenty i nie wpadnie nam w ręce coś, co z grzybem ma tyle wspólnego, co nic. A na koniec, jeżeli znajdziecie robaczywe grzyby, to lepiej nie wyrzucajcie ich od razu i jeszcze mają szansę na drugą młodość, na przykład w kompostowniku.

0: A już teraz skrót informacji dnia i Jakub Konieszkowicz. SC2 już teraz.
1: Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Są nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w Zachodniopomorskiem, a przekazał je szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Sprawę dalej czynności prowadzą w tej sprawie drona śledczy. Trwają także badania pod kątem obecności materiałów wybuchowych. Więcej o ustaleniach już w kolejnych newsach o 17. Parlament Europejski uchylił dziś immunitet Grzegorza Brauna. Decyzja zapadła po głosowaniu w Strasburgu. Chodzi o sprawę negowania Holokaustu przez europosła. Decyzja Europarlamentu nie oznacza uznania go za winnego, pozwala natomiast krajowym organom sądowym na podjęcie działań. Choć za parę dni kalendarzowa jesień, w przyrodzie wiosna. W Łodzi kwiatami pokryła się magnolia, a w ogrodzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego zakwitły pierwiosnki. To rzadkie zjawisko, które powstaje, gdy pogoda przypomina aurę wiosenną, a jak wskazują badacze, bieżący rok takie warunki spełnia znakomicie.

0: Ale to jest dobre, Liwka, poza tobą nic w Radiu SK2. Miało być o pieskach, konkretnie o jamniczkach, no więc będzie, bo ja mam wrażenie, że mamy teraz prawdziwą modę na jamniczki. I wcale mnie to nie dziwi, bo sama jako dziecko miałam jamnika, zanim to jeszcze było modne, słuchajcie, Florka. To było cudowne zwierzę. Chociaż powiedzmy, że miał bardzo szeroko rozwinięte, no, zainteresowania kulinarne, bo Florek jadł właściwie wszystko. Kredki, puzzle, no generalnie jeżeli coś znalazło się w zasięgu jego pyszczka, no to uznawał najwyraźniej, że to jest degustacja i naprawdę, wierzcie mi, zjadał wszystko. No i do tego wszystkiego jeździł w wózku i wyglądał w nim tak dostojnie. Także no, kiedy słyszę, że jamniki są uparte, odważne i mają charakter, no to powiem tak, 100% potwierdzam, Florek taki dokładnie był. I wzięło mnie tak na wspominki, więc jestem ciekawa, czy macie jakieś wspomnienia ciekawe ze swoimi zwierzaczkami, niekoniecznie jamniczkami. Czekam na wiadomości i głosówki na radiowym messengerze. No dawajcie, pośmiejmy się razem z tych naszych kochanych pupilków.
1: SK2. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: dziecku kup. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
3: To zależy.
2: Czyli?
3: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
2: Serio?
3: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
2: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
3: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
2: I to wszystko na jednej uczelni?
3: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
2: To właśnie studia, których szukałam.
3: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Kielce, ulica Kadena 6.
8: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kielce, szykujcie się na wielkie muzyczne emocje. Przed nami czwarta edycja PGS Rock Festival. 26 września, Amfiteatr Kadzielnia. Na scenie Lemon i Ewa Farna. Bilety na Kupibilecik i Biletyna.
12: I po reklamie.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze, to dobytek mój. Już pod

0: absolutny klasyk na kilka chwil przed godziną 17. Lady Punk, na co komu dziś. Po 17 i klasyki, i nowości. Na początek Kamil Bednarek i Staw, Demono, Warius Manx z Kasią Stankiewicz. A oprócz tego, no oczywiście, troszeczkę świeżych ploteczek z naszego show biznesowego polskiego podwórka. Więc słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: I po reklamie.
15: Weronika Wawrzyk, coraz bliżej do wieczora, na termometrach coraz mniejsza ilość stopni, już w tej chwili 19 kresek, w nocy temperatura spadnie do 12. Ciśnienie mamy stabilne, wiatr w porywach do 5 metrów na sekundę. Sprawdzamy również, co dzieje się na kiereckich ulicach. Ruchy momentami zwiększa się przy ulicy Ściegiennego, przy Alei Legionów, czy też przy Żytniej Łódzkiej, 1 Maja Krakowskiej, czy Alei Dziewięciu Wieków.
16: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Sprawę badają Żandarmeria Wojskowa i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Do współpracy zaproszono również litewskie służby. Bezzałogowiec to najpewniej nowy typ drona typu Gerbera.
17: Badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
16: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że wyeliminowano jakiekolwiek zagrożenia chemiczne, radiologiczne i biologiczne. Trwają badania pod kątem obecności materiałów wybuchowych. A dziś, dodajmy, nad terytorium Litwy nadleciał kolejny rosyjski dron. Został zestrzelony przez myśliwce NATO. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzać nakładania kar po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, m.in. za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych.
1: To wszystko zależy od tego, jak one szybko zostaną przeprowadzone przez parlament. Zakładam, że szybko, i podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
16: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem, jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali. Bacowie i juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. To był dobry sezon, mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
14: Gości był stajek takich gości, co po 5, po 10 roku wjeżdżą do mnie. Pogra też była dobra.
18: Będzie to tradycyjny redek, przejście owiec z bacówki do domu bacy.
16: Dodaje Maciej Szostak z Zakopiańskiego Centrum Kultury. Baca z Polany Szymoszkowej redyk organizuje 4 października.
0: SK2 News, Kielce.
15: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Industria Kielce zagra z Kolstad Handball. To będzie trudne starcie w Lidze Mistrzów. Mecz w Norwegii jutro o 20:45. Kielecki najlepszy, to zdanie znamy doskonale. I choć w słynnej wojnie majonezowej wciąż nie brakuje polemik, z okazji Dnia Majonezu Kieleckiego zapytaliśmy mieszkańców, czy w ich kuchniach naprawdę rządzi ten jedyny.
19: Kielecki, to jest najsmaczniejszy.
20: Do jajek, do sałatek, najlepszy.
15: Receptura tego klasyka towarzyszy nam już od 67 lat.
21: Dzisiaj trudne pytania, jest koniec dnia, więc cię pomęczę jeszcze troszkę. Gdybyś miał wybrać jedną rzecz, albo do końca tygodnia bez telefonu całkowicie się posługiwać, albo bez słodyczy, co byś wybrał?
22: No oczywiście, że bez słodyczy, bo i tak nie jem.
21: Oj Kuba, co to za odpowiedź, a ja powiem ci,
22: bardzo
21: że...
22: Bardzo łatwe dzisiaj
21: a
22: te
21: ja
22: pytania.
21: Powiem ci, to dobra, jutro będzie trudniejszy zestaw, ale właściwie w piątek, bo dopiero w piątek się widzimy. Ja zastanawiałam się bardzo grubo i powiem wam szczerze, że chyba jednak przy takiej pogodzie słodycze wskazane. Antonina Van Dessel, jedziemy!

Ach, i ta końcóweczka NA symetryczno-liryczna. A miały być plotki, to będą, teraz będzie o Dodzie, bo Doda zaśpiewała Rotę podczas Army Days w Kielcach i jest o niej głośno w internecie. Była ubrana przepięknie, cała na biało, na wojskowej imprezie. No i trzeba przyznać, że wyglądało to wszystko całościowo bardzo efektownie. I powiem wam, że lubię takie połączenia, kiedy ktoś kojarzony głównie z popem i jakimiś skandalami nagle bierze na warsztat coś zupełnie innego. I Doda oczywiście nie byłaby Dodą, gdyby nie zrobiła tego po swojemu. No bo umówmy się, Rota w wykonaniu Dody to już nie tylko pieśń patriotyczna, to jest Rota, ale w wersji premium. SK2. A teraz Edyta Bartosiewicz i Jenny, a Dodę i jej Rotę warto obejrzeć w necie, super jest.

0: Ryszard Rynkowski, Szczęśliwej drogi już czas i to jest piosenka, którą możemy zaśpiewać owcom, dlatego że owce zaczynają schodzić z gór i wracają na niziny. Rydyki jesienne rozpoczynają się, no i wiecie co, ja kocham owce, ale to są takie zwierzątka o bardzo małym rozumku, jak ten miś. No i one najwyraźniej dostały informację, że sezon na chodzenie po górach bez celu został zakończony. No i patrząc na miny niektórych owieczek, mam wrażenie, że jedna mówi: dobra dziewczyny, wracamy. Druga mówi: nie, no ja jeszcze zostanę, mam tutaj 3 kępki trawy do ogarnięcia. No i tak sobie stoją, myślą, no i tak oto rusza jesienna migracja. Setki owiec, żadna nie zna trasy, żadna nie ma GPS-u. No ale wszystkie idą za tą jedną, która od 5 kilometrów idzie i udaje, że wie, gdzie jest, no ale tak naprawdę ona też nie wie.
1: SK2.
2: Reklama.
3: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy, wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
4: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.

0: zespołem. Jakość wyższa od ceny. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kielce, szykujcie się na wielkie muzyczne emocje. Przed nami czwarta edycja PGS Rock Festival. 26 września Amfiteatr Kadzielnia. Na scenie Lemon i Ewa Farna. Bilety na Kubi Bilecik i Biletyna.
10: I pory.

0: Zbliżamy się do godziny 18 i pamiętajcie, że w SC2 gramy Wam cały czas 100% polskiej muzyki. To była Natalia Zastępa, Wracam do siebie. No i to jest dobra piosenka na podsumowanie naszego spotkania, bo ja też już powiem, że wracam do siebie, ale spokojnie, bo antenę przejmuje Łukasz Zduńczyk, super chłopak, który ma tutaj, widzę, dawkę porządną, oj porządną polskich hitów. Między innymi na początek Dawid Kwiatkowski z Margaret, później Ci opowiem, koniecznie z nim zostańcie. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam wtorkowe, wieczorne już buziaki, pa!
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
12: I po reklamie.
13: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Orlen miał stracić 1 600 000 000 zł na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Na aferę w spółce w czasie, gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy należąca do Orlenu szwajcarska spółka zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek. Ropa jednak nigdy nie dotarła.
14: Cała Polska dzisiaj to komentuje. Wstyd na cały świat.
13: Komentuje premier Donald Tusk. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym. O krok od tragedii w Piekarach Śląskich. Dramat rozegrał się podczas próby obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Jadący na podwójnym gazie najpierw uderzył swoim samochodem w dwa inne pojazdy, a potem ciągnął mężczyznę, który chciał zabrać mu kluczyki. Kierowcę zatrzymano później w Katowicach. O jego dalszych losach zdecyduje sąd. Przed nimi mecz z najtrudniejszym rywalem z grupy. Na siatkarskim Euro biało-czerwoni właśnie ruszają do gry z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
15: Polscy siatkarze właśnie zaczynają grać na Euro z Ukrainą, a ja wam zaczynam grać najlepsze polskie hity na wtorkowy wieczór. To jest Radio SK2, tu się gra 100% polskich hitów. No i bardzo dużo nowości wieczorami dla was mam prosto z gorącej polskiej dwudziestki, bo my się codziennie wieczorami już powoli zaczynamy nastawiać na piątkowy wieczór, na nowe notowanie waszej listy hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Radiu SK2 starsze numery spotykają się z nowościami. Jest różnorodnie. Za nami Wilki i Bohema, a przed nami nowość od Julii Wieniawy. Ta artystka i aktorka rozpoczyna właśnie nowy rozdział w swojej karierze. Wydała numer 27 do gwiazd, w którym śpiewa, że ma 27 lat i to jest tylko 27, bo ona się dopiero rozkręca. I się strasznie namęczyła przy nagrywaniu teledysku do tego numeru, słuchajcie. Jak mówi, to był najdłuższy plan zdjęciowy w jej życiu. Spędziła na planie 18 godzin. Czyli słuchajcie, okazuje się, że nagrywanie teledysku jest trudniejsze niż nagrywki do rodzinki.pl. Posłuchajmy tego numeru. Jeśli wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na Julię Wieniawę w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Kasia Kowalska w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów i teraz świeża krew przejmuje naszą antenę, bo mam nowy numer Wiktora Waligury, który, słuchajcie, ostatnio połączył siły z Oskarem Cymsem. Panowie wrzucili bardzo ciekawe nagranie na Instagrama, w którym Wiktor Waligura robi chórki do nowego numeru Oskara Cymsa Bez końca. Bardzo dobrze to brzmi, polecam sprawdzić na Instagramie. A teraz nowy numer Wiktora Waligury, Nie umiem kochać, z nadchodzącej płyty.

0: Wieczorami gramy dużo polskich nowości, ale o takich klasykach nie zapominamy. Hej w Radiu SK2, a za chwilę gram kawałek, który być może już niedługo będzie na szczycie gorącej polskiej dwudziestki, bo bardzo szybko idzie w górę, przeskoczył z propozycji aż na miejsce 15. Cicho Sza, czyli nowy numer Sanach, która teraz odpoczywa po trasie koncertowej i podróżuje. Ostatnio pojechała na Grand Prix Formuły 1 do Madrytu i tam się spotykała z kierowcami. Z bliska obserwowała, jak wygląda praca zespołu w F1. No i się okazało, słuchajcie, że Sanach jest wielką fanką szybkich samochodów. Czyli być może u Sanach jest tak, że to ona mężowi tłumaczy, gdzie wlać płyn do spryskiwaczy, a gdzie olej.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Kielce, ulica Kadena 6.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
3: To zależy.
2: Czyli?
3: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
2: Serio?
3: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
2: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
3: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
2: I to wszystko na jednej uczelni?
3: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
2: To właśnie studia, których szukałam.
3: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
4: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
7: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
6: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
7: Niemożliwe.
6: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
7: Sprawdźmy to.
6: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszpłytek.pl.
8: I po reklamie.

0: dmucha w celatawce wiatr i 100% polskich hitów w Radiu SK2. To jest dobry plan na wieczór. Urszula za nami, a po godzinie 19 gram wam srebrnego medalistę ostatniego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Numer 2 bez końca. Oskar Cyms u nas się za chwilę pojawi.
1: Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Proszę, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światło wood od play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: Od 30 lat.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Cześć Wam ponownie, Wiktoria Kmiecik. Jeśli nie macie planów na popołudnie, ewentualnie na weekend, to ja postaram się Wam coś podpowiedzieć. I na początek Kielce i park Trampolin Fly Park.
6: Trampoliny, strefa wspinaczki, Kulkolandia, Małpi Gaj, Kącik Maluszka, ring bokserski. No naprawdę jest bardzo, bardzo dużo atrakcji, co największym jest plusem, że pogoda jest u nas zawsze.
5: To była Katarzyna Szymańska z Fly Parku.
7: Jeśli ten wtorek dał Wam w kość i jesteście wkurzeni na maksa, to za chwilę bryska poczęstuje Was ciastkami. Ale jest też zdrowsza opcja. Możecie na poprawę humoru po prostu posłuchać polskich hitów w Radiu SK2. Odpocznijmy razem po tym wtorku. Obiecuję, będzie dużo nowości w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: trochę wiosennej, majowej atmosfery od Various Monks. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, ale wieczorami naszą anteną rządzą nowości. Podrzucamy najlepsze, świeże, polskie numery prosto z gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. W propozycjach cały czas czeka ekipa, która ostatnio walczyła o bursztynowego słowika. To Emo i Sarsa z hitem Zostań. Jeśli ten numer wam się podoba, no to wpadajcie na sk2.pl i klikajcie im plusa, no i pomóżcie im się wydostać z propozycji i trafić do notowania.
1: A co jeśli ja zostanę z tym sam, ulecisz jak dym.

0: od lat. Przepiękna ballada. Ten numer mógłby się nie kończyć. Perfekt w Radiu SK2. A za chwilę gramy nowość, która klimatem idealnie pasuje do września, do kończącego się lata, bo to świeży numer od Kuby i Kuby. Ten duet ostatnio wygrał bursztynowego słowika w Sopocie za hit Stygnie Lato. A teraz mają nową propozycję, Chłopaki. Ostatnio powiedzieli w naszym studiu, że ten numer pachnie jak, uwaga, jak taki wrześniowy poranek, kiedy opadają mgły i czuć taką charakterystyczną wilgoć w powietrzu. To możecie sobie wyobrażać, słuchając tego numeru. Kuba i Kuba, Chłopaki. To już za chwilę.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: To ja, twoje radio. Gram 100% polskich hitów. Budka Suflera w Radiu SK2. I w tym radiu wieczorami mamy też dla was najlepsze polskie nowości. Po 20 bliżej poznamy młodą gwiazdę.
1: Reklama.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Wiktor Jakmiecik, cześć wam ponownie. Zróbcie głośniej i słuchajcie. Lady Punk świętuje 45-lecie i wraca do Kielc. I już w tę sobotę, 19 września o godzinie 20 w Amfiteatrze Kadzielnia rusza wyjątkowa rockowa podróż przez 4 dekady historii zespołu. Na fanów czekają kultowe hity takie jak Mniej niż zero czy Zawsze tam gdzie ty. Utwory z najnowszej płyty oraz niezwykły multimedialny show pełen archiwalnych zdjęć i opowieści. Także możecie być częścią tego muzycznego święta.
0: Punktualnie godzina 20, mam bardzo ważnego newsa. Już dzisiaj będzie można poczuć świąteczną atmosferę. O 20.35 w telewizji na darmowym kanale poleci Kevin Sam w Nowym Jorku. Także propozycja idealna do rodzinnego ubierania choinki. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: życie ma. Mesaja w Radiu SK2, a ta artystka będzie gwiazdą polskiej muzyki. My to czujemy, warto ją zapamiętać, bo ma talent. To Iga Jaworska, którą już możecie kojarzyć z SK2, z hitu Czemu pozwoliłeś kochać. Teraz Iga śpiewa o tej jednej osobie, przy której czujemy się wyjątkowo, przy której wiemy, że możemy zapuścić korzenie, tytułowe korzenie. Już teraz Iga Jaworska na antenie Radia SK2. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. A tak poza tym, to Iga Jaworska wam za chwilę zaśpiewa, że jesień też jest spoko.
1: Zawsze lubiłam jesień, gdy wszystko przemija.

A oni marzyli o tym, żeby wypłynąć na szerokie muzyczne wody i to się chyba teraz dzieje. Zapoznajcie się z zespołem Motyle, który ostatnio zadebiutował w gorącej polskiej dwudziestce. Strasznie się z tego ucieszyli, wstawili na Instagrama, że słuchają Eski 2 i zachęcają fanów do głosowania. No właśnie, jeśli jakiś numer polski wam się podoba, to wpadajcie na sk2.pl i dawajcie plusika w gorącej polskiej dwudziestce. A teraz posłuchajmy, zespół Motyle i Bliżej podejdź tak, czyli kawałek o tym, że czasami boimy się zrobić pierwszy krok w relacji. Bliżej.

0: Mysłowic w Radiu SK2. A teraz ważna informacja dla tych, którzy właśnie podjeżdżają pod dom. Zanim wysiądziecie z samochodu, jeszcze ważny news. W telewizji teraz leci Kevin Sam w Nowym Jorku. A w Radiu SK2 grają polskie hity. I za chwilę numer idealny na poprawę humoru na koniec dnia. Nowość od Marisy, czyli od artystki, którą znacie z hitu Odkochaj. Będzie pięknie, prosto z gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto.
1: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 35.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Lady Punk w Radiu SK2. Mamy dla was klasyki polskiej muzyki, ale ja jestem tym gościem, który w Radiu SK2 często gra wam najlepsze nowości. W każdy piątek po 18 odliczamy razem 20 waszych ulubionych nowych polskich kawałków w gorącej polskiej 20. Cała lista czeka na was na sk2.pl.
1: Reklama.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Dobry wieczór, Wiktoria Kmiecik. Zróbcie głośniej, bo mam info o fajnym miejscu w Kielcach, o którym już kiedyś wspominałam, ale właśnie wam przypominam. Bawialnia Kids Planet to niesamowita porcja zabaw. Miejscówka znajduje się w Galerii Czarnowskiej i wśród atrakcji kącik piękności, szalone farbowanie włosów, domki tematyczne, małpi gaj i wiele, wiele więcej. Musicie to sprawdzić. I jeszcze na koniec przypominam wam o kieleckim telegrafie i wrotkowisku.
1: Magazyn lokalny.
5: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Schronisko dla bezdomnych psów i kotów regularnie poprawia swój standard. Z roku na rok funkcjonowanie w placówce staje się łatwiejsze, mimo trudnych sytuacji pupili. Pracownicy i wolontariusze mogą liczyć na wsparcie mieszkańców regionu świętokrzyskiego, którzy dostarczają duże ilości karmy i innych niezbędnych artykułów. Najważniejszą kwestią wciąż pozostaje adopcja zwierząt, która niezmiennie cieszy się dużym powodzeniem.
6: Wolkowiak Patryk, pracownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach. Od 2013 roku schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kielcach. Wtedy w Dyminach prowadzi Stowarzyszenie Arka Nadziei.
7: Jaki jest cel taki nadrzędny działalności schroniska dla bezdomnych psów i kotów w Kielcach?
6: Głównym celem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach jest poprawienie po prostu dobrostanu zwierząt bezdomnych, tak? Głównie chodzi o sterylizację, zapobieganie głównie bezdomności tych zwierząt.
7: Czyli rozumiem, zajmujecie się tymi zwierzętami, których macie tutaj na stanie, ale też wyłapujecie nowych, ewentualnie przyjmujecie zgłoszenia od mieszkańców tej regionu?
6: Tak, jak najbardziej. Praktycznie codziennie dostajemy po kilka zgłoszeń o bezdomnych psach, kotach. Wtedy patrol interwencyjny jedzie i je po prostu wyłapuje.
7: Czy są jakieś takie okresy w ciągu roku, kiedy tych zwierząt bezdomnych jest więcej? Więcej do was przybywa?
6: Przede wszystkim okres letni, no to mamy więcej kotów, no bo jest sezon po prostu na małe kociaki i jest ich więcej. Jest ich o wiele więcej niż w inne pory roku. Jeśli chodzi o psy, no to już teraz nie ma takiego wakacje, że tak powiem, napływu tych zwierząt. Gdzieś tam bardziej w okresie świątecznym, zimowym tych psów przybywa do schronisk więcej.
7: Z czego to może wynikać, że zwierzęta uciekają przed fajerwerkami na przykład?
6: Tak. Też jest główną przyczyną. Gdzieś tam no, zwierzęta boją się fajerwerków, więc jeździmy po prostu i wyłapujemy je na terenie miasta.
7: Czyli problem, który kiedyś istniał o tym, że mieszkańcy porzucali swoje psy przed wakacjami, już jest mniejszy?
6: Tak, jest o wiele mniejszy. Jak najbardziej, no i da się to zauważyć po statystykach.
7: To co teraz zapytam się, jak to miejsce zmieniało się na przestrzeni lat?
6: Jeśli chodzi o zmiany, no to no, zmieniło się teraz w porównaniu do 2013 roku, no diametralnie. Zmieniło się tak naprawdę tutaj wszystko. Po pierwsze, przede wszystkim zmieniło się podejście do tych zwierząt, tak? Jest zupełnie inne. Te zwierzęta czują się jak najbardziej w tym schronisku kochane. W tym momencie mamy miejsce na 100 psów i 33 koty. Jeżeli jest sytuacja, gdzie to schronisko jest przepełnione, no to przyjmujemy w ostateczności zwierzęta, które wymagają natychmiastowej opieki, czyli zwierzęta chore bądź powypadkowe.
7: Rozumiem, standard dla zwierząt się poprawiał regularnie?
6: Tak, jak najbardziej. To jest standard dla zwierząt się poprawia. Z roku na rok te standardy są lepsze. Zresztą regulują to przepisy, które narzucają nam po prostu między innymi zwiększyć metraż boksów na psa i tego typu sprawy.
7: A możecie liczyć na wsparcie mieszkańców? Tutaj jakieś zbiórki prowadzicie? Mieszkańcy regularnie dostarczają karmy na przykład?
6: Tak, jak najbardziej. Dużo zawdzięczamy mieszkańcom Kielc, ponieważ my organizujemy różnego rodzaju zbiórki, w których mieszkańcy ochoczo uczestniczą, no ale też szkoły wychodzą z różnego rodzaju inicjatywą, gdzieś tam przyjeżdżamy, my jedziemy na prelekcje, szkoły organizują zbiórki, pomaga nam bardzo Maxizo w Kielcach, też organizujemy cyklicznie praktycznie co miesiąc zbiórki i możemy liczyć na pomoc mieszkańców. Bardzo chętnie działają. Dużo też zawdzięczamy sklepowi Maxi Zoo, ponieważ współpracujemy z nimi, organizujemy cyklicznie praktycznie co miesiąc zbiórki i naprawdę zbiórki karmy idą z powodzeniem. Jeździmy też na mecze Korony, gdzie zbieramy od kibiców datki do puszek. Mamy różnego rodzaju eventy, festyny osiedlowe, festyny w parku miejskim, więc tego jest naprawdę dość sporo. Prowadzimy akcję Świąteczna Paczka dla Zwierzaczka. Po prostu różnego rodzaju firmy organizują zbiórkę karmy i dostarczają nam tą karmę w okresie świątecznym.
7: Oprócz karmy, jakie jeszcze produkty i artykuły są potrzebne?
6: Jeśli chodzi o produkty, no to różnego rodzaju, przede wszystkim pelet dla kotów, bo idzie naprawdę w ogromnych ilościach. Potrzebujemy też materiałów typu ręczniki, koce, pościele. Nie przyjmujemy kołder i poduszek. Potrzebujemy również chemii też, no bo jednak te boksy trzeba sprzątać i idzie tego bardzo, bardzo dużo.
7: Czy były okresy, kiedy zwierząt było za dużo w schronisku?
6: Tak, było, ale od 2020 roku już się to nie przydarzyło. 2020 rok to był taki ostatni rok, gdzie tych zwierząt było naprawdę duża ilość i po prostu nie mieliśmy miejsca na nowe.
7: A może z drugą stronę, to był taki moment, gdy niemal wszystkie zwierzęta trafiły już do nowych domów. To by była pewnie sytuacja idealna.
6: Tak, to by była sytuacja idealna. Niestety taki okres, gdzie mieliśmy najmniej zwierząt, no to mieliśmy około 70-68. Jeśli chodzi o koty, wtedy mieliśmy około 2 kotów, no reszta to były psy, tak? No najlepiej jakby tych zwierząt w ogóle w tych schroniskach nie było. Niestety jest to raczej cel nieosiągalny, tak?
7: Czy ta liczba zwierząt, które tutaj u was przebywają, jest stała od lat?
6: Tak, ta liczba jest... stała, gdzieś tam wahamy się między 100 a 120 zwierząt. No najgorsze są te okresy letnie, gdzie tych zwierząt, mówię tutaj w głównej mierze o kotach, jest łącznie ponad 120.
7: Schronisko nie istniałoby bez wolontariuszy. Jaką rolę oni odgrywają tutaj w działalności?
6: Jeśli chodzi o wolontariuszy, to odgrywają naprawdę bardzo dużą rolę, ponieważ przede wszystkim pozwalają nam socjalizować te zwierzęta, bo trafiają czasami do nas zwierzęta naprawdę z ogromnymi traumami. My jako pracownicy też nie jesteśmy w stanie poświęcić tyle czasu temu zwierzakowi, ile on potrzebuje. Oczywiście pierwsze 2 tygodnie, który pies jest na kwarantannie, staramy się robić co możemy, żeby tego psa socjalizować, no później już w rolę wchodzą wolontariusze, tak? Naprawdę, pomagają nam bardzo, poza takimi właśnie, już mówię o socjalizacji, ale tutaj w głównej mierze wolontariusze pomagają nam przy wyprowadzaniu zwierząt, pomagają nam właśnie przy różnego rodzaju eventach, jeżdżą z nami na mecze, robią zdjęcia psiakom, co nam naprawdę ułatwia pracę.
7: A jak takim wolontariuszem zostać? Jakie kryteria trzeba spełnić?
6: Jeśli chodzi o wolontariat, to wystarczy przyjść na szkolenie, które odbywa się praktycznie w każdą niedzielę o godzinie 13. Takie szkolenie trwa od godziny do półtorej, w zależności od tego, ile jest osób chętnych na to szkolenie. Jeśli chodzi o dzieci do 15 roku życia, no to muszą one przychodzić na wolontariat z kimś dorosłym, z opiekunem. Powyżej 15 roku życia wystarczy zgoda od rodzica, no i mogą z takimi i mogą ze zwierzakami po prostu wychodzić.
7: Jakimi cechami musi się wykazywać wolontariusz?
6: Przede wszystkim musi być empatyczny i musi być cierpliwy, tak? Bo tak jak już mówiłem wcześniej o pracy ze zwierzętami, no to niekiedy ta praca trwa bardzo długo.
7: A z jakimi trudnościami taki wolontariusz może się spotkać ewentualnie?
6: Jeśli chodzi o zagrożenie, no staramy się minimalizować każde zagrożenie, jakie może być w schronisku. Tutaj na przykład mogę powiedzieć też o stopniach w wolontariacie, tak? Ponieważ mamy też psy agresywne. Każdy pies jest przydzielony do odpowiedniego stopnia. No i żeby te stopnie zdobywać, no to trzeba mieć spełniać odpowiednie kryteria. Są to na przykład godziny wolontariatu, są to spacery z agresywnymi psami, z opiekunem. Trzeba po prostu te zwierzęta do siebie przyzwyczaić, żeby te zwierzęta zaufały, bo nie ukrywajmy, że zwierzęta, które trafiają do schroniska, mają bardzo małe zaufanie do zwierząt, niektóre mniejsze, inne większe, no ale jednak muszą tego, to zaufanie do człowieka nabrać. Tak? Mamy szkolenie, jest omówione wszystko, do których psów można wejść. Zresztą każdy pies ma też swoje oznaczenie, tak? Jeżeli jest czerwone kółko, no to znaczy, że pies agresywny. No i wolontariusze, którzy nie znają się jeszcze ze zwierzakiem, no bo jakby nie patrzeć, no muszą się poznać, nie mogą wchodzić, nie mogą mieć kontaktu z takim psem, ponieważ no pies nie zna. Chyba, że gdzieś tam w trakcie już jest powiedzmy 2, 3, 4 miesiące, tym wolontariuszem przychodzi do niego, gdzieś tam próbuje go przykupić tym smaczkiem. Pies już zaufa na tyle, że jest w stanie z nim wyjść, no to wtedy już bezpiecznie.
7: Taki temat najważniejszy, czyli adopcja, tak? Czyli to, na co liczycie, na co czekacie. Jak byś tak powiedział o takiej procedurze od A do Z? Jak wygląda procedura adopcyjna psa lub kota?
6: Jeśli chodzi o adopcję, no to przede wszystkim w pierwszej kolejności trzeba wypełnić ankietę przedadopcyjną. Ona nie jest do niczego zobowiązująca, ale rozjaśnia nam, jakiego zwierzaka szuka dana osoba. Bo też nie zależy nam na tym, żeby ten zwierzak po prostu szedł. Nam zależy na tym, żeby on znalazł naprawdę odpowiedni domek, bo nie damy starszego zwierzaka osobie, która prowadzi aktywny tryb życia, tak? Albo aktywnego zwierzaka do starszej osoby. Więc tutaj w pierwszej kolejności jest ta ankietka przedadopcyjna. Później pracownik oprowadza potencjalnego właściciela po schronisku. Tutaj jeśli chodzi o zapoznanie z psem, bo też zależy na tym, żeby te spacery zapoznawcze były. Mamy też tutaj warto wspomnieć o pomocy behawioralnej, bo tutaj jeśli chodzi o adopcję, no to nasza rola nie kończy się na zabraniu psa ze schroniska i tyle, tylko gdzieś tam nawet jak w przyszłości występują jakieś problemy behawioralne ze zwierzakiem, mamy na miejscu behawiorystów, którzy czy przyjadą na miejsce, czy gdzieś tam udzielą porad przez telefon. No trzeba się liczyć też, że mogą być wizyty przedadopcyjne w domu przyszłych właścicieli, żeby sprawdzić warunki, lecz nie muszą. No i też mogą być wizyty poadopcyjne, żeby zobaczyć, czy godne warunki temu zwierzakowi są zapewniane.
7: Warto zdecydować się na adopcję psa właśnie ze schroniska, a nie kupować ewentualnie psa z hodowli?
6: Tak, jak najbardziej warto adoptować psiaka ze schroniska, ponieważ taki psiak jak zaufa, no to już jest zaufanie bezgraniczne, tak? Jeżeli on już pokocha, no to kocha całym serduchem. No i ta miłość jest czysta.
7: A powiedz mi, jak sobie radzicie z tymi psami, które są tutaj chore, tak? Macie tu jakichś lekarzy dostępnych?
6: Tak, jak najbardziej. Mamy trzech weterynarzy, którzy są na miejscu.
7: A psy są u was

0: niedowład tylnych kończyn trafił do nas po najprawdopodobniej wypadku drogowym, ale całkiem dobrze sobie radzi i jeździ na wózku. Wolontariusze go kochają.
1: Powiedzmy sobie jeszcze tak pod koniec tej rozmowy, co musi zrobić człowiek, który widzi deszpańskiego psa na mieście?
0: Jeżeli ktoś zobaczy psa bądź kota bezdomnego na ulicy, no przede wszystkim trzeba zadzwonić do schroniska pod numer, który widnieje na naszej stronie. Wtedy patrol interwencyjny przyjedzie i takiego psiaka bądź kociaka odłowi. Od godziny 8 do godziny 16 jest numer, który widnieje na stronie głównej, jak się wpisze schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kielcach. Po godzinie 16 jest to numer interwencyjny, który też mamy zamieszczony na stronie. Standardy od 2013 roku się zmieniły, poprawiły i poprawiają się z roku na rok. Ludzie przychodzący do schroniska po prostu w odwiedziny, którzy byli, załóżmy, 13, 14 rok, no, przecierają oczy ze zdumienia, że naprawdę w tą stronę to poszło i tak to wygląda, że zwierzaki są odżywione, szczęśliwe, że potrzebują i jedyne, czego potrzebują, to po prostu właściciela, tak?
1: A potrzebujecie rąk do pracy w schronisku?
0: Tak, jak najbardziej. Wolontariusze są potrzebni. W tym momencie, w tym roku na wolontariat przeszkoliło się już około 500 osób. Aktywnych wolontariuszy mamy około 50, może 60, którzy przychodzą regularnie, stałe dni i wiemy, że możemy na nich liczyć.
1: Warunki, w jakich obecnie schronisko funkcjonuje, jest satysfakcjonujące?
0: Czy no, satysfakcjonujące, niesatysfakcjonujące. Cały czas czegoś brakuje, a to peletu, a to żwirku. Staramy się robić dla zwierząt wszystko, co możemy. No, brakuje ciągle czegoś. Jak nie karmy specjalistycznej, to peletu. No, kotów co prawda ubywa, no ale na miejscu jednego kota są dwa koty, tak? Więc no, wszystkiego ciągle mało.
1: A powiedz mi, jak te zwierzęta do was trafiają? Czy to są takie właśnie bezpańskie psy, koty, które się pałętają po ulicach i jest ktoś, kto te zwierzęta właśnie zgarnia i przywozi tutaj? Jak to wygląda?
0: Znaczy, u nas to wygląda tak, że jest telefon interwencyjny. Jeżeli ktoś widzi takiego kota bądź psa, po prostu do nas dzwoni. My jedziemy, odławiamy. Zdarzają się też interwencje, gdzie ze złych warunków po prostu pies trafia do nas, no ale to już rzadziej, prawda?
1: A jesteś w stanie powiedzieć, jak często takie telefony dostajecie właśnie, że jakieś zwierzę się tam pałęta i trzeba go po prostu zabrać?
0: To różnie, nie ma to reguły. Raz jest jeden telefon dziennie, no raz jest 8 na przykład, tak? To reguły na to nie ma.
1: Ludzie chętnie zgłaszają się tutaj do was w celu adopcji?
0: Tak, ale tak jak mówiłem wcześniej, tak jak mówię na przykładzie kotów, no teraz jest taki okres, że no jeden kot idzie do domu, dwa kolejne do nas przychodzą, tak? Więc no, zapotrzebowanie na wszystko jest ogromne. No i miejsca też już coraz bardziej brakuje, nie?
1: Co jest takim wymarzonym scenariuszem dla was?
0: No, żeby zwierzęta były szczęśliwe, tak? Bo też, no tutaj mamy na przykład jednego kotka, który no jest od nas od bardzo dawna i no nie tracimy nadziei, że trafi do tego domu, ale on powoli już traci, nie?
2: Kielecki Bank Żywności działa na rzecz niemarnowania jedzenia. Wszelkie akcje odbywające się na terenie województwa świętokrzyskiego mają na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców regionu. Jak się okazuje, powoli przynoszą one oczekiwane rezultaty. O szczegółach mówi Anna Mazur z Kieleckiego Banku Żywności.
1: Jaki jest główny cel działania Kieleckiego Banku Żywności?
3: Bank Żywności powstał w celu ratowania żywności, to po pierwsze, czyli staramy się, aby żywność, która jest przekazywana z supermarketów, od producentów, hurtowników, ona się nie zmarnowała, czyli nie trafiła na śmietnik, ale była wykorzystana przez osoby przede wszystkim potrzebujące, ale i wszystkie te, które mogą przetworzyć tą żywność. I dlatego drugim takim celem to jest uczenie kreatywności w kuchni, żeby to, co mamy tak na co dzień, żebyśmy umieli w ciekawy sposób wykorzystywać. I trzeci cel, ta płaszczyzna działania Banku Żywności, to jest no właśnie pomoc najbardziej potrzebującym, czyli zapobieganie głodowi na terenie naszego województwa, bo działamy na naszym małym, lokalnym podwórku, czyli tutaj opieramy się głównie na województwie, więc te trzy płaszczyzny sprawiają, że takie hasło, które nam towarzyszy w każdym przedsięwzięciu, to jest nie marnuje. Więc próbujemy nie marnować na każdy z możliwy sposób.
1: Od jak dawna działa Kielecki Bank Żywności tutaj w Kielcach?
3: Bank Żywności powstawał od 2007 roku, czyli już jakiś czas i rozwijał się od maleńkiego, można powiedzieć, malutkiej organizacji, która zajmowała się głównie pobieraniem żywności krótkoterminowej. Później do tego doszedł program unijny właśnie pomocy najbardziej potrzebującym. No a dziś Bank Żywności coraz większe kręgi zatacza, czyli organizuje zbiórki żywności i już niebawem Kielecki Bank Żywności otworzy kuchnię społeczną. Jeśli chodzi o w ogóle temat marnowania żywności, na przestrzeni ostatnich powiedzmy 10 lat jest to taki problem, który został bardzo mocno zauważony. Wiele różnych kampanii społecznych, które miały miejsce przez te lata, sprawiły, że tej żywności marnujemy mniej. A co to znaczy mniej? W 2016 roku było to około 9 milionów ton żywności rocznie. Jako Polacy tyle zmarnowaliśmy. A badania z 2023 roku mówią, że to jest około 4,3 miliona ton. Nie mamy takich bardzo lokalnych danych, ale to też jest problem, który dotyka i Świętokrzyskie, i Kielce jako miasto. Dlaczego? Ponieważ żywność chociażby krótkim terminem, którą codziennie odbieramy z supermarketów, ona ciągle jest. Czyli to, że żywność z krótkim terminem zostaje przekazywana do organizacji charytatywnych, to jest odpowiedź na to, żeby żywność ze sklepu nie trafiła na śmietnik. Więc my jako taki pośrednik między supermarketem a beneficjentami końcowymi, no staramy się, żeby właśnie pomóc, żeby nadać trochę, żeby tej przynajmniej części żywności nadać drugie życie.
1: A jakie są jeszcze najczęstsze przyczyny marnowania jedzenia?
3: Przede wszystkim to, że przegapiamy termin przydatności. I to jest od lat tak naprawdę temat, który się przewija, dlatego warto zawsze podkreślać o dwóch sposobach określenia terminu przydatności. Po pierwsze to jest termin przydatności do spożycia i producenci takich produktów jak nabiał, mięsa, wędliny piszą nam na opakowaniach należy spożyć do. I to jest zawsze konkretna, dzienna data. Natomiast troszkę czymś innym jest data minimalnej trwałości, czyli producenci na produktach takich sypkich, kasze, ryże, makarony, słodycze, produkty konserwowe, czyli groszki, jakieś sałatki itd. napiszą nam na opakowaniach najlepiej spożyć przed. I to jest taki znak, że jeśli mija ten czas, to jeśli nie pojawiła się pleśń, nie zmienił się kolor, smak, zapach jakiegoś produktu, to jak najbardziej on jest dobry do jedzenia. Więc to jest pierwsze. A drugie to chyba to, z czym się borykamy najbardziej, to, że robimy zakupy takie nieprzemyślane. Czy kupujemy dużo, robimy zapasy, no i potem właśnie albo się przeterminuje, albo się popsuje, owoce, warzywa zgniją, no i potem ciężko coś z tego jeszcze zrobić.
1: A jest jakaś grupa produktów, która jest marnowana w większej ilości?
3: No właśnie, niechlubne pierwsze miejsce ciągle zajmuje pieczywo, czyli to, co tak naprawdę jemy codziennie w różnej postaci, ale no chyba to też tak działa troszkę, że my lubimy świeże pieczywo. Tak, chrupiące, żeby było jeszcze ciepłe najlepiej. No a jak ono poleży już ten dzień czy dwa, to nie jest już takie, nie tak chętnie go spożywamy. No i tutaj niestety bardzo często też możemy to zauważyć nawet chodząc po osiedlach kieleckich, że gdzieś tam w śmietnikach, no niestety leżą całe nawet czasami bochenki chleba, ale niestety już często z pleśnią. Więc to jest to, że my już z tego nic nie zrobimy, tak? Bo kiedy pojawi się pleśń, no niestety, ale produkt nadaje się nam tylko do wyrzucenia, więc tutaj niestety pieczywo.
1: Czy są jakieś okresy konkretne w roku, gdzie to marnowanie jedzenia jest spotęgowane? Są to na przykład święta?
3: Dokładnie tak. Ten czas okołoświąteczny, czy przed Bożym Narodzeniem, po Bożym Narodzeniu i Wielkanocy, no widzimy to, że więcej żywności chociażby w tych śmietnikach się znajduje, ale też wtedy większym zainteresowaniem cieszą się lodówki społeczne. Nie? Czyli te trzy miejsca w Kielcach, które mamy przy ulicy Kościuszki, przy Miodowej i na Sienkiewicza, więc tam wtedy widać, że życie się toczy, czyli jakieś produkty trafiają, ktoś zabiera te produkty i to na pewno chyba taka nasza mentalność, że na święta trzeba dużo przygotować, to jednak się ciągle odbija, że przygotowujemy za dużo i potem nie do końca wiemy, co z tym zrobić, czy po prostu ciężko nam w ogóle znaleźć sposób na to, jak wykorzystać już te dania, które przygotowaliśmy.
1: Pytanie, chętnie korzystają z tych lodówek społecznych?
3: Właśnie w okresie okołoświątecznym tak, ale tak w ciągu roku no raczej słabo. Byłam tam nawet przy jednej lodówce, no to była pusta, więc pytanie, czy nie wiemy o tym, jako Kielczanie, że coś takiego jest, czy właśnie niekoniecznie chcemy korzystać. No ale to też można tutaj jakby zaprosić do tego, że to jest miejsce, tak? To jest właśnie to miejsce, gdzie możemy przekazać jakieś produkty, których mamy za dużo. Jeśli to są produkty zapakowane, to nie ma problemu, ale jeśli to są już gotowe dania, trzeba napisać na danym produkcie, danym daniu, kiedy zostało to przygotowane, żeby nikomu nie zaszkodzić, żeby to właśnie była forma pomocy, a nie takiego pozbycia się czegoś, co mi zalega w mojej kuchni, lodówce.
1: Z takiego jedzenia najczęściej korzystają bezdomni na przykład?
3: Tak, chociaż nie do końca. Myślę, że temat jest na tyle, na ten moment trudny może tak, że pojawia się wiele osób, które w jakimś tam stopniu próbuje znaleźć wsparcie dla swoich budżetów domowych, które często bywają dość małe. No i tu też jest jakiś tam taki zastrzyk, który może pomóc, tak, że może się okazać ciekawym właśnie posiłkiem, którym można sobie po prostu wziąć i spożyć.
1: Do takiej lodówki możemy włożyć wszystko, każde jedzenie?
3: Tak, z założenia tak, tylko tak jak mówię, że to nie może być coś, co już jest popsute. To ma być forma pomocy i chcemy w ten sposób podzielić się, a jednocześnie komuś pomóc, ale nie pozbyć się produktów, które już są po prostu słabej jakości.
1: A jakie jeszcze porady dla osób właśnie takich, którzy marnują jedzenie, żeby tego nie robili?
3: Pierwsze co i chyba to jest najważniejszy element, idąc na zakupy, róbmy listę produktów, które chcemy kupić, bo to chroni nas poniekąd przed promocjami, które czyhają na każdym kroku. Wchodzimy do sklepu, tablica, promocja tylko dziś, z radiowęzła nam leci też ciągle, tak, że w danym sklepie mamy promocję na to i na tamto, gazetkę jeszcze możemy wziąć, w telewizji reklamy, więc naprawdę jest to sposób na to, żeby nie marnować, czyli żeby nie kupić tak naprawdę produktów zbędnych. I druga rzecz to chyba też bardzo istotna, przetwarzanie, czyli to, co już mamy, żeby w jakiś sposób przetworzyć. Możemy na różne sposoby właśnie te owoce, warzywa przetwarzać, kompoty, dżemy, ogórki na milion sposobów, czy mrozić owoce, warzywa, żeby potem móc do tego sięgnąć, ale też to, co już ugotowaliśmy, tak? Najczęściej w niedzielę jadamy rosół jako Polacy, no to w poniedziałek u większości Polaków będzie pomidorowa, więc to jest właśnie ta zasada, że z czegoś robimy coś innego. Warzywa, które mieliśmy w rosole, baza sałatki jarzynowej na przykład, tak? Czy jakiejś innej sałatki, którą możemy z tego stworzyć. Mięso, które mieliśmy w tym rosole, farsz do krokietów, pierogów, czy odsmażone i zjedzone jako dodatek do drugiego dania, makaron i jakieś resztki, które nam zostały, jakiś warzyw, jakiegoś boczku, wędliny. Możemy zrobić zapiekankę, tak żółtym serem posypać do piekarnika na kilka minut i mamy kolejne danie. Więc to jest też niekończąca się opowieść tak naprawdę i możemy wiele kreatywnych takich pomysłów stworzyć, ale wracając do tego pieczywa, które najczęściej marnujemy, zupy kremy, które są tak popularne i modne, one są dodatkowo ciekawe, jak mamy grzanki. No, grzanki możemy albo kupić, albo zrobić sami właśnie z tego pieczywa. Więc to jest sposób też na to, żeby nie marnować, żeby fajnie, ciekawie i kreatywnie wykorzystać te produkty.
1: Warto chyba też do sklepu nie pojawiać się głodnym, prawda?
3: A oczywiście, tak. To jest taka zasada psychologiczna, można tak powiedzieć, bo jednak jeśli jesteśmy głodni, to nasz żołądek mówi, kup więcej, bo potrzebujesz, bo jesteś na ten moment głodny. I dodatkowo, kiedy wchodzimy do supermarketu,

0: przydatności. Są produkty o wiele tańsze niż te, które kupujemy normalnie. I na przykład są to też produkty w uszkodzonych opakowaniach. Ale jeśli była to kukurydza, która spadła komuś przy rozładunku, ale ona się... nie było żadnej dziury, czyli nie wylało się nic. I to jest produkt, który po prostu mechanicznie ma uszkodzone opakowanie. Naprawdę warto czasami nawet o połowę ceny kupić taniej.
1: A możemy jeszcze opowiedzieć chwilę o tych właśnie akcjach, które prowadzi Kielecki Bank Żywności?
0: To przede wszystkim, z czego chyba jesteśmy najbardziej znani, to, że przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizujemy zbiórki żywności, czyli w supermarketach pojawiają się wolontariusze, którzy zapraszają do udziału w zbiórce żywności i do tego, by włożyć choćby jeden produkt w czasie swoich zakupów do przygotowanego kosza. I te produkty potem trafiają do Banku Żywności, są segregowane, liczone i potem w formie paczek trafiają do organizacji, które z nami współpracują, dla podopiecznych tych organizacji, oraz od wielu lat współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i dzięki właśnie tutaj pracownikom na poszczególnych rejonach te paczki trafiają do najbardziej potrzebujących na terenie miasta Kielce. I to jest jedno. Drugie, realizujemy od też wielu lat programy unijne, które pomagają najbardziej potrzebującym. W tym roku są to fundusze europejskie na pomoc żywnościową pod program 2024. I tutaj współpracujemy z 45 organizacjami na terenie województwa, ale i na terenie Kielc z kilkoma, które właśnie kwalifikują osoby do tego programu, aby mogły skorzystać. I to są produkty już z długim terminem przydatności. Produkty z różnych grup produktowych, przez makaron, dżemy, przez produkty mięsne, jak konserwy, szynka wieprzowa, żółty ser, mąka, cukier, więc dość szeroki asortyment, który też po prostu jest w stanie poprawić taką sytuację osób, które są w jakimś trudnym momencie swojego życia ze względu na brak pracy czy chorobę i w ten sposób też możemy pomagać. Planujemy otworzyć kuchnię społeczną, czyli takie miejsce przy ulicy Miłej w Kielcach, gdzie będzie można ugotować sobie posiłek z produktów, które właśnie są uratowane z supermarketów, czyli tej żywności krótkoterminowej. Pod okiem kucharza będzie właśnie taka przestrzeń na to, że osoby, które będą potrzebowały takiej pomocy, takiej formy, będą mogły po prostu sobie z tego skorzystać.
1: Czy świadomość Kielca w temacie marnowania jedzenia jest większa niż lata temu?
0: Myślę, że tak, że ta świadomość się zwiększa z różnych przyczyn, ponieważ wiele akcji takich społecznych na ten temat się działo na przestrzeni ostatnich właśnie 10 lat, powiedzmy. I też my jako Bank Żywności próbujemy w różnych przestrzeniach mówić na ten temat. W przestrzeni medialnej, też na naszych social mediach. Idziemy do szkół, do przedszkoli, z seniorami się spotykamy, z osobami dorosłymi i próbujemy właśnie pokazywać to, że niemarnowanie żywności może być fajne. Może być ciekawe i przyjemne tak naprawdę, że nie jest to jakiś przykry obowiązek i musimy siedzieć, nie wiem, z długopisem, kartką i ciągle tylko sobie wmawiać to, że o, ja marnuję żywność, muszę coś z tym zrobić. Właśnie uczymy takiego kreatywnego popatrzenia na swoją kuchnię, na takie codzienne przygotowanie posiłków. No i w ten sposób staramy się właśnie, żeby ta świadomość była coraz większa i żebyśmy wspólnymi siłami tak naprawdę sprawiali, żeby tej żywności było marnowane jak najmniej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Świętokrzyska Straż Pożarna czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu. W tym celu podejmuje wiele ważnych interwencji, nie tylko związanych z pożarami. Codzienna służba zawsze wygląda zupełnie inaczej, dlatego strażacy muszą być przygotowani na nieprzewidywalną pracę.
2: Gościem Radia SK Kielce jest Marcin Bajor, rzecznik prasowy Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Takie pierwsze pytanie, jak wygląda dzień z życia strażaka? Zawsze dzieje się dużo, ale pewnie takie standardowe procedury zawsze są zachowane.
3: Rzeczywiście przed godziną 8 strażacy rozpoczynają służbę od rutynowej zmiany służby. Ona odbywa się każdego dnia bez względu na to, czy jest to dzień powszedni, weekend czy święto. Codziennie strażacy przekazują sobie służbę, przekazują sprzęt i nowa zmiana rozpoczyna służbę, 24-godzinny dyżur. Po zmianie służby rozpoczyna się dzień zajęć zgodnie z planem zajęć określonym przez daną jednostkę i w tym czasie realizowane są zarówno wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne mające na celu podnoszenie umiejętności strażaków podejmowania działań w różnych, przeróżnych aspektach. A jak szerokie zastosowanie ma Straż Pożarna, o tym najlepiej świadczą statystyki. Zaledwie 26% wszystkich zdarzeń na terenie województwa świętokrzyskiego to pożary. Pozostałe to inne miejscowe zagrożenia, więc jak widzimy, jest do czego się przygotowywać. Oczywiście o każdej porze dnia i nocy, również w trakcie zajęć, może dojść do wyjazdu ratowniczego, ponieważ jesteśmy w ciągłym dyżurze i nasze zajęcia są wtedy przerywane, ponieważ zawsze przyświeca nam cel, priorytet działań ratowniczych, priorytet ratowania zdrowia i życia zagrożonego. Następnie mamy również zajęcia sportowe w naszym harmonogramie dnia. Po to, aby utrzymywać sprawność fizyczną, strażak musi być sprawny, ponieważ warunki, w których pracujemy, wymagają tego od nas.
2: Zawód strażaka często kojarzył się przede wszystkim z gaszeniem pożarów. Przez lata to się zmieniło, tak? Ten zakres obowiązków jest już znacznie większy. No właśnie, jakie działania podejmuje Świętokrzyska Straż Pożarna oprócz tych wspomnianych pożarów?
3: Dziś jesteśmy już nie tylko strażą ogniową, strażą pożarną, ale tak naprawdę profesjonalną formacją ratowniczą. Około 26% wszystkich zdarzeń jest związanych z ogniem, natomiast pozostałe ponad 70% to zdarzenia związane stricte z usuwaniem miejscowych zagrożeń, a pod pojęciem miejscowych zagrożeń kryją się m.in. te zdarzenia związane z usuwaniem skutków nawałnic, ulewnych deszczów, które często nas nawiedzają, ale także m.in. te związane z wypadkami komunikacyjnymi, czy zdarzenia chemiczne, medyczne. Ten zakres obowiązków jest bardzo duży i z roku na rok się poszerza. M.in. ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej nakłada nowe obowiązki na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.
2: Młodzi ludzie pewnie zastanawiają się, jak to jest być strażakiem, jak to jest zostać strażakiem. No właśnie, jakie kroki trzeba poczynić, jaką szkołę ukończyć i przede wszystkim też jakie kryteria trzeba spełnić, aby spełniać się w tym zawodzie.
3: Bardzo naturalną drogą w karierze pożarniczej jest wstąpienie do jednostek ochotniczych straży pożarnych w pierwszym etapie, gdzie możemy, że tak powiem, rozeznać swoje zainteresowanie ratownicze i zobaczyć, czy jest to dla nas. Oczywiście takim bardzo naturalnym kierunkiem rozwoju jest wstąpienie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Nie jest to łatwe, ponieważ mamy bardzo dużo kandydatów chętnych wstąpić właśnie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej, a drogi do wstąpienia jest ich kilka. Między innymi można wstąpić z naboru, czyli każda jednostka w Polsce może ogłosić nabór na kierowcę bądź ratownika, bądź na inne specjalistyczne stanowisko w danej komendzie i szukać z odpowiednimi kwalifikacjami kandydata. I wówczas te nabory są przeprowadzone przez każdą jednostkę w danym mieście. Jest też druga droga przez szkoły pożarnicze i tutaj tych szkół pożarniczych, do których mogą aplikować absolwenci szkół średnich, jest 4. Są to szkoły w Częstochowie, Poznaniu, Krakowie, są to szkoły aspiranckie, a także Akademia Pożarnicza mieszcząca się w Warszawie, kształcąca kadrę oficerską. I tutaj należy, kierunek ten jest skierowany do absolwentów szkół średnich posiadających maturę, świadectwo dojrzałości z przedmiotów takich jak chemia, fizyka oraz matematyka. Na stronie każdej z tych komend jest wyszczególnione szczegółowe warunki rekrutacji do każdej ze szkół. Dodatkowo do każdej ze szkół, ale także z naboru wymagane jest przejście testu sprawności fizycznej, a także ocena zdolności i predyspozycji zdrowotnych.
2: No właśnie, jakie predyspozycje musi mieć taki kandydat na strażaka? Mówimy tu o walorach psychicznych, psychofizycznych, fizycznych. Czym się musi charakteryzować taki strażak potencjalny?
3: Przede wszystkim strażak powinien być sprawny fizycznie, ponieważ nasza służba wymaga tego od strażaków, aby pracować często w trudnych warunkach i ta sprawność fizyczna często wystawiana jest na próbę właśnie podczas najróżniejszych interwencji. Oprócz tego ta dyspozycyjność i gotowość do niesienia pomocy innym to cechy, które powinny również mieć osoby, które chcą wstąpić w szeregi Straży Pożarnej. Dyspozycyjność z tego względu, że nie znamy dnia ani godziny, o której zawyją strażackie syreny, natomiast gotowość do niesienia pomocy innym, jedziemy tam, skąd inni uciekają, więc często właśnie tutaj musi nam przyświecać ta chęć pomocy innym i musimy być gotowi, aby podejmować ryzyko po to, aby ratować zagrożone zdrowie i życie innych.
2: Nic dziwnego, że utarło się mówić, że strażak to niebezpieczny zawód. Jakie są zatem takie pozytywne aspekty tej pracy?
3: Niewątpliwie strażak to zawód, który cieszy się olbrzymim zaufaniem społecznym i sympatią społeczeństwa i czujemy to na każdym kroku. Rzeczywiście społeczeństwo bardzo ciepło wyraża się o strażakach, ale też bardzo ciepło reaguje na obecność strażaków w swoim otoczeniu. Dodatkowo korzyścią niewątpliwie jest przynależność do elitarnej, profesjonalnej jednostki ratowniczej, która jest jedną z lepszych tego typu formacji ratowniczych w Europie, a nawet na świecie. To jest dla nas olbrzymia duma. Nasz system ratowniczo-gaśniczy, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który w 2025 roku świętuje 30-lecie, to system, który jest wzorcowym przykładem, jak budować stabilny i pewny system ratowniczy, opierający się na dwóch filarach, czyli tym państwowym, profesjonalnym, ale także tym ochotniczym, który również z roku na rok coraz bardziej się profesjonalizuje.
2: A jeżeli chodzi o takie minusy, takie wady tej pracy, jest Pan w stanie wymienić?
3: No niewątpliwie jako wadę można powiedzieć, że to, że nie wiemy kiedy i gdzie będziemy zadysponowani. Każde zdarzenie jest inne. Nigdy nie jedziemy do tego samego typu zdarzeń. Oczywiście pewien schemat może się powtarzać, ale każde zdarzenie, chociażby biorąc pod uwagę to, że jeździmy do różnych osób, o różnych cechach charakteru, ono wiąże się z innymi wyzwaniami i to jest największa trudność w zawodzie strażaka.
2: Strażacy mają pełne ręce pracy przez cały rok właściwie. Tak skupić się na lecie, to chyba burze, nawałnice, no i wypadki drogowe, tak? Ludzie dużo podróżują, przemieszczają się. To jest taki gorący okres dla strażaka, jeżeli chodzi o lato?
3: Rzeczywiście w okresie letnim w ostatnich latach nasilają się zjawiska związane z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Tych interwencji strażacy odnotowują więcej. I te zjawiska przysparzają nam dużo pracy, zarówno połamane konary drzew, jak i lokalne podtopienia, czy chociażby alerty RCB, które stawiają na nogi często służby ratownicze przed potencjalnym zagrożeniem. Rzeczywiście tych zdarzeń, tych zagrożeń w okresie letnim jest bardzo dużo i na drogach także te zagrożenia w okresie letnim są bardzo częste, a na pewno są dużo bardziej dotkliwe w skutkach dla podróżujących, którzy będą brać udział w wypadku. Jak pokazują nasze statystyki, tych osób rannych i śmiertelnych w okresie letnim jest zdecydowanie więcej.
2: Jak mieszkańcy regionu mogą się przygotować, zabezpieczyć na to, żeby tych sytuacji wszystkich uniknąć, tak? Przykładowo przed burzą?
3: Przestrzeganie przepisów to priorytetowy i podstawowy element, który powinniśmy mieć na uwadze. Czy to jeżeli chodzi o przemieszczanie się po drogach regionu, wówczas nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, będzie ono dużo łaskawsze w skutkach ze względu na to, że przy mniejszej prędkości po prostu te konsekwencje będą mniejsze niż przy większej. Podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o zjawiska meteorologiczne. Jeżeli występują ostrzeżenia i docierają do nas komunikaty, czy to z IMGW, czy to z RCB, wówczas warto mieć na uwadze i nie lekceważyć tych ostrzeżeń i zastosować się do wskazań służb, słuchać komunikatów, jakie płyną, czy to ze strony Państwowej Straży Pożarnej, czy to ze służb zarządzania kryzysowego danej jednostki terytorialnej.
2: A jak dużo dzieje się w sezonie zimowym? Co strażacy wtedy robią tak naprawdę w największej ilości?
3: Sezon zimowy oczywiście też dużo zależy od aury, ale niewątpliwie tutaj w sezonie zimowym w naszej szerokości geograficznej dużo większym zagrożeniem są pożary budynków mieszkalnych właśnie ze względu na ogrzewanie naszych domów. Zimą temperatura spada, więc chcąc poprawić komfort termiczny w naszych domach, palimy w piecach. Niestety nie zawsze przygotowujemy nasz dom do sezonu grzewczego, co wiąże się z tym, że występują liczne pożary sady w przewodach kominowych, pożary budynków mieszkalnych, ale także jeżeli mamy zimę obfitą w śnieg, wówczas aura daje nam się we znaki i strażacy również są dysponowani chociażby właśnie do połamanych konarów drzew, czy do lokalnych podtopień.
2: To jak zabezpieczyć swój dom przed sezonem grzewczym, na sezon grzewczy, żeby uniknąć tego typu zdarzeń?
3: Pierwsze priorytetowe działanie nasze powinno być takie, że zapraszamy kominiarza przed sezonem grzewczym, który zweryfikuje drożność naszych przewodów kominowych, sprawność działania naszych przewodów wentylacyjnych. Dodatkowo powinniśmy pamiętać również o serwisowaniu urządzeń grzewczych. To również obowiązek, który jest zaniedbywany, a konsekwencją tego są liczne pożary budynków mieszkalnych. Pamiętajmy również o tym, że te rzeczy, które wymieniłem przed chwilą, powinny być realizowane minimum raz do roku, ale raz na 5 lat powinniśmy pamiętać o przeglądzie instalacji elektrycznych w naszym domu. O, jest to tyle ważne, że na przestrzeni lat rozwój elektroniki poszedł bardzo do przodu. Coraz więcej urządzeń elektrycznych używamy w naszych domach, a instalacje często nie są przystosowane do ich obsługi.
2: Wróćmy jeszcze do tych sytuacji drogowych. Gdy widzimy na drodze płonący samochód, nasz albo przykładowo innego kierowcy, jak należy się zachować w takiej sytuacji?
3: Zdarzenia związane z płonącymi samochodami na terenie województwa świętokrzyskiego to około 230 do 250 zdarzeń rocznie, czyli nie jest to mało zdarzeń, to dosyć częste zjawisko. I teraz bardzo trudno opanować pożar, który zdążył się rozprzestrzenić. Natomiast w początkowej fazie te działania są mogą być skuteczne, jeżeli podejmiemy właściwe działania. Pamiętajmy, że w każdym pojeździe powinna znajdować się minimum 1-kilogramowa gaśnica, która jest podręcznym sprzętem gaśniczym, mogącym być wykorzystanym przez każdego kierującego. Dobrze jest również, jeżeli widzimy płonący samochód na drodze, zatrzymać się i wesprzeć osobę dotkniętą pożarem pojazdu przy użyciu również swojej gaśnicy samochodowej. Wówczas te działania są skuteczniejsze, ponieważ używamy większej ilości środka gaśniczego. Należy również pamiętać o numerze alarmowym 112 i dzwonić pod ten numer, alarmując służby o zagrożeniu. Państwowa Straż Pożarna, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są tak rozśrodkowane po terenie Polski i województwa świętokrzyskiego w tym także, że w przeciągu maksimum 15 minut w każdym miejscu w województwie jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania gaśnicze. Natomiast często jesteśmy zdecydowanie szybciej.
2: Należy też podkreślić, że Straż Pożarna niesie pomoc nie tylko ludziom, ale też zwierzętom. Pamięta Pan jakieś takie sytuacje, interwencje, gdzie właśnie te zwierzęta wymagały pomocy?
3: Wspominał Pan również o zagrożeniach zimowych. Bardzo często jesteśmy dysponowani do zdarzeń związanych z przymarzniętymi łabędziami, na przykład do tafli jeziora. I często, gdy dojeżdżamy, okazuje się, że ten ptak nie przymarzł, tylko po prostu sobie odpoczywał. Gdy my przyjeżdżamy, zbliżamy się do niego, on po prostu odlatuje. To są takie częste zimowe zdarzenia. Również często jesteśmy dysponowani do ptaków, które w okresie lęgowym wypadają z gniazda, małe pisklęta. Wówczas jesteśmy dysponowani na przykład do bocianów, które wypadły z gniazd. Często tutaj ornitolodzy podkreślają, że jest to rutynowe, że tak powiem, zachowanie się tych gatunków. Dlatego tutaj te działania nasze również opierają się na współpracy z służbami weterynaryjnymi.
2: I takie pytanie na koniec. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków, przy których strażacy muszą interweniować? Czy to jest właśnie człowiek winny, czy to raczej, nie wiem, inne zjawiska?
3: Generalnie, jeżeli chodzi o nasze interwencje, należy powiedzieć, że pogoda jest największym determinantem naszej pracy, a na drugim miejscu oczywiście człowiek i błędy, które popełnia. To są dwa główne czynniki, które przysparzają pracę strażakom.
2: Czyli warto po prostu uważać i stosować się do zasad, które przedstawiliśmy właśnie w tej rozmowie.
3: Zdecydowanie warto przestrzegać przepisów, warto również przestrzegać zdrowego rozsądku, ponieważ tego nic nie zastąpi i miejmy świadomość, że tak naprawdę zagrożenie może nas spotkać o każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu, również w domu, w tym miejscu, w którym czujemy się najbezpieczniej, ale powinniśmy, przestrzegając przepisów i przygotowując nasz dom, jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo, nie tylko nasze, ale naszych bliskich.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Stadion Leśny w Kielcach to ulubione miejsce wypoczynku kielczan. Las, alejki spacerowe, boiska oraz miejsca na rekreację i ogniska przyciągają mieszkańców miasta szukających kontaktu z naturą. Historia tego miejsca jest bardzo bogata i niezwykle interesująca. O szczegółach mówi Krzysztof Myśliński, świętokrzyski wojewódzki konserwator zabytków.
4: Stadion Leśny w Kielcach, bo tak się ta dzielnica miasta, a właściwie pewien zespół urządzeń rekreacyjno-sportowych nazwał, choć początkowo nie miał się nazywać stadionem leśnym, tylko stadionem ogrodem. Jego geneza wcale nie jest rekreacyjna, była bardzo silnie związana z tym, co dzisiaj nas porusza, a mianowicie ze sprawami obronności kraju. Kiedy Polska odzyskała niepodległość i miała już własną armię, prowadziła od samego początku niepodległości w 1918 roku wojny, na wschodzie, na południu, na Śląsku. No było oczywiste, że to państwo położone między dwoma nierzeczliwymi mocarstwami musi mieć armię. Ale kiedy stworzono system poboru do armii, kiedy zaczęto prowadzić badania rekrutów, to okazało się, że poziom taki i zdrowotny, pamiętajmy, że Polska była wówczas krajem rolniczym. Większość mieszkańców mieszkała na wsi, że ci chłopcy, bo o chłopców chodziło, bardzo młodych mężczyzn ze wsi, są nieduzi, często w złej kondycji fizycznej, z różnymi chorobami wynikającymi z zaniedbań różnego rodzaju, także z niedożywienia, z niskiego poziomu higieny. Polska międzywojenna nie była Polską w dzisiejszych granicach, była Polską z ogromną częścią ludności mieszkającą hen gdzieś tam na wschodnich kresach, gdzie stan zdrowotności tej młodzieży był marny. Był zresztą marny w większości Polski. Trzeba było znaleźć jakąś formułę, żeby tężyznę duchową w narodzie, w społeczeństwie budować. I powstał bardzo szybko, już na początku od 20. projekt, a właśnie taka struktura Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, która miała organizować taką właśnie bazę do fizycznych ćwiczeń, do podnoszenia stanu zdrowotnego, zwłaszcza męskiej młodzieży. Powstały wojewódzkie komitety powiatowe, miejskie komitety przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego i zaczęto organizować miejsca, gdzie można tę tężyznę fizyczną jakby wzmacniać czy budować. Stadiony, nie takie jak dzisiaj sobie to wyobrażamy, boiska do gry, urządzenia sportowe, dosyć proste zresztą. Każdy z tych komitetów i powiatowych, i w dużych miastach, i wojewódzkich starał się jakąś inwestycję podjąć. Pamiętajmy, w czasach, kiedy państwo było ubogie, które ciągle było wyniszczone wojną i prowadziło jeszcze jakieś wojny, więc tych pieniędzy nie było. Jednym z najbardziej ambitnych projektów był projekt kielecki, przygotowany przez mało znanego inżyniera Walentowskiego, urzędnika Urzędu Wojewódzkiego. Ten projekt się szczęśliwie zachował, a był najbardziej ambitnym i terytorialnie, i obszarowo, i tak pod względem bogactwa urządzeń sportowych, które tam miały być zrealizowane, bo został zrealizowany tylko częściowo, jakie wówczas w ogóle w Polsce powstawały. Już nie powiem, co prawda, w mieście wojewódzkim, bo takim Kielce były w okresie międzywojennym, no ale to było jednak nieduże i ubogie miasto. No i na niemal 100 hektarach lasu, a właściwie takiego młodniaka i zbocza góry Pierścienicy, bo od 27 26 już właściwie roku, zaczęto budować cały zestaw takich no właśnie sportowych urządzeń, z których do dzisiaj niewiele się zachowało, a właściwie zachowało się tylko jedno. Ta ścieżka dookoła, taka spacerowa, bardzo długa, taka jak bieżnia stadionowa, która w istocie nie była wcale stadionową bieżnią, ani ścieżką do spacerowania, czy do jazdy na rowerze, czy do biegania, bo mnóstwo ludzi tam biega, tylko po prostu torem wyścigów konnych. Projekt przewidywał trzy elementy tego założenia. Element, który przestrzeń zachowała się taka, jaka była przed II wojną światową, w okresie II Rzeczpospolitej. Natomiast z tych urządzeń nie zostało właściwie nic, ale została funkcja. Więcej, funkcja poszerzona jeszcze dzisiaj o nowe instalacje czy urządzenia sportowe. No bo tak, na wzgórzu Pierścienicy zbudowano niewielką skocznię narciarską. Nie tę, którą jeszcze starsi kierczanie mogą pamiętać sprzed lat kilkunastu, taką dużą betonową. Była nieduża skocznia narciarska. Po wojnie zresztą stanęła tam, bo Niemcy ją zniszczyli w czasie okupacji, stanęła druga, taka też niewielka, tam na kilkanaście metrów skoków pozwalająca skocznia. Obok, wzdłuż wycięto las, wytyczono tor zjazdowy narciarski. Do dzisiaj się go używa. Nie był taki imponujący jak dzisiaj. No a z boku, od strony wschodniej, do dzisiaj to można zobaczyć, jest taka rynna toru saneczkowego, takiego naturalnego toru saneczkowego, w czasach, kiedy śnieg zimą był czymś oczywistym, 600 metrowej długości i rzeczywiście zjeżdżano tam na sankę. To na tej stronie śniegu. Na tym już płaskim przedpolu wytyczono ponad 2-kilometrowy tor wyścigów konnych, bo po pierwsze, to w ogóle była dość popularna, zwłaszcza w sferach ziemiańskich i oficerskich rozrywka. Pamiętajmy, że przedwojenna armia to jest, a nie tylko polska, to jest armia, której siłę transportową właściwie zapewniały konie. Kawaleria, która, my się możemy dzisiaj troszkę tam podśmiewać z kawalerią, z szablami na czołgi, to tak naprawdę bywało, ale to nie była norma. No, ale kawaleria była w wielu armiach jeszcze wówczas podstawą siły takiej uderzeniowej. Więc te wyścigi konne, one były popularne. Tam obok stanęła niewielka trybuna, jakieś takie małe zabudowania dla tych koni, dla takie gospodarcze. W tej części, gdzie dzisiaj na Stadionie Leśnym jest ten imponujący park taki linowy, gdzie obok są dwie wielkie przestrzenie, już dzisiaj nie przypominające stadionów, to tam było boisko, takie pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej i różnych sportów, otoczone ziemną bieżnią. Obok było jeszcze kilka mniejszych, takich trajastych boisk do prostej gry. Były korty tenisowe. Te korty tenisowe dzisiaj uwiecznione są w miejscu, gdzie kiedy się od tej głównej ulicy Szczepaniaka wchodzi właśnie w stronę tego parku linowego, na główną tę przestrzeń stadionową, to kiedy się idzie tym szeroką przecinką dawnego toru wyścigowego, to po prawej jest taki punkt, plac zabaw dla dzieci. Tam były korty tenisowe. Bardzo popularna wśród inteligencji oficerów rozrywka i sport przedwojenny. Zresztą te korty tenisowe były jeszcze w innym miejscu. Było też urządzone miejsce zabaw dla dzieci. Był taki brodzik dla dzieci, akurat po przeciwnej stronie całego założenia niż te korty. Było nawet planowane, bo chyba nieurządzone, miejsce dla takich ćwiczeń fizycznych, przysposobienia wojskowego właśnie i wychowania fizycznego dla kobiet, dla dziewcząt. To nie był planowany wielki obszar, ale taki przewidywano, bo te dziewczęta też bardzo do tak zwanej samarytanki, czyli do takich medycznych służb szkolono. No a w tej części, gdzie dzisiaj stoi wielki kompleks hotelowy, gdzie stoi jeszcze taka odbudowana, bo już nie oryginalna, restauracyjka, tam stał budynek tak zwanej mleczarni, drewniany budynek, który był po prostu pawilonem gastronomicznym, służącym zimą także jako taka przystań czy takie miejsce dla narciarzy, gdzie można było się zimą ciepłego, latem chłodnego napić mleka, bo to były bardzo modne napoje w okresie międzywojennym. Ale tam dalej znajdował się jeszcze basen. Pierwszy w Kielcach nowocześnie urządzony basen kąpielowy letni, zwany tak basenem leśnym, otwarty tuż po 1930 roku, z nowoczesnym pawilonem, z szatniami, z natryskami. No dzisiaj tego miejsca już nie ma, ale zastąpiło cały kompleks hotelowy z wielkimi basenami takimi egzotycznymi. Więcej, po wojnie, w latach 80. już, dobudowano tam w stronę miasta, w stronę kadzielni, to, czego przed wojną zrobić się nie udało, czyli nowoczesny stadion lekkoatletyczny, który był przewidywany. Przewidywano było zresztą jeszcze wiele innych inwestycji, które oczywiście przed wojną zrobić się nie dało. Zresztą nie byłoby ani chyba sensu, ani też za co tych pensjonatów, tej hali sportowej, która tam miała stanąć bez budowy. Można powiedzieć, po otwarciu, czyli w końcu lat 20. do połowy lat 30., zwłaszcza kiedy otwarto basen, Stadion Leśny był niezwykle popularnym miejscem spacerów i takich wypraw kielczan. Chociaż pamiętajmy, że dziś stadion jest co prawda już na skraju miasta, ale jednak nie przeraża nas to odległość. Ale w latach 20. Kielce kończyły się właściwie na krakowskiej Rogatce, a ten stadion był hen-hen, daleko. Tym bardziej, że tam, gdzie dziś ten stadion lekkoatletyczny, budowlany, tam było po prostu wyrobisko, dawna żwirownia, czasem zalewana wodą, bo tam podciągała woda. To było za kadzielnią. Kadzielnia dzisiaj miejsce fantastycznie interesujące i atrakcyjne. Była po prostu wielką fabryką wapna, kurzącą, dymiącą i hałasującą. Więc to był taki obszar, to było takie miejsce odcięte od Kielc. To zainteresowanie później troszeczkę zgasło, tym bardziej, że bilety na basen, bo reszta wstęp na te urządzenia Stadionu Leśnego był oczywiście bezpłatny, ale na basen były przed wojną bilety i one były stosunkowo kosztowne, a właściwie dla takiej najbardziej zainteresowanej młodzieży z niezamożnych rodzin, bo większość rodzin była niezamożna, no to właściwie odcinały dostęp. No i tak to przetrwało przez II wojnę światową. W czasie II wojny światowej tam niestety Niemcy urządzili jedno z tych miejsc morderstw, rozstrzeliwań mieszkańców Kielc i polskich głównie, ale także żydowskich. Tam zastrzelono Wojtka Szczepaniaka, taką postać legendarną. On jest symbolem tych, którzy tam stracili. Tam zresztą jest grób i taki pomnik poświęcony tym rozstrzelanym. No a po wojnie, po II wojnie światowej, to ten cały kompleks właściwie funkcjonował nie aż tak obficie. Na skoczni narciarskiej nowej, wystawionej w 1959 roku, odbywały się do 70.

0: własną sprawnością. No a później nastała nowa Polska. W latach 80. zbudowano na Spartakiadę Młodzieży ten stadion lekkoatletyczny, a potem stare urządzenia zaczęły znikać. W 2009 roku rozebrano, a właściwie wysadzono w powietrze te nieużywane skocznie narciarską, poszerzono trasę zjazdową, a później zamknięto po pożarze pawilonu, zamknięto basen leśny i rozebrano go. Tam teraz stoi wielki kompleks taki hotelowo-rekreacyjny. Można zatem powiedzieć, że jak 100 lat temu z wielkim rozmachem ten stadion leśny się rozmachem jak na ówczesną Polskę narodził, tak potem to, co stare, poza przestrzenią zniknęło, ale zostało zastąpione całą masą różnych atrakcji takich i sportowych, i rekreacyjnych, i wypoczynkowych, i hotelowych, i kulinarnych, czy gastronomicznych. Także to jest miejsce wyjątkowe, bo już dobre 100 lat mamy w Kielcach coś tak wyjątkowego.
1: No teraz spełnia właśnie rolę, funkcję taką sportowo-rekreacyjną, turystyczną, bo tam też szlaki turystyczne chyba przebiegają, prawda? Dokąd one prowadzą?
0: Tak, to są szlaki, które przebiegają na południe, na Wzgórze Posłowickie, Wzgórze Dymińskie, w stronę Chęcin. To jest zresztą niezwykle popularne miejsce i dla tych, którzy lubią po płaskim, i dla tych, którzy tam w górach też się nie boją, a kiedy zimą jest trochę śniegu, a właściwie mrozu, bo oczywiście trasy są śnieżone, to tam tłumy narciarzy. A skoro są tłumy narciarzy i spacerowiczów, to pojawiła się też gastronomia. Nie jest to naprawdę miejsce, gdzie można przynajmniej weekend spędzić bardzo, bardzo atrakcyjnie. Trzeba powiedzieć, że w niewielu miastach te przedwojenne takie ośrodki sportowo-rekreacyjne, właśnie budowane przede wszystkim dla wzrostu zdrowotności młodego pokolenia, przede wszystkim mężczyzn, że one się zachowały tak, z taką intensywną funkcją. W większości zostały przebudowane, a w Kielcach jakoś stadion leśny odżył i trzeba powiedzieć, że chyba jeszcze, wiem, że są takie plany inwestorskie, żeby tam jeszcze to zagęszczać, bo jest coraz więcej chętnych do korzystania z tego miejsca.
1: No właśnie, potencjał tego miejsca jest ogromny, a czy władze miasta mają właśnie pomysł na to, jak to jeszcze bardziej udoskonalić, unowocześnić?
0: Ja myślę, że tutaj to, co jest w tej chwili, z wyjątkiem, jak wiem, pewnych planów budowy jeszcze jednego obiektu chyba hotelowego tam przy hotelu Binkowskim, przy tym największym, to chyba wyczerpuje takie zapotrzebowanie Kielczan. Tam w ostatnich latach naprawdę wyrosło wiele inwestycji. Miasto ma świadomość, że to jest miejsce potrzebne Kielczanom i przez Kielczan wykorzystywane. Tam powstało kilka takich, no to wiemy wszyscy, kilka fajnych takich właśnie pomysłów, jakieś ścieżka przyrodnicza, ścieżka do biegania. Zimą, kiedy jest trochę śniegu, można tam pobiegać na nartach. Powstały te altany, o które miasto bardzo dba. Takie altany piknikowe, prawda, czy grillowe, ich jest kilka. Jest dla rowerów. To naprawdę jest miejsce, które wspólnymi siłami samorządu i prywatnych inwestorów żyje. Muszę powiedzieć z przykrością, że ja mieszkam w okolicach Telegrafu, to akurat spod Telegrafu zostało to życie trochę wyssane i ono się przeniosło na stację. Dziękuję.
2: Magazyn lokalny.
3: Jakub Konieczkowicz, zapraszam na kolejny magazyn reporterów. Sporty niszowe cierpią na brak rozgłosu. Na szczęście sukcesy na polu lokalnym czy ogólnokrajowym go wzbudzają. Nie inaczej jest z brydżem sportowym, czyli jedną z najbardziej popularnych gier logicznych. Brydż sportowy ma wiele korzyści, a jego zasady są dość skomplikowane. Jednak grać w niego mogą najmłodsi.
4: Nazywam się Małgorzata Golec i jestem prezesem Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego w Kielcach.
1: No to pierwsze pytanie, na czym polega brydż sportowy i o co w nim chodzi?
4: Może być brydż sportowy i brydż amatorski. Zarówno jeden, jak i drugi brydż to dużo przyjemności, dużo emocji. Jest talia 52 kart. Co najmniej jedna talia musi być, żeby zacząć w jakikolwiek sposób brydża. Do brydża musi być co najmniej 4 osoby. Do brydża towarzyskiego, no do sportowego to są setki, nawet tysiące czasami. I jest to gra, brydżyści bardzo nie lubią, jak się mówi, gra karciana. Bo to nie jest gra karciana, to jest gra logiczna przy pomocy kart. Bo brycz to kombinatoryka, to logika, to matematyka, no to jak ktoś potrafi do 13 liczyć, to już sobie da radę, jeżeli chodzi o brydża, no do 40 w porywach. I jak każda gra polega na tym, no żeby wygrać, bo każdy chce wygrać. Przy brydżu amatorskim to jest minimalnie 4 osoby i wielokrotność 4 osób. Każdy dostaje po 13 kart, każdy dostaje pudełko licytacyjne przy brydżu sportowym, a przy brydżu amatorskim to licytuje słownie i ustala się kontrakt. W brydżu się gra

0: parami. To zwycięstwo pary jest nie zwycięstwo jednej osoby. Polega na tym, że licytuje się kontrakt. W wyniku wylicytowanego kontraktu należy ten kontrakt wygrać. Przeciwnicy oczywiście wszystko robią, żeby ten kontrakt nie został wygrany. Jeżeli się wygra bądź przegra kontrakt, zapisuje się punkty. No tu jest znowuż punktacja w zależności od rodzaju zawodu, w zależności od rodzaju, czy to jest brycz amatorski, czy to jest brycz sportowy, punktacja jest bardzo różna. Brycz sportowy w bardzo dużym stopniu eliminuje przypadek, los szczęścia. No, czego nie ma w brydżu amatorskim, no bo jak się dostanie lepsze karty, to ma się większe szanse wygrać zawody czy potyczki.
1: A jaka jest historia brydża? To jest bardziej sportowa, rozrywkowa, czy może hazardowa? I skąd się wywodzi ta gra?
0: No, historia brydża, no zdecydowanie bardziej rozrywkowa. Brydż, no jak zapałki też można grać, uprawiając hazard. W związku z tym, jeżeli tak będziemy pojmować brydża, to możemy powiedzieć, że to jest gra hazardowa, ale absolutnie nie. Brydż się wywodzi w zasadzie z Europy i do Europy karty trafiły w XIV wieku i co ciekawe, do dzisiaj takie te klasyczne karty do brydża to są wzory francuskie. I tak na przykład król pik to jest król Dawid, dama pik to jest Palla z Atena, król kier Karol Wielki, dama kier biblijna Judyta, król Kalo Juliusz Cezar i tak dalej, i tak dalej. Są ściśle określone rozmiary kart do brydża, na przykład o właśnie różnica. Do brydża to jest 57x89 mm, a do pokera 63x89 mm. Dlaczego tak, to ja nie umiem powiedzieć, no ale tak jest. I brydż to jest według nas, brydżystów, nie tylko najbardziej prestiżowa gra logiczna, uprawiana za pomocą kart, o czym już wspominałam. Brydż wywodzi się od wista, bo pan pytał, od czego się wywodzi. Od wista. To jest Anglia, XVI wiek. Prawdziwy rozkwit to jest XIX wiek. Bardziej w Ameryce niż na Starym Kontynencie. I w tym samym czasie powstała w Rosji lub w Turcji czy Egipcie odmiana wista, która się nazywa biricz. I stąd prawdopodobnie się wywodzi nazwa brycz, a nie tak jak większość myśli, że z angielskiego brycz most. Więc to tak wygląda. I teraz tak, w 1927 roku pan Harold Vanderbilt, jadąc, płynąc statkiem parowym ze Starego Kontynentu, czy tam z Anglii, nie pamiętam dokładnie, do Stanów Zjednoczonych, strasznie się nudził, bo ta podróż była bardzo długa. No to grali w tego wista, ale ten wist był też nudny. No więc ten pan Harold Vanderbilt wymyślił podstawy brydża sportowego. I w zasadzie to te podstawy do tej pory obowiązują. W brydżu sportowym, w przeciwieństwie do brydża, a zaczęło w przeciwieństwie, może za wiele powiedziane, ale w brydżu sportowym decydują o wygranej umiejętności, a nie los szczęścia, bo trzeba rozumieć partnera. Dużą satysfakcją jest to, jeżeli się gra z partnerem i rozumie się, co partner oczekuje, co partner chce przekazać. No, tak samo trzeba rozumieć, o czym mówią przeciwnicy, bo to jest potrzebne przy rozgrywkach.
1: To jest ważne, żeby umieć współpracować? Uczy to współpracy?
0: Bardzo uczy współpracy i tutaj jest cały taki vademecum postępowania z partnerem, że partnera, bo tak jak szachy, czy tak jak poker, to sam o sobie człowiek decyduje, prawda? Indywidualnie. Natomiast w brydżu decyduje para. I co z tego, że jedna osoba w parze jest bardzo dobra, a druga jest bardzo słaba, to wtedy nie osiągną sukcesu. Muszą się rozumieć, muszą sobie dużo wybaczać, bo każdy z partnerów chce wygrać. Każdy ma swój słabszy dzień. No i przede wszystkim muszą z sobą pracować, żeby wypracować taki system, który pozwoli im rozumieć przekaz o tym, co posiadają w kartach. Jakie korzyści daje gra w brydża? No, przede wszystkim to jest gimnastyka umysłu, tak jak mięśnie można ćwiczyć jeżdżąc na rowerze, uprawiając różne dziedziny sportu fizycznego, tak tutaj to jest sport dla umysłu. Gra w brydża pozwala na nawiązywanie relacji z innymi ludźmi, pozwala rozumieć innego człowieka. Jeżeli chodzi na przykład o dzieci, to uczy takiego zdrowego współzawodnictwa i uczy grania w teamie z partnerem. Według nauki naukowców z Uniwersytetu Columbia. Są prowadzone takie badania. U nas jest pionierem tych badań pan brydżysta, pan profesor Marek Markowski. On w Gdańsku zamieszkuje. To jest naukowiec światowej sławy. Brydż ma bardzo duży pozytywny wpływ zbawienny wręcz dla ludzi chorych na Alzheimera. Na początkowym etapie, my nie mówimy już o takim etapie, kiedy nie ma kontaktu z tym człowiekiem, ale na początkowym etapie, gdy ci ludzie grają w brydża, trudno powiedzieć, że oni grają w brydża, ale no, uczą się licytacji, uczą się liczenia punktów, gimnastykują umysł. Czasami też im udaje się, że grają. Podobno hamuje to w znacznie większym stopniu niż leki rozwój tej strasznej choroby. Ja tutaj przez jakiś czas prowadziłam zajęcia z ludźmi chorymi na Alzheimera i powiem, że bardzo przyjemnie nam się prowadziło te zajęcia. Według opiekunów ci ludzie lepiej się czuli. Tak samo ludzie starsi. To też jest wspaniała sprawa. Zamiast siedzieć w domu i wpadać w depresję, to wychodzą, grają w brydża, nawiązują kontakty towarzyskie. Kobiety się umalują, mężczyźni się też ustroją, mają cel, mają o czym dyskutować. Poza tym brydż w czasie pandemii trochę się przerzucił do internetu. Nadal to pokutuje trochę ze stratą dla tych interpersonalnych kontaktów, ale powoli to odbudowujemy, ale w czasie pandemii też wypełniał te trudne chwile.
1: Czy osoby mające problem z matematyką są w stanie grać w brydża?
0: To znaczy, według mnie tak. Osoby, które mają problem z myśleniem kombinacyjnym, to się trochę przekłada na matematykę, nie do końca. Z myśleniem logicznym mogą mieć problem. Natomiast jeżeli chodzi o matematykę, bardzo dużo lekarzy gra, to raczej matematycy nie są, z tego co wiem. Dużo prawników gra też w brydża. Więc chyba sama matematyka to tutaj, powiedzmy, niechęć do matematyki może nie do końca przeszkadza. Moje doświadczenie, ponieważ ja od 2019 roku pracuję z dziećmi, to jak rozmawiam z nauczycielami i z rodzicami, to dzięki zajęciom z brydża dzieciaki, które miały jakiś tam problem z matematyki, ten problem się robi mniejszy albo w ogóle przestaje być problemem.
1: Zapytam, gdzie w Kielcach można rozpocząć przygodę z brydżem? Gdzie można grać?
0: Od Fundacji Dobry Ruch, Wsparcia i Rozwoju Dobry Ruch. Tutaj ja prowadzę zajęcia dwa razy w tygodniu dla młodszej i starszej grupy oraz w szkołach podstawowych. W szkole podstawowej numer 20 na pewno. Sądzę, że w szkole podstawowej numer 9 problem, że my prowadzimy to non-profit, te zajęcia. Jest taki program Ministerstwa Sportu i Turystyki Sport Wszystkich Dzieci i myślę, że Polski Związek Brydża Sportowego nam przydzieli środki na jakieś 3-4 kursy. I w zależności od tego, bo szkół chętnych jest sporo w tej chwili. Początki były trudne, ale w tej chwili sporo szkół by chciało, żeby uczyć dzieci brydża. My zaczynamy w zasadzie od pierwszej klasy, bo starsze klasy to w siódmej klasie, to siódma klasa i koniec, bo ósma klasa przygotowywanie do egzaminu ósmoklasisty. Więc takie małe dzieci to jest najbardziej przyjemne i najdłużej można z nimi pracować, najbardziej chętni do nauki. Jak się dzieci wdrożą, jak się wkręcą, to już wtedy im nawet za bardzo nie przeszkadza, że mają jakieś tam egzaminy, bo zawsze wygospodarują czas na to, żeby się pouczyć w brydża, żeby pograć w brydża. Z maluchami troszeczkę, to znaczy w ogóle teraz chyba troszeczkę inaczej się trzeba dzieci uczyć w brydża, bo powiedzmy moje pokolenie, nie wiem, czy młodsze pokolenia też to wiedziały, co to są karty, prawda? Bo nie było komputera, nie było telefonów, nie było tyle gier i ludzie grali w karty i dzieci też grały. Ja na przykład byłam zapędzana do 1000 przez rodziców, bo byłam potrzebna jako ta trzecia czy czwarta, bo się lepiej grało. A w tej chwili większość dzieci to w ogóle nie ma bladego pojęcia, co to są karty. Ja zaczynam zajęcia z takimi maluchami, mam takie karty formatu A4 i pokazujemy dzieciom, dzieci to są karty. Talia ma 52 karty do brydża. To jest as, to jest pik, to jest kier i trzeba uczyć kompletnie od podstaw. Dzieci to jest as, pokazuje król, to dzieci krzyczą król, pokazuje damy, dzieci krzyczą królowa. Tak to jest. I w związku z tym ten początek z maluchami, to ja wiem, to trwa do dobre ponad pół roku, żeby one się zorientowały, co to są karty, żeby się zorientowały, jeżeli chodzi o możliwość brania lew, o wysokość kart, a generalnie dzieciaków trzeba uczyć zupełnie od podstaw. Są dzieci, które na przykład się nauczą, dojdą do tego, że znają karty, znają punktację i umieją tasować i odpadają, bo już zaczynam uczyć systemu i to jest wtedy już trudniej, bo już się trzeba uczyć. No, odpada część dzieci. No, a część dzieci trwa i myślę, że będzie trwała.
1: Jak wygląda turniej brydżowy? Liga jest jakaś tutaj w naszym regionie?
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, to od 57 roku w ogóle są prowadzone rozgrywki ligowe i region świętokrzyski ma w tej chwili jedną drużynę SPS Construction z panem Grzegorzem Głaskiem na czele w Ekstraklasie. W poprzednim sezonie miał dwie drużyny w Ekstraklasie. W pierwszej lidze ma też jedną drużynę. To jest dr Smile ze Starochowic, z kapitanem jest kolega Stasiu Pająk. No i w drugiej lidze jest Stoksoft Kielce z Grzesiem Zaczewskim jako kapitanem. I w trzeciej lidze, to znaczy sezon 2022-2023, grało 12 drużyn. A przed pandemią no, były czasy, kiedy grało więcej. On to wszystko jest odbudowujemy. Także są rozgrywki ligowe. Rozgrywki ligowe zaczynają się w zależności od tego, czy to jest która liga. Ja mogę powiedzieć najwięcej o trzeciej lidze, ponieważ organizujemy tą trzecią ligę jako wojewódzki związek. Poza tym jestem kapitanem jednej z drużyn trzecioligowych. No więc rozgrywki się zaczynają jesienią, kończą się na wiosnę. Gramy w sobota, niedziela od godziny 9 rano do godziny 22, z przerwą na obiad, żeby nie było, do godziny 22, no i mamy takie 4 zjazdy, bądź 5, w zależności od ilości drużyn. No jest to olbrzymia frajda, jest zainteresowanie duże.
1: Taka rozgrywka jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o wysiłek taki intelektualny. Czuje się człowiek zmęczony?
0: Jak ja zaczęłam chodzić, bo ja brydża sportowego uprawiam od niedawna, raczej jestem menadżerem niż brydżystą, ale jak zaczęłam chodzić, powiedzmy, 10 lat temu na turnieje, bo wtedy zaczęłam próbować grać w brydża sportowego, to gdzieś do połowy turnieju to ja dokładnie wiedziałam, co się dzieje. Widziałam swoje błędy, albo mi się wydawało, że widziałam swoje błędy. I potem tak od połowy turnieju, to ja coraz bardziej nie wiedziałam coś, tak byłam zmęczona, coraz bardziej nie wiedziałam, co się dzieje, a tak jak było 2/3 turnieju, to najchętniej bym położyła głowę na stoliku brydżowym i żeby mi każdy dał święty spokój. Z tym, że to jak przy każdym sporcie, to można wytrenować. Ja w tej chwili mogę grać cały dzień i nic mi się nie dzieje.
1: Zapytam właśnie, czy można w brydża grać zawodowo?
0: No można grać w brydża zawodowo i mamy takich zawodników, którzy grają zawodowo. Nasi najlepsi zawodnicy w Polsce wyeksportowali do Szwajcarii. I powiem tak, można grać zawodowo w brydża, zarabia się niezłe pieniądze, ale no jest to trudny pieniądz, jak w każdym sporcie. Powiem tak, że jeżeli by Ministerstwo Sportu przeznaczało, nie wiem, 1/4 pieniędzy, którą przeznacza na przykład na piłkę nożną, na brydża, my jesteśmy i tak jako Polska potęgą brydżową na świecie, ale wtedy można by zasilić właśnie młodą krwią brydżystów, bo generalnie no jest to problem ogólnoświatowy, generalnie brydżyści się starzeją, dlatego między innymi ja tak walczę o każde dziecko, bo nie chciałabym doczekać do sytuacji, kiedy no, będzie nas coraz mniej ze względu na przemijanie, prawda? I więc gdyby Ministerstwo Sportu przeznaczało, mówię, no 1/4 tego, co przeznacza na piłkę nożną, to byśmy byli rewelacyjni.
2: Profilaktyka oraz regularne badania jamy ustnej są niezwykle ważne. Wiele chorób atakujących jamę ustną może być bardzo groźnych dla naszego zdrowia. Istnieje wiele sposobów, by zapobiegać i minimalizować ryzyko ich wystąpienia. Najważniejsze to regularne kontrolne badania, codzienna higiena i zdrowy tryb życia. O istocie profilaktyki mówi specjalista protetyk Dorota Kulczycka, która wykonuje badania w Kielcach i uświadamia pacjentów, by zadbali o swoje zdrowie.
1: Kwestie profilaktyki. Jak ważne są regularne badania i co zyskujemy dzięki takim systematycznym badaniom?
3: Profilaktyka jest zwykle rozumiana jako wykonywanie właśnie tych kontrolnych badań, takich badań laboratoryjnych, zdjęć rentgenowskich, USG. A tak naprawdę podstawą profilaktyki jest w każdym wypadku prowadzenie zdrowego stylu życia. bo to, co ujawnia badanie, jest tylko zewnętrznym objawem tego, że organizm czymś sobie nie radzi. Nie ma choroby bez przyczyny, tyle że dzisiejsza medycyna konwencjonalna jest niestety nastawiona głównie na eliminowanie objawów, ewentualnie szukanie jakichś bakterii. Na szczęście to podejście zaczyna się stopniowo zmieniać, ponieważ ta plaga chorób układu krążenia, nowotworów i chorób przewlekłych, w tym neurologicznych, stawowych, skórnych, wynika właśnie z braku holistycznego podejścia do pacjenta. Ta akcja Zdrowa Jama Ustna ma na celu uświadomienie faktu, że zdrowie leży w rękach każdego człowieka i nie chodzi tu wyłącznie o regularne kontrole, lecz stałe, właściwe nawyki prozdrowotne. Przyczyną wszelkich chorób jest brak równowagi w organizmie i aby ją zapewnić, potrzebny jest ruch, ponieważ on pobudza metabolizm i wtedy wszelkie procesy zachodzą sprawnie. Poza tym właściwe odżywianie z ograniczeniem

odpowiednie nawodnienie. Poza tym bardzo ważne jest systematyczne oczyszczanie organizmu, a to głównie wątroby, jelita, krwi, no i narządu, który nie domaga, bo zdrowie tkwi w jelitach, tak się mówi. Tam przebiega wchłanianie witamin, minerałów, wszelkich niezbędnych składników, więc złe wchłanianie to są właśnie zanieczyszczone jelita. Także wszelkie przebarwienia.

wskutek zanieczyszczeń toksynami i mikroorganizmami, jak bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki, a nawet małe pasożyty, które organizm próbuje zwalczać. No a walcząc wciąż z tymi patogenami wewnątrz, układ odpornościowy jest osłabiony i mniej czujny i nie reaguje już na te nowe zagrożenia z zewnątrz. No i dodatkowo jest osłabiony przez przewlekły stres. No i wskutek tego w organizmie zaczyna panować chaos, wszystko się wymyka spod kontroli. No, komórki nawet, które no, zwykle mutują i wracają do poprzedniego stanu, przestają wracać i powstają w ten sposób nowotwory. I takie nawet objawy ogólne jak nerwowość, depresja, zaburzenia koncentracji, jakieś zaparcia, biegunki, zmiany skórne, to są po prostu objawy zanieczyszczonego organizmu. Także oczyszczanie organizmu i walka ze stresem wzmacniają system immunologiczny i przywracają utraconą równowagę.

0: właśnie profilaktyki.
1: Co czeka na pacjentów na takich spotkaniach profilaktycznych? Jak one wyglądają? Jak przebiegają?
0: Na tych spotkaniach będą pacjenci właśnie uświadomieni pod tym kątem, który przedstawiłam. Każdy z pacjentów zostanie zbadany na fotelu stomatologicznym, czy nie pojawiły się żadne niepokojące zmiany na śluzówce, ale jeśli nawet dostanie wtedy pacjent wskazówki, jak ma wyleczyć takie zmiany. Ewentualnie, jeśli to będzie coś poważniejszego, dostanie skierowanie do

wyglądało. No, ale jeśli pacjent nawet będzie miał zdrową jamę ustną, no to zostanie mu wręczona ulotka, jak prowadzić zdrowy styl życia, żeby nie doprowadzić do powstania jakiejkolwiek choroby. Bo no, istnieją różne choroby w jamie ustnej, które no, mogą się skończyć bardzo no, niebezpiecznie, nawet powstaniem nowotworu. Także z błahej niby przyczyny, ale przewlekle przebiegającej, no, może powstać bardzo poważny problem, ponieważ rak jamy ustnej, szczególnie tam dziąsła, prowadzi do bardzo dużego okaleczenia pacjentów. Usuwa się wtedy praktycznie połowę podniebienia, powstaje ogromny otwór, który no, w jakiś sposób trzeba zabezpieczyć. No, ja akurat zajmuję się tą onkologią właśnie pooperacyjną, wykonuję takie protezy z obturatorem, czyli z zatkaniem tego otworu, ponieważ przy tak dużych operacjach no, często przeszczep no, nie jest niestety wykonywany, a trzeba pacjenta przywrócić do stanu no, jakiegoś równowagi, żeby mógł normalnie funkcjonować i normalnie się czuć i pracować. Także zaniedbania w jamie ustnej wynikające głównie z jakichś ubytków, źle wyleczonych kanałów zębów mogą się skończyć naprawdę tragicznie. Dlatego nie warto pozostawiać zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi tylko dlatego, że nie bolą, bo to niestety to jest ognisko zapalne, które potrafi powodować zmiany i uszkodzenia różnych narządów. Drogą krwiopochodną z takiego ogniska wysiewane są te różne patogeny, mikroorganizmy do najróżniejszych właśnie odległych narządów.

pleśniawki, takie okrągłe, białe jakby plamy z czerwoną otoczką. No, najbardziej popularna w ujemnym tego słowa znaczeniu to jest parodontoza, czyli parodontopatia, gdzie no, może dochodzić do utraty znacznej ilości zębów, a poza tym do wysuwania się zębów, przechylania.

0: no, w innych również narządach. Poza tym jest, może występować grzybica. No a z tych takich może mniej znanych pacjentom to jest leukoplakia, czyli takie białe zmiany na dziąsłach. Przeważnie mogą być i na brzegach języka, czy nawet dnie jamy ustnej. Poza tym liszaj płaski. To taka forma jakby gałązek, głównie na policzkach. Brodawczak, który no jest uznawany za stan przedrakowy. No i ten niestety najgorszy rak. Może on dotyczyć i dziąsła, i języka, dna jamy ustnej, no a nawet zatok. Także leczenie przewlekłego stanu zapalnego zatok jest bardzo ważne, bo niestety często pacjenci mówią, że mają uczulenie, a to właśnie to katar, kichanie bez powodu, to jest nic innego jak przewlekły stan zapalny zatok, który pod wpływem jakichś czynników, czy zewnętrznych, czy nawet i wewnętrznych, może ulegać zaostrzeniu. Także to nie jest jakaś tam zwykły dyskomfort, tylko to jest ujawnianie, to są objawy po prostu z jakichś patogenów, które się ujawniają, a bytują na stałe w tych zatokach. Także nie lekceważmy zapalenia zatok, bo to często właśnie niestety może doprowadzić do raka zatoki. No co kończy się tym strasznym okaleczeniem.
1: Jak w takim razie dbać o jamę ustną na co dzień?
0: No podstawowa rzecz, o której wszyscy powinni pamiętać, to jest szczotkowanie 2 razy dziennie. A jeśli już jest ktoś naprawdę leniwy, no to koniecznie przed snem niech przynajmniej wyszczotkuje te zęby i to tak no przez 3-4 minuty. Wskazane by było przynajmniej co drugi, trzeci dzień nitkować zęby, czyli czyścić nitką specjalną dentystyczną te przestrzenie międzyzębowe. No jeśli ktoś ma bardziej luźno ustawione zęby, to istnieją też takie małe mikroszczoteczki międzyzębowe. Oprócz tego no, powinno się też wyszczotkować język, a oprócz szczotkowania dobrze by było używać jakichś naturalnych płukanek. Na przykład każde szczotkowanie zakończyć wypłukaniem jamy ustnej, roztworem wody utlenionej, czy mieszanki soli i sody oczyszczonej. Dobrze jest od czasu do czasu użyć do płukania paru kropel na szklankę płynu Lugola. To jest taki roztwór jodu wodny, który można kupić w aptece i który świetnie niszczy wszelkie patogeny, a poza tym przy niedoborze jodu ogólnie teraz, jaki występuje, to jeśli ktoś nie ma tam jakichś szczególnych problemów z tarczycą, od czasu do czasu wypłukanie sobie jamy ustnej jodem powoduje, że część tego jodu się wchłonie ogólnie i bardzo dobrze zadziała. No z takich ziół, no to każdy słyszał i przeważnie pacjenci wiedzą o tym, że płukanie szałwią, rumiankiem dobrze działa, ale oprócz tego jest też nagietek, taki mniej popularny do płukania jamy ustnej, jednak bardzo skuteczny. Ocet jabłkowy, oczywiście w rozcieńczeniu. Oprócz tego są różne naturalne metody żucia, na przykład kawy,

0: pietruszki. No istnieje też taka dawna metoda, już znana w hinduskiej medycynie, która polega na płukaniu ust olejem słonecznikowym. Niecałą łyżkę oleju bierze się do ust i przeciska między zębami, no minimum 4 minuty, dobrze by było i 15, no ale raczej wątpię, żeby ktoś na dłuższą metę to stosował, tak długie płukanie. Natomiast jeżeli by weszło w nawyk takie to płukanie, nawet codzienne, najlepiej od razu po obudzeniu, to 4-minutowe przez dłuższy czas, no to jest świetna profilaktyka wszelkich chorób, nie tylko jamy ustnej, ale w ogóle oczyszczania organizmu.
1: Może już tak podsumowując na koniec, czy Kielczanie dbają o zęby i jamę ustną i czy przychodzą na badania kontrolne regularnie, czy raczej w sytuacji alarmowej, gdy już coś boli?
0: No są dwie grupy osób, można powiedzieć, że jedni rzeczywiście co pół roku przychodzą na regularne kontrole, no ale to są przeważnie takie osoby no młodsze, bardziej jakieś takie świadome, bardziej tak nastawione prozdrowotnie. Natomiast te osoby powiedzmy starsze albo w średnim wieku, szczególnie z mniejszych miejscowości, no to trzeba przyznać, że mniej dbają o jamę ustną. No i niestety z tego, co zauważyłam, to ten rak jamy ustnej spotyka się głównie u osób z małych miejscowości czy z wiosek. Jeśli ja się zajmuję tym już kilka lat, tą opieką onkologiczną, no to dosłownie osób z Kielc to miałam no, kilka. Natomiast no, 98% jednak osób to są osoby z takich mniejszych miejscowości, z wiosek, takie trochę widocznie mniej świadome, mniej prozdrowotnie nastawione. Także

0: 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

0: Ска-2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: SK2 Kielce.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.